Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być datą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w lamo bez dachu. Nigdy nie miałem tak. I chociaż chłopaki nie płaczą, sporo płakałem, zanim ciebie spotkałem. Na drodze, którą pójdziemy razem, aż się rozpadnie świat. I gdyby to miało być

Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
1: Slow motion.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja. Módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie swojego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę, Pannę Maryję, dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, radosna, zwiastowanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia radosna, narodzenie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, radosna. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba nasz

0: Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, radosna, odnalezienie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy przyjdzie Paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie, ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi, ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić bowiem, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że ja wam o nich powiedziałem.
2: Wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Tak Jezus zwraca się do apostołów przed męką, żegnając się z nimi w wieczerniku. On stwierdza fakt. Jego uczniowie najbliżsi, jego apostołowie, ci, którzy z nim byli od początku, są świadkami. On już ich posyłał, aby głosili jego naukę. Szli po dwóch do miejsc, do których on miał później dotrzeć, przygotować w ten sposób ludzi na jego przyjście. W słowach Jezusa właściwie jest też obecne polecenie. Oni, apostołowie, otrzymają zadanie bycia świadkami dobrej nowiny aż po krańce ziemi. Im Jezus bowiem powie: idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Jak wiemy, oni to czynili z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. W tych słowach Chrystusa z Wieczernika jednak odnajdujemy polecenie dane każdemu z uczniów Chrystusa, każdemu przynależącemu do Kościoła Świętego. Jezus daje to polecenie także nam. Mamy być głosicielami Jego nauki. Poprzez fakt otrzymania Chrztu Świętego jesteśmy zobowiązani nie tylko własną wiarę pogłębiać, umacniać przy pomocy Bożej łaski, ale także powinniśmy o swojej wierze, o swojej przynależności do Kościoła nieustannie dawać świadectwo. Wy też świadczycie. Czy jednak naprawdę jesteśmy świadkami Chrystusowej Ewangelii?
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Jedyna na świecie orkiestra księżniczek już 17 maja w Łomży. Muzyczny fenomen, który zachwycił ponad 500 000 widzów z całego świata. Gwiazdorska obsada, soliści, balet, zjawiskowe kostiumy, show świetlne. To będzie wieczór, którego nie zapomnisz. Bilety znikają błyskawicznie. Nie przegap koncertu jedynej na świecie orkiestry księżniczek już 17 maja w Filharmonii Kameralnej w Łomży. Nie czekaj i zobacz show na światowym poziomie. Bilety na orkiestraksiężniczek.pl.
0: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Mamy poniedziałek, rozpoczynamy nowy dzień i nowy tydzień razem z porankiem. Siódma, dziewiąta, jest 11 dzień maja. Trwają matury, ale do grona zdających dołączają dziś także ósmoklasiści. Nieco młodsi także piszą swój egzamin za wszystkich. Trzymamy mocno kciuki. Rozmowy, najważniejsze tematy polityczne, społeczne, tego jak zawsze w naszym poranku nie brakuje. O godzinie 7.40 moim gościem będzie profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego. O czym będziemy rozmawiać? O Zbigniewie Ziobro, który opuścił Węgry i poleciał do USA, o zaciągniętej pożyczce Safe. Tych tematów z pewnością nie zabraknie. Jeśli ktoś jest zainteresowany, proszę zrobić głośniej, proszę zostać z nami, proszę zaparzyć sobie kawę. Zaczynamy. Katarzyna Polewko, witajcie.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: A dzisiejszy poniedziałkowy przegląd prasy zaczynamy od Gazety Polskiej Codziennie. Kredyty na badania, patologia w ochronie zdrowia nabiera tempa, czytamy na pierwszej stronie. 490 dni na kolonoskopię lub ponad 600 dni na rezonans magnetyczny. To przykłady ze szpitali pokazujące, jak wydłuża się czas oczekiwania na badania po decyzji NFZ o cięciach w finansowaniu diagnostyki. Po tej decyzji prywatne placówki przestają leczyć na Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjent musi płacić. PIU we współpracy ze spółkami diagnostyki obrazowej z grupy Diagnostyka uruchamia możliwość rozłożenia płatności za badania na raty 0%. Zachęca jedna z takich firm. Czy o tym mówiła sobie Rajska Grenda, twierdząc, że pacjentom jest lepiej? Są raty 0%. Brakuje tylko informacji, że z kodem JOLA dostaniecie 10% zniżki. W ten sposób komentuje sytuację Janusz Cieszyński, były wiceminister zdrowia. Sejf nielegalnie przyjęty. Tusk się nie podpisał. To także temat, o którym dzisiaj możemy przeczytać w Gazecie Polskiej Codziennie. Mimo weta prezydenta i sprzeciwu społecznego, koalicja dopięła w piątek zaciągnięcie gigantycznego kredytu w ramach unijnego mechanizmu SAFE. To jest niemiecki pomysł, aby dać Tuskowi pieniądze, żeby mógł je rozdysponować pośród ludzi uzależnionych od Koalicji Obywatelskiej, ocenia profesor Piotr Grochmalski. Zielony Ład napędza drożyznę. To kolejny temat. Przedstawiciele 5 organizacji związkowych rozpoczynają ofensywę przeciwko unijnej polityce klimatycznej. Ich celem jest przekonanie senatorów do poparcia referendum w sprawie Zielonego Ładu, które miałoby pozwolić Polakom wypowiedzieć się na temat realizacji polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Ziobro w USA będzie komentatorem politycznym w Republice. To także temat, którym dziś zajmuje się Gazeta Polska Codziennie. Jak ujawniła Telewizja Republika, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Obecny prokurator generalny Waldemar Żurek, który jeszcze niedawno mówił o przywiezieniu Ziobry w bagażniku, tym razem zapowiedział wniosek o ekstradycję. Zgodziliśmy się, żeby Zbigniew Ziobro był komentatorem politycznym w telewizji Republika, mówi Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny. I przechodzimy do Rzeczpospolitej, by sprawdzić, co w dzisiejszym poniedziałkowym wydaniu na zakupy z agentem AI. Tym tematem na pierwszej stronie dzisiaj, drodzy Państwo, 11 maja, zajmuje się Michał Duszczyk. Sztuczna inteligencja stała się doradcą zakupowym milionów konsumentów. Pomaga wyszukiwać czy porównywać oferty, ale klienci nadal nie chcą oddawać jej pełnej kontroli nad portfelem. AI coraz mocniej wpływa na handel internetowy i decyzje zakupowe konsumentów. Jak wynika z badań, które publikuje Rzeczpospolita, w Polsce tylko 11% klientów deklaruje, że nie korzysta z AI w zakupach online. Algorytmy pomagają głównie porównywać produkty, wyszukiwać oferty i planować zakupy. Najmocniej zakorzeniły się w kategoriach wymagających częstych analiz i powtarzalnych decyzji, takich jak podróże czy zakupy spożywcze. Jeszcze jeden ważny temat. Polska się starzeje, będzie mniej pracowników i mniej konsumentów. Więcej o tym można przeczytać w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej.
0: Prasowy poranek.

A już za 3,5 minuty zapraszamy Państwa na pierwszą rozmowę w poranku 7.09. Moim gościem będzie profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego. O zaciągniętej pożyczce Safe będziemy rozmawiać. Na pewno nie zabraknie tematu Zbigniewa Ziobry. Także to już za 3,5 minuty, ale teraz Krzysztof Zalewski budzi nas w poranku 7.09. 34 minuty po 7.00.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: I tak jak obiecałam, naszym pierwszym gościem w poranku 7:09 jest profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
1: Zaskoczyło pana to, że Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i szuka azylu w Stanach Zjednoczonych?
2: Nie, zupełnie nie. Zaskoczyło mnie, że Stany Zjednoczone przyjęły Ziobro, dlatego że sprawa jest ciekawa ze względów prawnych. Kluczem jest pytanie, co takiego się stało, że zdecydowano się, to raz, a dwa, jakie były procedury, jakim cudem azyl, czy nie azyl, pobyt, prawo pobytu, jeżeli wiza, to w oparciu o jaki paszport, to jest jeszcze wiele ciekawych rzeczy do wyjaśnienia.
1: Donald Trump na pewno musiał wyrazić na to zgodę, bo tam nic nie dzieje się z przypadku. Więc co mówi taka decyzja, co mówi taka sytuacja?
2: Znaczy nam mówi jedno, że Stany Zjednoczone grają jakąś bardzo skomplikowaną grę, zwłaszcza, że wcześniej minister spraw zagranicznych nasz dostał obietnicę od ambasadora, że Stany Zjednoczone nie będą współdziałały przy próbie ucieczki z Węgier od i Ziobry i Romanowskiego, więc oznacza to najwyraźniej jakąś dużo bardziej skomplikowaną grę. Na pewno jest to działanie, które nie jest przyjazne i nie można traktować jako normalnego w relacjach sojuszniczych, ponieważ Amerykanie, przynajmniej Trump jest w 100% świadom tego, dlaczego Ziobro ukrywał się na Węgrzech, w jakich okolicznościach i czym był reżim, czym była ekipa tutaj, która siedziała na Węgrzech, czym był Orbán i cała reszta, jakie były relacje także z Federacją Rosyjską. Tu jest bardzo dużo pytań, dlaczego tak się stało i tak naprawdę, czy to oznacza, że Trump jednoznacznie, powiedzmy, staje po stronie polskiej prawicy i dąży do jakiejś eskalacji także wewnątrz naszego kraju, bo ja nie wyobrażam sobie, że my przyjdziemy do tego tak spokoju i powiemy, trudno, znikną, bardzo nam przykro, że Stany Zjednoczone go wpuściły. Przecież będzie list w końcu we wrześniu, mam nadzieję, oficjalny i będą działania międzynarodowe, będzie oczekiwanie wydania. Wiadomo, że trudno, tutaj nawet sam Ziobro zdaje się, że się pochwalił, że on wie, że Stany Zjednoczone mogą czasami wydawać osoby, które są na ich terytorium, ale to trwa bardzo długo. Zobaczymy. Nie jest to nic, co może nas cieszyć ze względu na to, że coraz trudniej w ten sposób oceniać politykę Trumpa wobec sojuszników.
1: Spójrzmy jeszcze na Węgry. Jak bardzo zmienia się ich polityka potem jak rządzi Péter Magyar?
2: Zobaczymy. Na razie to są początki. Na razie to są pewne symbole i bardzo dobrze, że są. Czyli zgoda na przekazanie Ukrainie pieniędzy, które Unia Europejska przewidziała, a które blokował Orbán. Mamy pewne gesty wewnętrzne dotyczące też polityki związanej i z Ukrainą, i z innymi państwami. Co do tego, w którym kierunku będzie to wszystko szło, to tutaj będzie pewna taka zmienna wynikająca z systemu, który został zbudowany. Czy ten system uzna, że Orbán nie jest już graczem, dla którego warto ryzykować i po prostu będzie tradycyjne umarł król, niech żyje król, czy też po prostu tu będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której wiele tych rzeczy będzie blokowanych. Ja na pewno nie jestem taką osobą, która wierzy w to, że nagle polityka węgierska zmieni się o 180 stopni, dlatego że Sam Peter Madzier jest ze środowiska, które jednak nie ukrywa, że pewne rzeczy, które robił Orban i w polityce wewnętrznej, i w polityce zagranicznej, także na kierunku Ukrainy, są mu bliskie. Więc tu będziemy obserwować po prostu zmiany podobne jak odkuwanie, powiedzmy, systemu komunistycznego w Polsce po upadku PRL.
1: Przejdźmy teraz do Polski, do naszego podwórka i do pożyczki Safe. Decyzja zapadła, mamy kredyt 180 miliardów złotych ze spłatą na około 45 lat. To są dobre warunki, pana zdaniem?
2: Są najlepsze warunki, jakie są aktualnie na rynku. Lepszych po prostu nie ma. Dlatego, że po pierwsze, to są warunki, w których nie my wzięliśmy ten kredyt, tylko Unia Europejska wzięła ten kredyt, a z nami podpisała umowę o użyczeniu części kredytu i o wspólnej spłacie, bo znowu
1: Ale będziemy musieli to spłacać mimo wszystko.
2: przypominam, że będziemy musieli spłacać wszystkie zakupy, które zrobiliśmy w Stanach, mimo że Stany Zjednoczone nie mogą nam zagwarantować nawet, że to wszystko, co żeśmy kupili, dostarczą. Że będziemy spłacać wszystkie pożyczki koreańskie, które jakoś tak nikt się nie przejmował, czy były dobre, czy nie były dobre, na jakich warunkach żeśmy je dostali. Więc i tak mamy zaciągnięte gigantyczne zobowiązania wobec Stanów Zjednoczonych i Korei i musimy je spłacać. I to też nie będzie okres 2-3 lat i to też potężnie obciąża nasz budżet. Tutaj oczywiście, że spłacamy, tylko że nie spłacamy tego sami. Bo SAFE to nie jest pożyczka zrobiona dla Polski. SAFE to jest potężny program, podobnie jak różne inne koncepcje unijne wcześniej. Potężny program, w którym Unia bierze kredyty, zawiera tutaj akurat umowy na rynkach międzynarodowych, pozyskuje środki finansowe i rozdysponowuje wśród państw, które uczestniczą w tym, i te wszystkie państwa, korzystając z tych środków, solidarnie w ramach Unii je spłacają. To jest coś zupełnie innego, niż gdybyśmy sami wzięli ten kredyt.
1: Ale skoro jest tak dobrze, to dlaczego takiej pożyczki nie zaciągnęły kraje jak Holandia, Irlandia, Szwecja, Malta, Niemcy? Oni nie potrzebują się dozbrajać?
2: Oni się dozbrajają, tylko w trochę innej formie. Niemcy akurat mają pieniądze, nie mają możliwości. Po prostu niemiecki przemysł nie był w stanie nawet skorzystać z tej koncepcji 100 miliardów euro, które były w momencie, kiedy kanclerz Merz się pojawił. Wtedy miały płynąć ogromne pieniądze do niemieckiego przemysłu po to, by to wszystko zmieniać, by Niemcy ruszyły z kopyta, by zmienić warunki miejsc pracy i tak dalej. Niemcy nie zaabsorbowały tych środków, nawet własnych, które były. Tutaj mogłyby spokojnie dostać te pieniądze po podobnym kursie, a może nawet trochę lepszym, bo jednak nadal ta gospodarka niemiecka jest dobra. Więc Niemcy tego nie potrzebują w tej formie. Szwecja prowadzi już teraz swój system zbrojeń. I tak naprawdę ma wystarczające środki na to, by produkować, by rozwijać się, więc ta pożyczka nie byłaby dla niej aż tak kluczowa, a mniejsze kraje po prostu mają inne sposoby działania, inne wydatki. No, to nie jest tak, że wszyscy muszą skorzystać z takich pieniędzy, jakie są. Mało tego, myślę, że tu też chodziło o kwestię koncepcji zbrojenia się Unii Europejskiej, bo znowu, SAFE to nie jest program na zasadzie takiej, to ja wam pożyczam, wy kupujecie szybko czołgi i to działa. SAFE to jest koncepcja takiego militarnego planu Marshalla dla Europy wewnętrznego, w którym ogromne środki pożyczane w ramach Unii Europejskiej mają służyć budowaniu wspólnych zdolności obronnych i odstraszających Europę, polegających nie na kupowaniu gdzieś z zewnątrz czegoś, tylko na budowie infrastruktury, produkcji uzbrojenia, podnoszenia poziomu produkcji uzbrojenia, rozwoju myśli technicznej, a więc tak
1: ale to też jest obarczone tym warunkiem, mechanizmem warunkowości właśnie. Więc teraz pytanie. Mówimy o tym, że pieniądze mają trafić do naszej rodzimej zbrojeniówki, prawda? Ale czy Polska jest wydolna, żeby takie środki wykorzystać? Bo też no, obarczone jest to pewnym czasem, żeby dostać kolejną transzę, musimy spożytkować poprzednią, prawda? Więc czy te pieniądze będziemy w stanie dobrze spożytkować? Czy jesteśmy na tyle rozwinięci?
2: Rozwinięci jesteśmy. To jest kwestia raczej tego, w jaki sposób sensownie rzeczywiście zostanie to wpompowane, bo to jest wielki wysiłek. No ale my mamy coraz mniej przewidywalną Rosję po drugiej stronie. Więc w tym momencie to nie jest kwestia zastanawiania się nad tym, czy możemy, czy nie możemy, tylko musimy stanąć na głowie, żeby to wszystko zadziałało. Te środki pójdą przede wszystkim na zdolności obronne, produkcyjne. Tutaj mam nadzieję, że w ramach tych środków będziemy budowali także tą rozproszoną odporność, to znaczy także mniejsze firmy, a nie tylko te największe nasze, że znajdziemy wystarczającą ilość robotników, wykwalifikowanych ludzi, którzy będą tą broń produkować, bo to nie jest taśma, na której, prawda, każdy ma kilka ruchów wykonać. No, produkcja współczesnego uzbrojenia jest dosyć skomplikowana. Więc no zobaczymy w praktyce.
1: No właśnie, wiele pytań jest bez odpowiedzi, a decyzja już zapadła. Decyzja już zapadła.
2: Tak, i bardzo dobrze, że zapadła, bo gdyby nie zapadła decyzja, to odsuwano by pewne decyzje wewnętrzne w naszym kraju w nieskończoność. To jest na tej samej zasadzie, na której w pewnym momencie zapadła decyzja o przekazaniu Ukrainie naszego uzbrojenia postsowieckiego, co spowodowało, że Polska została zmuszona wewnętrznie do potężnych zmian. Gdyby nie wojna, gdyby nie decyzja o przekazaniu środków Ukrainie, nadal wiele technologii, wiele koncepcji, wiele pomysłów byłoby przesuwanych w czasie, no bo mamy sprzęt, mamy zapasy, mamy ludzi wykształconych do jego użytku, a tak zrobiliśmy de facto skok na głęboką wodę, bo nie mieliśmy innego wyjścia. Więc no, to jest kolejny element, który wynika z tego, z tej układanki, która zaczęła się, kiedy podjęto decyzję o tym, by przekazać nasze uzbrojenie Ukrainie, by ją ratować.
1: Opozycja grzmi, że jako Polska, jako kraj bierzemy kota w worku. Nie wiemy, jakie będzie oprocentowanie. Słyszymy, że 3%, około 3%. Ta pierwsza transza, o oprocentowaniu tych kolejnych transz, kolejnych puli już nie słyszymy. Pan się z tym zgadza?
2: Nie, dlatego że oprocentowanie, które jest, wynika z oprocentowania Unii i tego, w jaki sposób Unia bierze te środki. Od wielu, wielu lat to oprocentowanie jest mniej więcej stałe. No, to nie jest tak, że będzie to na przykład 3, nie wiem, 11 setnych i jeszcze parę tysięcznych, ale będzie to między na przykład 3 a 3,5.
1: A jeśli będzie na przykład 7, nagle coś się
2: nie
1: wydarzy, będzie krach, ale nie mamy takiej pewności, że nie będzie.
2: Powiem szczerze, nie będzie, dlatego że no, szansa na krach Unii Europejskiej, taki, aby nagle te pożyczki stały się tak niekorzystne, jest mało prawdopodobna, bo Unia jest dosyć dobrym gwarantem środków finansowych i nawet przy zawirowaniach na rynkach, to te środki, które są dostępne, w przypadku Unii będą i tak lepsze, na lepszych warunkach niż w przypadku Polski. My nie osiągniemy na razie ratingu, który, powiedzmy, niemieckiego. To nie to, że nie możemy dążyć w kierunku ratingów niemieckich, ale ich nie osiągniemy. A pieniądze potrzebujemy tu i teraz, nie za rok, nie za dwa, nie za trzy, nie za pięć, tylko tu i teraz. One muszą natychmiast wejść do przemysłu, dlatego że Unia po prostu musi zbudować, bo to znowu, my nie jesteśmy jedynym beneficjentem. Unia w ramach programu SAFE musi zbudować zdolności obronne, zdolności odstraszania I jeszcze jedna rzecz, której tutaj się w ogóle nie wspomina, że tego typu zmiany, tego typu inwestycje będą powodowały, że powstanie taki wspólny unijny też rynek broni i uzbrojenia, który oznacza nie tylko powiedzmy dawanie tego, co Unia potrzebuje, nie wiem, Ukraina czy ktoś jeszcze, ale przede wszystkim zdolność do sprzedaży tej broni i uzbrojenia i amunicji na zewnątrz. A świat stał się na tyle nieprzewidywalny, że ta nowoczesna broń, amunicja, to wszystko będzie potrzebne wielu państwom na świecie. I tutaj można by nawet powiedzieć, że rynek unijny będzie ciekawym rynkiem i tu będą miejsca pracy i tu będzie zysk. To nie jest tak, że ta pożyczka zostanie wtopiona tylko i wyłącznie w jakieś amunicję, która będzie leżeć na półce.
1: Moglibyśmy jeszcze tak rozmawiać i rozmawiać, ale dzisiaj musimy tutaj postawić już kropkę. Spoglądam na zegarek. Profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Kłaniam się nisko.
0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: I tą rozmową, szanowni państwo, kończymy pierwszą godzinę naszego poranka rozgłośni katolickich. 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Ale na dzisiaj to nie wszystko. Mamy jeszcze sporo tematów, sporo rozmów, dwóch kolejnych gości. W drugiej godzinie proszę z nami zostać. Wracamy punktualnie o 8:09.
0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich. Siódma dziewiąta.

0: kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: 9. Twój początek dnia.
1: Gotowi oczywiście w dobrym nastroju. Czekamy na to, żeby wrócić z drugą godziną naszego poranka. 7:09. Sprawdzamy już teraz, co przygotowaliśmy w tej drugiej odsłonie. 8:15 to jak zawsze rozmowa polityczna. Moim gościem będzie dziś Anna Kwiecień, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. O sytuacji Zbigniewa Ziobry na pewno będziemy rozmawiać. Tematu pożyczki Safe też nie zabraknie. W drugiej rozmowie zupełnie zmienimy temat. Ksiądz Jan Krupka z diecezji łomżeńskiej będzie moim gościem, a porozmawiamy o wyjątkowości litanii loretańskiej. Dlaczego coraz rzadszy jest widok mieszkańców, którzy właśnie w maju spotykają się przy kapliczkach, by oddać pokłon Maryi? Czy tę piękną tradycję można jeszcze uratować? Tych pytań na pewno nie zabraknie przed godziną 9:00. Nie tracimy czasu i zaczynamy. Katarzyna Polewko, witajcie raz jeszcze.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Pani Anna Kwiecień, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem w poranku 7.09. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Zaskoczyła Panią decyzja kolegi Zbigniewa Ziobro, że opuścił Węgry i szuka schronienia w USA?
1: Nie, tak naprawdę to nawet myślałam, że w momencie, kiedy pierwszy raz wyjeżdżał z Polski, to sama osobiście miałam takie przeświadczenie, że powinien emigrować do Stanów Zjednoczonych, dlatego że w Polsce nie może liczyć na sprawiedliwy proces. Natomiast jednak ja mam takie przekonanie, że Stany Zjednoczone to jest jednak taka utrwalona demokracja i tam będzie mógł starać się nie tylko o azyl, ale także o sprawiedliwe rozstrzygnięcie, czy w Polsce dopuścił się jakiegokolwiek przestępstwa. Jestem przekonana absolutnie, nie na 100%, tylko nie wiem, na 1000%, że Zbigniew Ziobro jest człowiekiem niewinnym. Jest dzisiaj ofiarą zemsty politycznej, dlatego że miał odwagę walczyć z mafiami VAT-owskimi, z mafiami paliwowymi, a to były takie pieniądze, to były miliardy i ci ludzie nie wybaczają. I dzisiaj po prostu jest próba nie tylko zastraszenia Zbigniewa Ziobry, ale także przyszłych ministrów, że są przestępstwa, co do których niech kolejni ministrowie mają baczenie, żeby nie naruszać pewnych interesów, które są interesami nie tylko z poziomu Polski, ale z poziomu Europy, bo te pieniądze wypłynęły z Polski.
0: Ale często słyszymy taki argument, że jeśli ktoś nie ma nic do ukrycia, to po prostu nie ucieka.
1: Ale mamy też argument pana sędziego, który absolutnie nie jest związany z Polską, z PiS-em, w żaden sposób, trudno go w jakikolwiek, najmniejszy sposób powiązać z Prawem i Sprawiedliwością czy ze Zbigniewem Ziobrą, który powiedział wprost: dzisiaj mamy do czynienia z kryptodyktaturą. Ja bym powiedziała, że nie z krypto, z dyktaturą. Ustawianie procesów, skandaliczne wyroki wobec ludzi związanych z wymiarem sprawiedliwości czy z tak zwaną kastą. Przecież my to widzimy na co dzień. Więc absolutnie nie może liczyć na to Zbigniew Ziobro, że stanie przed sprawiedliwym wymiarem sprawiedliwości. Jeżeli mówi się, że on działał w grupie zorganizowanej, że to jest szaleństwo. Przecież człowiek, który nie ukradł, oni sami wiedzą, nie tylko wiedzą, potwierdzają, że tam nie doszło do zagarnięcia choćby złotówki, a dzisiaj się stawia człowieka przed wymiarem sprawiedliwości, zarzuca mu się to, że kupił, nie wiem, tomograf przekazał pieniądze, że szpital na przykład w Puławach mógł kupić tomograf, czy klinika Budzik dostała środki finansowe, czy zostały zakupione samochody strażackie, które dzisiaj są wykorzystywane powszechnie do ratowania życia ludzkiego, ratowania zdrowia, czy gaszenia pożarów. Patrz, ostatni potężny pożar. No, kłady kupowane i tak dalej. Przecież to nie jest coś, co sobie przywłaszczył pan Zbigniew Ziobro. No to przecież my jesteśmy w jakimś szaleństwie. Jeszcze dzisiaj się Polakom wszystkim wmawia, że ten człowiek dopuścił się jakichś 23 przestępstw. No,
0: na przykład za co grozi 25 lat więzienia i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. To chyba ten najcięższy zarzut.
1: No, pani redaktor, to jest szaleństwo, taki zarzut. Przecież jemu stawiają zarzut, że on zabezpieczył środki finansowe na remont prokuratury. Pani uważa, że to są normalne zarzuty?
0: To muszą ocenić wyborcy.
1: Niech pani mi nie mówi, bo to jest właśnie taka narracja. 23 zarzutów. A dlaczego nie 100? I postawienia do każdego samochodu strażackiego, że to jest przestępstwo, że został zakupiony.

0: samochód strażacki. Można nawet 1000 powiedzieć, bo może, bo nie wiem, jaka tam była ilość tego sprzętu kupiona i przekazana Polakom. A dzisiaj właśnie dziennikarze, właśnie media kreują taką narrację. 23 zarzuty, działanie w grupie zorganizowanej, bo pracował w ministerstwie i pracowali urzędnicy. Dzisiaj się bandziorów, morderców wypuszcza z aresztów, a wsadza się na 7 miesięcy kobiety urzędniczki, gdzie prokuratura miała wszystkie dokumenty. I trzyma się 7 miesięcy i jeszcze się pastwi nad nimi, co zresztą potwierdził Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Obywatelskich potwierdził, że doszło do naruszenia.
1: Pani poseł,
0: mało tego.
1: Donald Trump wyraził...
0: Mam na razie, że mam nadzieję, że zresztą raport amerykański też potwierdza, że w Polsce prowadzone są działania sprzeczne z prawami obywatela.
1: Uważa pani, że Donald Trump wyrazi zgodę na takie schronienie na dłużej?
0: To nie jest kwestia Donalda Trumpa, to jest kwestia przepisów amerykańskich, a nie
1: Donalda
0: Trumpa.
1: Ale chyba w tym momencie w Stanach nic nie dzieje się z przypadku.
0: Pani redaktor, Stany mają ugruntowaną demokrację. Tak, to w takim razie w Polsce też nic nie dzieje się z przypadku. Te śmieszne oskarżenia, te po prostu obrzydliwe oskarżenia dla mnie też nie dzieją się z przypadku. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, pani redaktor, jest ugruntowana demokracja i ja jestem przekonana, że sędziowie są absolutnie niezależni, niezawiśli i będą... I jestem ciekawa tej całej procedury ekstradycyjnej, którą zapowiada Żurek. Mam nadzieję, że właśnie sędziowie amerykańscy będą rozpatrywać zarówno zarzuty, jak i argumenty obrony w tej kwestii. Jestem przekonana, że absolutnie tutaj Zbigniew Ziobro wyjdzie z tym z tarczą, a nie na tarczy. I ci, którzy dopuszczają się dzisiaj skandalicznego demolowania demokracji polskiej, zostaną ich działania obnażone.
1: I do tego tematu na pewno będziemy jeszcze wracać. Pędzimy dalej. Pani poseł, pożyczka Sejm podpisana. Odwrotu nie ma. Ja wiem i pamiętam, że pani tej pożyczce była bardzo przeciwna, ale skoro już jest, to czy Polska będzie w stanie ją dobrze, mądrze wydać, wydatkować?
0: Pani redaktor, ta pożyczka to jest po prostu pożyczka, która ma ratować gospodarkę niemiecką. I tyle.
1: Aż tak?
0: Krótka piłka, aż tak. A my będziemy ją spłacać. My, nasze dzieci, pani dzieci, będziemy po prostu biednieć, natomiast inni będą ratować kosztem tych kosztem naszym swoją gospodarkę. Panie redaktor, jaki jest, proszę mi powiedzieć, powód, że umowy mają być podpisane już do końca maja, skoro ona jest rozciągnięta na 40 lat? Proszę mi jakiś logiczny argument. Jest tylko jeden. Te umowy mają być podpisane z zakładami, które są już dzisiaj przygotowane. My nie jesteśmy dzisiaj aż tak w takiej mierze przygotowani do produkcji. Więc mówienie, że to trafi do Polski, jest po prostu kłamstwem.
1: No i to jest zasadnicze pytanie. Czy polskie firmy są wydolne w tak krótkim czasie te pieniądze otrzymać i wydatkować? Żeby to faktycznie zostało w polskiej zbrojeniówce, tak jak słyszymy.
0: Nie zostaną. No przecież już polska amunicja wycofała się. Dzisiaj już przejrzałam media, okazuje się, że po polską amunicję będą Czesi produkować i to za dużo większe pieniądze. No przecież Rumunii już mieli. Dali nam przykład, jak się zachował Rheinmetall, który natychmiast kazał im podpisywać umowę na sprzęt, który jest dużo starszy, nie ten, który był negocjowany i o 30% droższy. No nie, no ten 30 maja, to ja już pomijam wszystkie argumenty prawne. Naruszenie konstytucji artykułu 90, to, że sam sejf jest zaskarżony przez Parlament Europejski do Trybunału. Te wszystkie prawne naruszenie traktatów unijnych, artykuł 4, ustęp 2 o Unii Europejskiej, przecież to są obszary, które my, obszar bezpieczeństwa jest obszarem wyłącznym dla Polski. To wszystko narusza, ten cały sejf narusza przepisy, zarówno traktatowe, jak i konstytucje. Ale pomijając to, mamy dwie daty. 30 maja i jeszcze druga data, nawet gdyby te umowy nie były podpisywane do 30 maja, to do roku 2030 mają być wszystkie pieniądze wydate, tak naprawdę wyprodukowany i cały dostarczony sprzęt, a spłacać będziemy później do roku 2030. Przecież to jest niewykonalne. To jest niewykonalne. Wybudować fabryki, przygotować linie produkcyjne, wyprodukować, sprawdzić i oddać do użytkowania. Zresztą, pani redaktor, ten sprzęt co roku się starzeje. Nam nie jest potrzebny sprzęt, który już dzisiaj wyprodukujemy i ma nas zabezpieczyć na 40 lat. Niech pani zobaczy, jak się zmieniła wojna na Ukrainie zaledwie w przeciągu 4 lat. Na początku tradycyjny sprzęt. 60-kilometrowa kolumna nacierająca na Kijów. Starego sprzętu, standardowego sprzętu ciężkiego, wojennego. Dzisiaj to jest wojna dronowa. Za chwilę nie wiemy, jaka będzie po wejściu sztucznej inteligencji. Natomiast oni mówią, do roku 2030 sprzęt ma być oddany do użytkowania. Za kolejne 15 lat to będzie złom, który my będziemy spłacać, pani będzie spłacać. Nie będzie już stać nas wtedy może na inny sprzęt, biorąc jeszcze pod uwagę, jak wygląda polska demografia. To jest po prostu coś niesamowitego, do czego doszło.
1: Mówi pani i obawia się kryzysu, takiego krachu w Polsce?
0: Ależ oczywiście. Przecież widać po demografii, społeczeństwo się kurczymy. Czyli per capita będzie do spłacenia na jednego obywatela dużo więcej niż dzisiaj są symulacje. Jeżeli będzie nas 25 milionów, to tą pożyczkę będzie musiało spłacić 25 milionów. Mówię o wszystkich, dzieciach, niemowlętach i dorosłych. Za te kilka lat. To będą nasze dzieci. Nasze wnuczęta. Ja już jestem starą kobietą, pani redaktor. Tak mogę o sobie powiedzieć. Ale
1: jeszcze
0: naprawdę,
1: niech nie będzie pani dla siebie taka surowa.
0: Pani redaktor, ale naprawdę bardzo, ale to bardzo martwię się o przyszłość mojej córki, moich wnucząt i nie tylko. Po prostu Polaków. Martwię się, pani jest młodą, bardzo młodą kobietą. Martwię się także o panią. O przyszłość pani. Uważam, że to będzie po prostu wielki, młyński kamień przy szyi naszych dzieci i naszych wnucząt. I to mnie bardzo martwi i uważam, że bardzo źle się stało. Mam nadzieję, że ci ludzie, którzy tego się dopuścili, odpowiedzą za to karnie. I mam nadzieję, że przyjdzie taki moment, że my jako Polska po prostu powiemy, że nie będziemy tego spłacać, bo została naruszona nasza konstytucja. Liczę na to, że jak dojdziemy do władzy, będziemy twardo wrócimy do tego tematu.
1: Będziecie to rozliczać, jeśli uda wam się dojść do władzy?
0: Tak, oczywiście. Ależ oczywiście. Pani redaktor, absolutnie tak. I wspomni pani, jakie będą wokół tego różnego rodzaju afery finansowe. Tak jak już dzisiaj europejski fundusz obrachunkowy opublikował, że nie wie, co się stało, że tak naprawdę nie wiedzą, co się stało z kwotą 570 miliardów euro w ramach KPO. Co za to zostało sfinansowane? To jest potężna afera w Unii Europejskiej z tym związana. I to wie pani dokładnie, to są tak miażdżące ustalenia Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, że Bruksela nie wie, na co poszło dokładnie 577 miliardów euro z KPO w Unii. To znaczy nie z KPO, bo to się nazywało Europejski Fundusz Odbudowy. Z Europejskiego Funduszu Odbudowy, który trafiał do poszczególnych państw w ramach KPO. To jest oficjalna informacja.
1: Pani poseł, spoglądam na zegarek. Jeszcze jeden temat. Znalazła się pani w gronie niemal 40 osób, które dołączyły do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Kamień z serca, że zdołaliście się w swoim obozie porozumieć?
0: Ja byłam przekonana, że się porozumiemy. Ja uważam, że my jako Prawo i Sprawiedliwość musimy grać różnymi skrzydłami. Naszym i pana premiera Mateusza Morawieckiego kandydatem na przyszłego premiera jest Przemysław Czarnek. My chcemy absolutnie współpracować tutaj i grać i pracować i działać na rzecz pana Przemysława Czarnka, bo tutaj były próby, że tak powiem, skłócenia, pokazania, że tak nie jest. Nieprawda. Natomiast uważamy, że drogą dla wielu młodych ludzi, drogą do Prawa i Sprawiedliwości, jakby takim przedsionkiem może być takie stowarzyszenie. I uważam, że to jest bardzo dobra koncepcja i uważam, że Mateusz Morawiecki, który jeździ po Polsce, wykonuje potężną pracę, zresztą nie tylko Mateusz Morawiecki, wszyscy jeździmy, spotykamy się z wyborcami, ale szczególnie on cieszy się, bym powiedziała, nie tyle popularnością, ale naprawdę jest przyjmowany bardzo pozytywnie przez młodych ludzi, to widać szczególnie na uczelniach. I nam jest potrzebny taki kontakt z młodymi, przyszłymi wyborcami i uważam, że tutaj mamy ogromną pracę do zrobienia i ta droga poprzez też to stowarzyszenie, ja uważam, że jest drogą bardzo pozytywną dla Prawa i Sprawiedliwości, po prostu dla naszej rodzimej matki partii, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość. Bo uważam, że Prawo i Sprawiedliwość to jest najlepsza partia dzisiaj działająca w Rzeczpospolitej Polskiej, która faktycznie działa w interesie Polski i zawsze działała.
1: A wybory już w październiku 2027. Pani poseł, bardzo dziękuję za rozmowę. Anna Kwiecień z Prawa i Sprawiedliwości była naszym gościem.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam panią redaktor i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
2: 7:09. Gość poranka.

0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.
1: Ksiądz Jan Krupka z diecezji łomżyńskiej jest naszym ostatnim już gościem w poranku 7:09. Szczęść Boże, dzień dobry.
2: Szczęść Boże, witam panią redaktor i wszystkich naszych radiosłuchaczy.
1: Księże, mamy maj, moim skromnym zdaniem to jest jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku. Wszystko budzi się do życia i może też nie bez powodu, bo to także miesiąc poświęcony Maryi. Jesteśmy jeszcze krajem, takim społeczeństwem silnie maryjnym?
2: Myślę, że pani redaktor w swoim stwierdzeniu zawarła bardzo wiele treści. Owszem, to jest bardzo piękny miesiąc, to jest miesiąc wiosenny. Obserwacja wokół nas pokazuje, że przyroda budzi się do życia. Kwitną drzewa owocowe, wypuszczają pierwsze listki, później zalążki owoców będą i będziemy się, daj Boże, cieszyć owocami, będziemy się cieszyć plonami ziemi później w ciągu roku, ale to właśnie zwykle najwięcej tych rzeczy z takiej obserwacji zewnętrznej widzimy właśnie w maju. Przenosimy to chyba tak trochę i na naszą relację z Panem Bogiem. To piękno świata, które nas otacza, mówi nam o innym pięknie, o pięknie Maryi, osoby wybranej w historii zbawienia do odegrania szczególnej roli, czyli do tego, by być matką Jezusa. I to, co jest związane z jakimś podziwianiem, uwielbianiem Boga, dziękowaniem Mu za piękno, jakoś przenosimy w wymiar chyba religijny i dziękujemy Panu Bogu za Maryję i podziwiamy jej cnoty i chcemy się od niej uczyć takiej drogi zaufania Panu Bogu i podążania za Nim na codziennych drogach życia. Stąd właśnie maj staje się takim naprawdę miesiącem maryjnym w życiu Kościoła. Myślę, że to jest w różnych krajach, w różnym stopniu jest to uwidaczniane, ale to, co pani redaktor powiedziała, rzeczywiście Polska i naród polski w szczególny sposób tę duchowość maryjną uzewnętrznia,
1: pielęgnuje.
2: Ukazuje, pielęgnuje, realizuje w różnych wydarzeniach, począwszy od 3 maja, od dnia, który jest świętem religijnym, bo to jest Dzień Matki Bożej Królowej Polski, ale również w dziejach Polski ma ten wymiar patriotyczny, historyczny, bo nam przypomina o uchwaleniu tak zwanej Konstytucji 3 maja pod koniec XVIII wieku.
1: Maryja może nam pomóc obudzić to, co jeszcze nie obudzone, skoro tak wszystko budzi się do życia i rozkwita?
2: Może.
1: Może być
2: może,
1: takim łącznikiem?
2: Może być. Myślę, że dużo też zależy od tego, kto w jaki sposób ten czas przeżywa i chce go przeżywać. Powiedzmy, na pewno jakimś elementem mocno zakorzenionym w naszej modlitwie i pobożności są słowa litanii do Matki Bożej, która zwykle jest śpiewana w czasie codziennych nabożeństw w przeciągu tego miesiąca. W naszych kościołach, ale też i poza nimi mamy takie pewne tradycje, może troszeczkę już zanikające, ale
1: no
2: wciąż
1: właśnie,
2: obecne.
1: Tak, i ja do tego przejdę, księże. Myślę, że właśnie to ksiądz miał na myśli, że dawniej, jeszcze gdy ja byłam dzieckiem, to ludzie spotykali się przy tych przydrożnych kapliczkach na tak zwane majowe. I to jest przepiękna tradycja. Zawsze wzbudza radość, uśmiech, ale niestety zanika. Można to jeszcze jakoś uratować?
2: No, to myślę, że od samych zainteresowanych zależy, czy chcą rzeczywiście włożyć w to pewien wysiłek.
1: No kiedyś może w każdej wiosce ludzie spotykali się, mieszkańcy spotykali się właśnie na takie majowe. Teraz, no ja takich wiosek nie znam.
2: Trudno mi też powiedzieć, nie mam jakichś obserwacji. To myślę, że księża zaangażowani w duszpasterstwie parafialnym mogliby mówić coś więcej na ten temat szczegółowo. Być może trochę taką pewną przeszkodą jest inna organizacja czasu. W tym sensie, że ten porządek dnia w tej chwili jest u nas troszeczkę inny. Osoby związane z pracą na roli mówią rzeczywiście, że ten czas wieczorny często jest związany z pracą przy inwentarzu. To nieraz jest bardzo wymagająca praca.
1: Ale kiedyś ludzie też mieli pracę, a jednak znaleźli czas na to, żeby przyjść na te 10-15 minut.
2: Zgadzam się, dlatego mówię, być może jest to możliwe, tego nie wykluczam i nawet jeszcze raz to powtórzę, zależy to po prostu od samych zainteresowanych. Ja tylko po prostu próbuję szukać takiego trochę innej strony zagadnienia, że jest chyba inny trochę model naszej codzienności. Nie mówię, że on jest lepszy, gorszy, on jest inny. Być może należałoby to troszeczkę przemyśleć.
1: Ja ostatnio się zastanawiałam nad tym właśnie, jak to można jeszcze uratować, jak to można ocalić, a może właśnie w najmłodszych, którzy przystępują do pierwszej Komunii Świętej, żeby może oni w danym roku pielęgnowali te tradycje, żeby wzięli babcię ze sobą na przykład. No, niekoniecznie mamy.
2: To jest jakieś rozwiązanie, na pewno, chociaż obawiam się, to jest taki pewien minus, może to lepiej nie mówić o minusach, ale to, że młodzież dojeżdża do szkół, dzieci no, często są w tych szkołach gminnych, w tych szkołach trochę oddalonych od własnego domu, to jest kwestia dojazdu, który może trochę się utrudnia, ale myślę, że może to trzeba było wcześniej powiedzieć, kwestia przemyślenia czasu.
1: Tak, ja też mam na myśli te kapliczki, które są w niemal każdej wiosce. Czy
2: tak,
1: kapliczka, ale, czy
2: tak,
1: krzyż.
2: Jakiś znak tej pobożności. Tak. Zwykle ten znak też bardzo pielęgnowany przez mieszkańców danej miejscowości. Ale uwzględniając nawet ten zmienny kalendarz, który powoduje, że ludzie no właśnie nieraz mówią, że pewne godziny dla nabożeństw na wioskach są trudne właśnie ze względu na pracę. Być może należało to przemyśleć i zrobić zamiast jakiejś tradycyjnej pory wieczornej, może jakoś godzinę popołudniową przed rozpoczęciem tych prac, gdyby to było możliwe. Tylko tak jak mówię, właśnie wtedy jest ten problem, że osoby dojeżdżające mogłyby nie dotrzeć. No, ale myślę, że to jest kwestia po prostu przemyślenia. Tam, gdzie są chęci, nie? To jest zawsze jakaś możliwość, żeby ktoś troszeczkę inaczej swój dzień zaplanował po prostu. Nie?
1: Trzeba tylko chcieć. Nie. A skoro to zanika, to może tylko lubimy mówić, że jesteśmy krajem takim silnie maryjnym, a tutaj potrzebne są konkretne znaki, a nie słowa.
2: No, być może i tak. Ja zawsze się obawiam jakichś statystyk, jakiegoś podejmowania tego zagadnienia w sensie takim ogólnym, czy ten naród, czy ten kraj, to państwo jest takie, czy inne, bo myślę, że ludzie są różni, to jest bardzo indywidualne. Dla niektórych ta duchowość maryjna jest bardzo głęboka i prawdziwa, dla niektórych może jest taka bardziej tradycyjna, bardziej powierzchowniowa. Być może dla kogoś jest to po prostu też rzecz, która rzeczywiście zanika pod wpływem codziennych realiów, które powodują, że zmusza się do pewnych zmian postępowania i to zmian bardzo szybkich, bo takie są też i czasy. Tak? Różne sprawy, które wchodzą w grę jako tak zwana rewolucja techniczna, informatyczna, różnie bywa ona nazywana, powoduje, że próbujemy te nasze tradycyjne formy jakoś połączyć z tym, co jest nowoczesnością.
1: Księże, a co o Maryi mówi nam litania loretańska?
2: O, litania loretańska mówi nam bardzo wiele. To jest zestaw wezwań, które są, powiedziałbym, takie trochę rozpracowane przez historię. Z jednej strony mamy rdzeń sięgający wieki wstecz. Różnie podaje się te daty, różne były te formy. Gdzieś tam czasy średniowiecza pewnie trzeba było powiedzieć. Taka najbardziej rozpowszechniona, najbardziej znana to jest ta litania z tymi wezwaniami, która, jak przekazuje nam tradycja, jest związana z domem Matki Bożej w Loreto we Włoszech, stąd mówimy litania loretańska, ale nawet te tradycyjne wezwania, one przez nawet ostatnie lata były też uzupełniane. Może pani redaktor sobie przypomina, papież Franciszek dodał kilka wezwań w ostatnim czasie, które jakoś ją uaktualniają. Natomiast sama jej treść, te tytuły, które są tam odpowiednio pogrupowane, pokazują nam właśnie Matkę Bożą. Są taką pewną bym powiedział, głęboką teologią, mówiącą nam o tym, kim jest Maryja, jaka jest jej obecność w historii zbawienia i do czego my jesteśmy zaproszeni, aby ją w jakiś sposób naśladować. Tak jak to jest z tytułami, to są wezwania obejmujące 2, 3, 4 słowa, ale każde z nich staje się, myślę, takim punktem wyjścia do całego rozważania, które można byłoby poświęcić na przykład taką jedną konferencję rekolekcyjną, trwającą pół godziny albo i nawet więcej. Nie? To specjalne opracowania też są przygotowywane, gdzie właśnie pisarze, teologowie, każde z wezwań ubogacają, rozważają właśnie na tle i Pisma Świętego, i refleksji ojców Kościoła, a więc to jest cała bogata teologia mówiąca nam o tym właśnie, o tym, kim Maryja jest.
1: Kończąc już naszą rozmowę, spoglądam na zegarek. Ostatnio sprawdzałam, odmówienie litanii loretańskiej, takiej mówionej, zajmuje 4,5 minuty, a ta śpiewana około 10 minut, więc myślę, że w tym maju można znaleźć te 4,5 minuty na to, żeby poświęcić właśnie ten czas Maryi.
2: Bardzo słusznie, bardzo słusznie. Myślę, że można, ale po prostu jeszcze raz wraca to, co już mówiłem. Po prostu trzeba chcieć. Trzeba chcieć i trzeba mieć tę chęć właśnie oddać cześć Matce Bożej, przypatrzyć się jej osobie i zastanowić się, w jaki sposób my, żyjąc w XXI wieku, możemy ją naśladować.
1: Ksiądz Jan Krupka był naszym gościem w poranku 7:09. Bardzo dziękuję.
2: Cześć Boże i pięknego maja jeszcze życzę wszystkim radiosłuchaczom i pani redaktor również.
1: Bardzo dziękuję, z wzajemnością, księże.
0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.

0: Muzyczna nowość od Taylor Swift kończy nasze dzisiejsze poniedziałkowe wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich 7-9, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Bardzo dziękuję za dzisiaj, za to, że mogliśmy wspólnie rozpocząć ten nowy dzień i nowy tydzień. Poranek budzi jutro punktualnie o 7:09. Katarzyna Polewko, do usłyszenia.
1: 7:09. To był twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Jedyna na świecie Orkiestra Księżniczek już 17 maja w Łomży. Muzyczny fenomen, który zachwycił ponad 500 000 widzów z całego świata. Gwiazdorska obsada, soliści, balet, zjawiskowe kostiumy, show świetlne. To będzie wieczór, którego nie zapomnisz. Bilety znikają błyskawicznie. Nie przegap koncertu jedynej na świecie Orkiestry Księżniczek już 17 maja w Filharmonii Kameralnej w Łomży. Nie czekaj i zobacz show na światowym poziomie. Bilety na orkiestraksiężniczek.pl.
4: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14:15 na antenie Radia Nadzieja.
5: Gościem Katarzyny Polewko będzie podkomisarz Karolina Wojciechian, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Łomży. Tematem rozmowy będzie bezpieczna droga do szkoły. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
6: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
7: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
6: Co?
7: A mleko i śmietanę kupiłeś?
6: Tak, mazurski smak.
7: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
6: Tak, mazurski smak.
7: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
6: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
8: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
9: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
10: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry, laserowa depilacja bez bólu dla pań i panów. Uwaga, nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsuła oraz laser Maxi Lipo. Redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie sylwetki. Przyjdź i zobacz. Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
2: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Łyk gorącej, smacznej kawy o godzinie 9:00. Jest poniedziałek, 11 maja. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Dzień bez śmiecenia dziś obchodzimy. A Kasia Polewko ze mną w studiu. Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry. Ja jeszcze przed kawą i dzisiaj wcale nie śmieciłam.
1: Żaden papierek nie wyrzucony.
2: Tak, więc świętuję ten dzień, poniedziałek, w dobrym humorze.
1: Na szczęście świętujemy go coraz częściej, coraz mniej tych śmieci gdzieś tam leży koło śmietników i bardzo dobrze. Kasia poprowadzi dla Państwa także rozmowę z gościem dnia. Najpierw poranek, a teraz rozmowa z gościem dnia.
2: Tak, jestem cały czas na posterunku od godziny 7:00 o godzinie 9:30. Jak codziennie najważniejsza rozmowa w Radiu Nadzieja. Dzisiejszym gościem dnia będzie Bernadeta Krynicka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, i będziemy sobie rozmawiać. Trochę sobie podsumujemy to, co już wydarzyło się w Łomży, a z początkiem maja naprawdę działo się bardzo, bardzo dużo tych wydarzeń kulturalno-sportowych. Było sporo, ale sporo jeszcze przed nami. W tym tygodniu właśnie Dzień Rodziny na Sportowo będzie świętowany w Łomży, więc połączenie tego, co dobre i pożyteczne, sportowo, wartości będą połączone właśnie z aktywnością, więc tego wszystkiego nie zabraknie i na te wydarzenia na pewno pani dyrektor podczas rozmowy będzie zapraszać, będzie mówić o szczegółach, także już teraz serdecznie zapraszam.
1: Zapraszamy, mówimy dzień dobry. Jeszcze słówko o pogodzie, bo dziś w regionie ciepło, nawet do 21 stopni na termometrze. Jutro trochę mniej, bo 14, w środę tylko 13 i później wzrost temperatury. Pod koniec tygodnia i w przyszłym tygodniu około 20 stopni. Zrobimy konkurs za 10 minut. Dzień dobry.

10 minut po 9 słuchają Państwo Radia Nadzieja. W poniedziałek robimy konkurs zgodnie z obietnicą. Do wygrania jest podwójne zaproszenie do Łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej imienia Witolda Lutosławskiego na koncert Strojkowe Arcydzieła. Koncert odbędzie się 28 maja, początek o godzinie 18:30. Wystąpią José Antonio Masmano, to oboista i zagra oczywiście na tym instrumencie, a Pedro Vincente Alama zagra na klarnecie. Jest także dyrygentem. Jeśli ktoś z Państwa chciałby otrzymać zaproszenie na ten koncert, to proszę szybko zadzwonić do naszego studia 512 123 502 albo 512 123 503.

0: Jako pierwsza do naszego studia po zaproszenie do Łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej dozwoniła się pani Bogumiła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Bogumiła, jak pani wchodzi w ten tydzień? Jak poniedziałek się zaczął?
1: Bardzo dobrze, zaczynam właśnie taki krótki urlop.
0: To nie może być lepiej.
1: Nadzieję.
0: I pogoda też w poniedziałek dopisuje, jak na razie bezchmurne niebo. Tak, 20 stopni ma być. Pani Bogumiło, więc dobrego urlopu, dobrego odpoczywania. Proszę wypocząć i zbierać siły na koncert, na dobre muzyczne doznania 28 maja.
1: Dziękuję bardzo się cieszę.
0: Pozdrawiamy, do widzenia.
1: Do widzenia.
0: A to jest Radio Nadzieja. Jak słyszeliśmy oczywiście w poniedziałek, 11 maja, niech dla nas wszystkich, nawet tych, którzy muszą pracować, niech to będzie dobry tydzień. O 9.30 rozmowa z gościem dnia. Poprowadzi ją dla Państwa Katarzyna Polewko. Naszych rozmów można nie tylko słuchać, o czym przypominamy, ale także warto je oglądać na naszym Facebooku radiowym albo na platformie YouTube, oczywiście na kanale Radia Nadzieja.

Piłkarze Barcelony wywalczyli tytuł mistrzów Hiszpanii po triumfie w El Clasico. W meczu 35. kolejki Barcelona pokonała Real Madryt 2-0. Od 77. minuty w barwach dumy Katalonii grał Robert Lewandowski. Cały mecz na ławce rezerwowych spędził Wojciech Szczęsny. To 29. mistrzostwo Hiszpanii w historii Barcelony i kolejne mistrzostwo także w rękach Polaków przecież. Na 3 kolejki przed końcem sezonu Barcelona ma 14 punktów przewagi nad Realem Madryt i nic już jej nie odbierze triumfu w lidze hiszpańskiej. Za 7 minut rozmowa z gościem dnia.

0: Nasz gość dnia.
1: Bernadeta Krynicka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, pani dyrektor.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Maj w Łomży został rozpoczęty na sportowo. Obchody świąt majowych połączyliście z aktywnością. Jako dyrektor, jako jeden z organizatorów, jesteście zadowoleni z frekwencji?
2: Ja powiem szczerze, że jestem szczęśliwa. Po prostu było wspaniałe wydarzenie. Mnóstwo ludzi, a tak naprawdę całe rodziny, i o to nam chodziło. W biegu uczestniczyło około 300 osób. I to były biegi rodzinne, były trzy dystanse. Każdy mógł wziąć udział, więc były osoby też z niepełnosprawnością. Najstarszym biegaczem był pan Kaseja, to ponad 90 lat. Więc no i tam myślę, że tak było trochę, myślę, dwulatków. No było tak miło popatrzeć na zaangażowanie tych rodzin i mnóstwo pozytywnej energii i ci ludzie z nami bawili się po prostu. To nie tylko bieg, świętowali, było bardzo uroczyście, podniośle, więc i to jest na stałe wydarzenie, także wszyscy zostali z nami na grochówkę, na kiełbaski, też był popcorn i wata i to wszystko obsługiwali moi ludzie, całe biuro, także i kadrowa, i kierownicy, i poszczególnych działów, także i my też praktycznie jako ta rodzina Mosirowa razem braliśmy udział. No ja biegłam 2004 metry.
1: Tak, udało się.
2: Nie, no, świetnie. Świetnie moja córka brała udział, dużo znajomych i naprawdę bardzo byli zadowoleni. Moje dziecko było przeszczęśliwe, że mogło wziąć udział w takim wydarzeniu. Także ja
1: Więc
2: się cieszę
1: to
2: bardzo.
1: Był pierwszy taki bieg z flagą, ale na pewno nie ostatni.
2: Pierwszy w Łomży, myślę, że z tego, co się zorientowałam, jest trochę takich biegów organizowanych, ale bardzo niewiele w Polsce. Na pewno nigdzie nie ma dystansu na 2004 metry, jak my to postanowiliśmy, w zasadzie ja, bo to jest data, kiedy to święto zostało wprowadzone w Polsce i te mniejsze dystanse 2004, żeby po prostu trochę się kojarzyło, ale że każdy mógł wziąć udział. I już to będzie na stałe to wydarzenie. I także już zapraszam w przyszłym roku. Na pewno warto. Także już mamy dużo doświadczenia takiego. Potem był turniej samorządowy i też to pięknie wyglądało. Wszyscy uczestnicy wyszli z flagami. No bardzo, bardzo wzruszający widok. W końcu to, jeżeli nam leży na sercu nasza ojczyzna Polska, to można się naprawdę było wzruszyć.
1: Organizowane przez Mosir wydarzenia pokazują, że zachęcać mieszkańców aż tak bardzo nie trzeba, że ta otwartość i chęć do tego, żeby brać udział w takich wydarzeniach, spotkaniach, imprezach jest.
2: Jest i przede wszystkim informacja, więc ja zachęcam wszystkich państwa do wchodzenia do nas na fanpage'a, na naszą stronę Mosirowo, ponieważ my mamy bardzo dużo wydarzeń i problem jest tylko, żeby dotrzeć do mieszkańców, żeby oni wiedzieli, że takie wydarzenie jest. Mamy tego bardzo dużo i tak naprawdę co dwa tygodnie coś się dzieje, nawet częściej, więc zachęcam do sprawdzania, bo teraz będziemy mieć bardzo poważne wydarzenie w piątek, 15.
1: Tak. I to jeszcze nie koniec, drodzy państwo, więc ten sezon wiosenno-letni dopiero się rozpoczyna i przed nami w Łomży kolejne duże wydarzenie.
2: Tak, drugi dzień rodziny na sportowo, więc zapraszam państwa bardzo serdecznie z całymi rodzinami. Od 15 do 19 będzie mnóstwo atrakcji, różnych stref, a od 19 zacznie się międzypokoleniowa dyskoteka i to będzie inauguracja naszych dyskotek czwartkowych w porcie.
1: Najważniejsze, więc gdzie? W Parku Jana Pawła.
2: W Parku Jana Pawła II to będzie Dzień Rodziny, tak jak było w tamtym roku. Będzie strefa zabaw i rodzinnych atrakcji, strefa sportu i aktywności. Tak w skrócie powiem, mamy dużo do powiedzenia. Strefa zdrowia i bezpieczeństwa, strefa muzyki i tańca i strefa gastronomiczna. W tym roku zagoszczą u nas koła gospodyń wiejskich na dniu właśnie rodziny, żebyście państwo mogli przyjść po pracy, skorzystać bezpłatnie ze wszystkich atrakcji, a obiad można będzie kupić u pań z KGW.
1: Więc w piątek nikt nie gotuje, tylko każdy ze swoją całą rodziną udaje się do Parku Jana Pawła,
2: żeby świętować. Będą kartacze, pierogi, babka ziemniaczana, różności będą, także i zupy, i kozy. Także zapraszamy, będzie można swojsko zjeść zdrowo. Ale przy okazji tego dnia chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim księżom, proboszczom w Złomży, że umieścili, poinformowali w punkcie ogłoszenia parafialne o tym wydarzeniu, że będzie to święto rodziny w parku Jana Pawła II Pielgrzyma. U nas 15 w piątek.
1: Od 15. Oprócz tego, że pielęgnujecie takie wartości jak aktywność fizyczna, mówicie o tym, jak to jest ważne w takim codziennym życiu, ale chyba chcecie to też łączyć z tymi wartościami wyższymi.
2: Tak, bo rodzina jest najważniejsza i myślę, że budowanie relacji, najlepiej buduje się te relacje poprzez spędzanie razem czasu. Więc my organizujemy takie wydarzenia, gdzie razem cała rodzina może przyjść, spędzić czas, wziąć udział z dziećmi w konkurencjach, różnych atrakcjach i budować to, co jest najważniejsze, bo najważniejsze w życiu to są właśnie relacje i jak my dorośli, rodzice, chcemy mieć dobre relacje z dziećmi, to budujmy je od maleńkiego.
1: To już jest kolejne wydarzenie, pani dyrektor, które zorganizowaliście chociażby w tamtym roku po raz pierwszy. Teraz będzie druga edycja, bieg z flagą w tym roku po raz pierwszy, więc wprowadzacie takie nowości.
2: Tak, i następne wydarzenie już niedługo to będzie Noc Kupały i to też będzie dedykowane do całych rodzin, więc 21 czerwca już państwo zapiszcie sobie, będzie Noc Kupały na bulwarach i na pewno będzie dużo świetnych atrakcji i też będzie jedzenie, koła gospodyń wiejskich, także będziemy mogli spędzić po południu, bo to będzie niedziela. Fajnie niedzielę po południu i będziemy pleść wianki i puszczać te wianki, także bliżej będziemy to o tym wszystkim informować, więc no i później już nie będę dalej wybiegać, bo mamy dużo tych atrakcji teraz, w czerwcu, więc tak jak powiedziałam, międzypokoleniowe dyskoteki już inauguracja będzie i coś, co nowego wprowadzimy.
1: Co to za nowość?
2: To od czerwca przy współpracy z siłownią Extreme, z którą mamy tak naprawdę stałą współpracę i bardzo dobrze nam się z nimi współpracuje, bo też brali udział w biegu z flagą i sala była zabaw rozrabiaków i oni tam zajmowali się dziećmi, no i było wyciskanie sztangi. A od czerwca co niedziela zapraszam państwa na bulwary, zabieramy ze sobą kocyk czy kalimatę i rozpoczynamy cykl godzinnych zajęć sportowych i to będą tego typu zajęcia, joga. Zobaczymy, co będzie, na co państwo będziecie mieli bardziej ochotę, bo jest ten taki wachlarz tych zajęć, takich rozciągających, spokojnych dużo, więc mam na myśli tutaj jogę, mobility, stretching, pilates i ćwiczenia na zdrowy kręgosłup. Więc my wychodzimy z ofertą na czerwiec, lipiec i sierpień, na te ciepłe miesiące. Mam nadzieję, że lato nam dopisze. W niedzielę rano i to będą zajęcia bezpłatne.
1: Właśnie o to chciałam zapytać. To są zajęcia bezpłatne? Każdy może przyjść?
2: Każdy może przyjść w każdym wieku, wziąć ze sobą kocyk, kalimatę i my zapewniamy, siłownia Extreme zapewnia trenera, a my całą obsługę.
1: Czyli to wszystko od czerwca, w każdą niedzielę. Poranku, żeby dobrze rozpocząć niedzielę i później cały
2: tydzień. To jest bardzo istotne. Rano, myślę, że najlepsza godzina to by była 9:00. Nie trzeba się zapisywać, będą informacje, jeszcze będziemy umieszczać te informacje, ale już tego jest tak dużo, że tutaj państwo notujcie, żeby nie umknęło.
1: Więc zabieramy ze sobą sportowy strój, matę i ćwiczymy.
2: Na bulwarach. No i coś do picia, wodę najlepiej.
1: Tak. No i jeszcze dobry humor.
2: I chęci. Więc jeszcze z tych rzeczy, które w tej chwili się dzieje. No to już ruszył aktywny Orlik i mamy pierwsze zajęcia już dzisiaj. 3 grupy po 30 osób i te zajęcia też są bezpłatne w godzinach popołudniowych na ulicy Katyńskiej. I o, niestety listy już są zamknięte, mamy pełne.
1: Czyli już nie można się zapisać.
2: Ale MOSiR pozyskał 20 tysięcy dofinansowania na realizację programu Aktywny Orlik z ministerstwa i organizujemy kolejne 5 wydarzeń sportowych na Orliku. I to też już 3 czerwca będzie Olimpiada Zdrowo i Sportowo. 20 czerwca będzie turniej piłki nożnej kobiecej. Wiek od 8 do 12 lat. 27 czerwca będzie piknik sportowo-taneczny dla wszystkich mieszkańców. 25 lipca będzie turniej siatkówki plażowej i 17 października już będzie turniej w bule. Więc tutaj będziemy na bieżąco informować o tych wydarzeniach, ale będzie oprócz tych wszystkich takich wydarzeń, które mamy stałe, bo będzie Dzień Dziecka 1 czerwca u nas w parku letnim przy parku wodnym i my będziemy tam w tym parku letnim organizować zajęcia sportowe dla dzieci, dla rodzin. I to już zapraszamy na 1 czerwca, ale też informacja będzie u nas na stronie i będziemy komunikować. No na pewno będzie, to o tym wspomniałam, o Nocy Kupały i będzie rozpoczęcie wakacji
1: tak,
2: 26,
1: no
2: więc no na pewno... Ten...
1: A 27, jak dobrze zapamiętałam, piknik, tak? Kolejny. 27
2: tak, 27 piknik sportowo-taneczny, a 26 mamy rozpoczęcie wakacji, więc będzie dużo atrakcji też u nas w parku letnim i w parku Jana Pawła II. Więc naprawdę w Łomży nie można się nudzić.
1: No właśnie, jeśli ktoś mówi, że w Łomży nie ma atrakcji, no to niech wejdzie na stronę waszą i zobaczy, ile jest tych zbliżających się wydarzeń.
2: Poza tym,
1: bo ten czerwcowy kalendarz, no to naprawdę jest, że tak powiem kolokwialnie mówiąc, upchany wręcz tymi wydarzeniami.
2: Jest. Jeszcze 27 maja robimy zamknięcie sezonu i robimy żeglarski wieczór saunowy w strefie spa. I to będzie wyjątkowy ostatni sezon zimowo-jesienny i to zamykamy, bo wrócimy na jesieni, więc w tamtym tygodniu było spa dla kobiet i też otwieramy się właśnie na takie spotkania, żeby mogły, bo słuchamy po prostu społeczeństwa.
1: Kobiety, mieszkańców.
2: Tak, kobiety chcą mieć, spędzić same w spa, saunowanie sobie zrobić i mamy i my robimy.
1: Ale nowością jest też relaks, prawda? Na relaks na wodzie.
2: Tak, też w tej chwili, ostatnio, już nie pamiętam, tydzień temu.
1: Tak, chyba tydzień temu albo 2 tygodnie temu.
2: 2 tygodnie temu był wieczór relaksacyjny na materacach w parku wodnym, ale też w tej chwili na sezon ten wiosenno-letni zamykamy i wracamy na jesienie, bo wiemy, że teraz jest zapotrzebowanie na inne zajęcia, więc tutaj jeszcze, żebym nie zapomniała, to już niebawem zaraz otwieramy listy na półkolonie letnie i Już mieliśmy telefon, zaraz będzie można się zapisywać. Będzie 4 turnusy, także już ułożony jest plan. Niedługo to się wszystko pojawi u nas na stronie. Będzie dużo atrakcji, na pewno będzie warto pociechy swoje do nas pod opiekę dać.
1: Pani dyrektor, ten sezon letni zbliża się, tak naprawdę już rozpoczęty, ten sezon letni zbliża się wielkimi krokami. To, co będzie się działo w tych najbliższych tygodniach, to już wiemy, o tym wszystkim pani dyrektor już powiedziała, ale co jeszcze w wakacje będzie można robić w Łomży? Jak ten czas będzie można spędzić? No bo nie każdy ma możliwość, żeby wyjechać gdzieś gdzieś indziej.
2: Pogoda ma być piękna w tym roku, lato ma być piękne, więc u nas my się zajmujemy w tygodniu, pociechamy, będą te półkolonie, ale u nas ja zapraszam do portu, bo w porcie mamy nowe atrakcje, mamy park dmuchańców zrobiony, więc można z dziećmi w porcie skorzystać. Mamy nowe propozycje, to są słupy do pływania, to są takie deski dmuchane. Mamy też w porcie autka elektryczne dla mniejszych dzieci. Tak myślę, że do 7-8 roku życia, zależy jakie jest dziecko, więc można z tego korzystać. Jest mnóstwo atrakcji, no są łodzie elektryczne, które są wzmocnione drugimi akumulatorami, więc podwójno mają jak gdyby podwójny czas jazdy. Więc żeby nie było takiej sytuacji, bo jest bardzo duże zainteresowanie tymi łodziami i zdarza się, że jak w weekend pierwszy majowy, jak było ciepło, no to no, musieli niektórzy poczekać, aż łodzie spłyną, więc naprawdę fajna atrakcja. Mamy rowerki wodne, mamy kajaki też mamy jednoosobowe, naprawdę mnóstwo rzeczy, których możecie Państwo skorzystać tu na miejscu. No i park letni, w którym mamy też nowe dmuchańce, mamy też autka elektryczne. No niedługo jeszcze trochę to potrwa, ale będzie zamontowana tyrolka podwójna też w parku letnim i to też będzie nowość, ale na to musimy trochę poczekać, bo tak od razu już jest zamówione, już mamy wykonawcę i więc szanowni Państwo, no mamy zajęcia sportowe, dzieci i młodzież na Orlik zapraszamy. Obserwujcie naszą stronę.
1: Tak, nic tylko korzystać. Ostatnie już pytanie, pani dyrektor, bo spoglądam na zegarek. Pokładacie nadzieję w tej powstającej drugiej części bulwarów?
2: Oczywiście, że tak. Myślę, że to w przyszłym roku będzie zakończona ta budowa. W ogóle całe bulwary będą miały 2,5 kilometra. Więc jeżeli to jest drugi etap, już wiem, że trzeci też niebawem się rozpocznie budowa. Ten trzeci etap też będzie za stadion. Naprawdę mnóstwo będzie wspaniałych miejsc do relaksu, do odpoczynku i dla Łomży, no to coś niesamowitego. I mam nadzieję, że niedługo rozpocznie się też, dostaniemy środki, to rozpocznie się inwestycja, rozbudowa pola kempingowego, namiotowego i nie wiem, czy Państwo widzieliście, były projekty, bo były konsultacje społeczne. No coś niesamowitego. To będzie tak piękny obiekt do spędzania czasu. Dla nas też, bo będą budynki, będziemy mogli też jeszcze dodatkowe aktywności tam organizować. Więc Łomża jest piękna, ale jeszcze bardziej, jeszcze pięknieje. Tak naprawdę to większość miast może nam zazdrościć. Także tutaj gratulacje dla pana prezydenta, dla przede wszystkim i Rady Miejskiej, no i dla Wydziału Inwestycji. Wiele osób pracuje nad tym, bo to jest naprawdę, żeby to wszystko osiągnąć, jest masa pracy, zaangażowania i poświęcenia.
1: Więc zachęcamy do tego, żeby brać udział w tych wszystkich organizowanych wydarzeniach przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży. No i czekamy na te atrakcje, tak jak pani dyrektor mówiła, żeby było jeszcze piękniej.
2: A my mamy cały czas pomysły, więc jeszcze coś, to co nam przyjdzie, znaczy co mi przyjdzie jeszcze do głowy, to ja nie wiem.
1: Czyli to dopiero początek.
2: Ale już zapraszamy. Przede wszystkim w piątek na Dzień Rodziny. No i pamiętajcie, wszyscy chętni, zapraszam całe rodziny na dyskoteki międzypokoleniowe. Naprawdę bardzo miło się patrzy, serce się raduje, jak rodziny przychodzą z małymi dziećmi i bawią się razem z nami.
1: A na to wszystko zapraszała Bernadeta Krynicka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę miłego tygodnia. Dziękuję bardzo.
0: Nasz gość dnia.

Codziennie blisko ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.

0: Jest 10. Zapraszam na wiadomości, które przygotował i przedstawi Bartek Święciński.
1: 5 alumnów przyjęło święcenia diakonatu. Zbigniew Ziobro wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Podejmiemy działania, aby Ziobro stanął przed sądem przed przyszłorocznymi wyborami, zadeklarował wiceszef MSWiA. Już po raz 5 odbyła się kurpiowska majówka u Stacha. Pięciu alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży przyjęło w sobotę święcenia w stopniu diakonatu. Uroczystość odbyła się podczas mszy świętej w kościele katedralnym w Łomży. Waszym zadaniem będzie nieść Słowo Boże ludziom i dawać świadectwo wiary poprzez codzienną posługę. Zwrócił się do diakonów pasterz kościoła łomżyńskiego biskup Janusz Stepnowski.
2: Waszym zadaniem, drodzy diakoni, w tych miesiącach przygotowań do kapłaństwa będzie przede wszystkim posługa Słowa Bożego, studiowanie tego Słowa, przyswajanie tego Słowa, życie tym Słowem. Będziecie się przygotowywać do tego, aby później już jako kapłani za rok Chrystusa rozdzielać. Będziecie Go rozdzielać. Będziecie coraz bliżej tego Chrystusowego ołtarza, mając świadomość, że diakon, to znaczy sługa Jezusa Chrystusa.
1: Nowi diakoni rozpoczynają teraz przygotowanie do kapłaństwa. W swojej posłudze będą pomagać przy sprawowaniu liturgii, głosić Słowo Boże oraz angażować się w działalność charytatywną Kościoła.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański zadeklarował, że rząd podejmie działania, aby Zbigniew Ziobro stanął przed sądem przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku. Były minister sprawiedliwości potwierdził, że wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Wcześniej przebywał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji przypomniał o deklaracji Zbigniewa Ziobry, że pojawi się w Polsce, gdy będzie wniosek o ekstradycję.
4: To jest w rękach właściwie trzech resortów. Po pierwsze, ministra sprawiedliwości i polskich sądów, które powinny wydać za panem ministrem Ziobrą europejski nakaz ścigania. Po drugie, decyzję, powiedzmy wniosek o ekstradycję, potem dyplomacja, a na końcu już działanie MSWiA polskich służb, które będą wykonywały ewentualny wyrok sądu i zgodę po stronie amerykańskiej.
1: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Po przegranej Viktora Orbana nowy premier Węgier Peter Madziar zapowiedział, że Zbigniew Ziobro i jego były zastępca Marcin Romanowski nie będą azylantami politycznymi. 393 tysiące uczniów z ponad 13 tysięcy szkół w całym kraju rozpoczęło egzamin ósmoklasisty. Dzisiaj piszą język polski, jutro matematykę, a w środę język obcy. Od wyników w dużej mierze zależy, do jakich szkół ponadpodstawowych dostaną się zdający, dlatego nerwy są.
5: Trochę się stresuję. Przeuczyłem dużo i dzisiaj jest ten ważny dzień.
6: Bywało lepiej, ale jest nastawienie. Oczywiście.
5: Jest oczywiście stres, ale trzeba przede wszystkim mieć otwartą głowę, zrobić sobie dwa głębokie wdechy, no i spodziewać się jak najlepszego.
7: Stresuję się trochę.
6: Stresujesz się?
7: Tak, chociaż dzisiaj na polskim może być łatwo, jutro gorzej na matematyce.
6: Ale nikt w przyszłości nie będzie patrzył na wyniki z egzaminu, jak nie będzie zatrudniał.
1: Na napisanie sprawdzianu z języka polskiego zdający mają 2,5 godziny.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Pokaz jazdy husarskiej, koncert muzyki kurpiowskiej czy spektakl poświęcony legendarnemu Stachowi Konwie. Tak wyglądała niedzielna kurpiowska majówka u Stacha, która już po raz 5 odbyła się w lesie i na Polanie Jednaczewskiej. Jak co roku Frekwencja dopisała, uczestnicy majówki nie mogli nachwalić się kurpiowskiej atmosfery towarzyszącej imprezie. Wydarzenie rozpoczęło się od mszy świętej i złożenia przez delegację kwiatów pod pomnikiem Stacha Konwy w lesie jednaczewskim. Następnie uczestnicy przeszli na pobliską polanę, gdzie rozpoczęła się zabawa. I ta zabawa z bliska obserwował nasz reporter Paweł Majewski.
8: Już po raz 5 mamy okazję spotkać się w lesie jednaczewskim przy pomniku Stacha Konwy, gdzie oddaliśmy hołd bohaterowi
9: gminy Łomża, Piotr Kłys.
8: Chcemy świętować nasz patriotyzm, przywiązanie do ziemi łomżyńskiej, a sami też spędzić radosny czas rodzinnego festynu.
9: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski.
10: To doskonały przykład, jak połączyć wydarzenia historyczne, przybliżenie historii bohatera z piknikiem, ze spotkaniem wszystkich mieszkańców, gości.
11: Dawno w Łomży nie byłam, to bardzo stęskniłam się i pięknie jest. Wszystko się podoba, tak jak mówię, w Polsce nie byłam kilka lat, to tak aż się płakać chcę, bo bym wolała to słyszeć częściej, a nie tylko od roku do roku.
12: Podoba mi się bardzo. Te konie, ta nasza husaria, no cudo. Gdybym się nie wstydziła, to bym tańczyła.
13: Kapela kurpiowska. Najlepsza jest.
14: Regionalna, bardzo fajna muzyka.
15: No muzyka, pogoda, wszystko jest super.
1: Fotorelacja z wydarzenia jest na naszym portalu radionadzieja.pl.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Jeśli chodzi o pogodę, to dziś w pierwszej części dnia szczególnie będzie ona bardzo ładna. Zachmurzenie małe i umiarkowane, już 16 stopni na termometrach. Dziś powyżej 20, maksymalnie do 21. W nocy 8 stopni, jutro z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy 14 stopni, w środę 12 i od czwartku wzrost temperatury, która będzie nam się już zbliżała do 20 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
16: Zapraszamy na reklamy.
3: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
17: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
3: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
16: Po reklamie. For all the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: wydarzenia, a mianowicie zamachu na świętego Jana Pawła II, na papieża Jana Pawła II, do którego doszło 13 maja 1981 roku na placu świętego Piotra w Rzymie. I o tym właśnie wydarzeniu, o jego następstwach również porozmawiam z moim gościem. Dzisiaj połączymy się z panem dyrektorem Piotrem Dmitrowiczem, dyrektorem Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się nisko wszystkim słuchaczom.
0: Zacznijmy może od tego momentu. 13 maja 1981 rok. Po godzinie 17:19 dokładnie padają strzały na placu świętego Piotra i cała Polska, myślę, że też cały świat wtedy wstrzymuje oddech.
1: No bez wątpienia ten moment, w którym dowiedzieliśmy się o tym, że takie wydarzenie miało miejsce, że miała miejsce próba zamachu na Jana Pawła, to był szok, prawdziwy szok dla świata, ale przede wszystkim dla Polaków. Mówię, dowiedzieliśmy się, bo ja byłem wtedy młodym chłopcem i jeśli państwo pozwolą, to podzielę się takim własnym wspomnieniem, bo dokładnie pamiętam, gdzie byłem w momencie, kiedy dowiedziałem się o tym, co się wydarzyło, a mianowicie jako młody ministrant służyłem podczas mszy świętej i w pewnym momencie siostra zakonna podała kartkę księdzu, który przeczytał taką właśnie informację, że padły strzały. No nikt nie wiedział wtedy, co się jeszcze wydarzy dalej i jaka będzie dynamika tego, co się stało na placu świętego Piotra. Ale faktycznie to był dla Polaków szok. Jeśli pan redaktor pozwoli, jeszcze jedną rzecz dodam. To był szok podwójny, bo pamiętajmy, że w tym samym czasie na oczach całej Polski, że tak powiem, umierał prymas Wyszyński. Wszyscy już wiedzieli, że jest śmiertelnie chory i że prymas tysiąclecia za chwilę odejdzie. Zresztą tak się stało, bo przypomnę, że prymas zmarł 28 maja 1981 roku. Ja bardzo często powtarzam przy tej okazji, że to było takie 15 dni, które wstrząsnęło Polską między tym 13 maja a 28 maja, kiedy nie wiedzieliśmy jako Polacy, czy papież przeżyje. Wiedzieliśmy, że prymas odchodzi. To były niezwykle trudne, dramatyczne dni.
0: Wtedy Jan Paweł II zostaje zabrany błyskawicznie do polikliniki Gemelli, tej słynnej, w której często papieże są leczeni. No i właśnie dzieje się taka sytuacja, że ten zamachowiec zostaje schwytany, ale okazuje się nim Turek, Mehmet Ali Akça, tylko że właściwie do dzisiaj nie wszyscy są zgodni co do tego, dla kogo on pracował. Wiadomo, że był terrorystą, ale nie wiadomo właściwie, kto wymyślił ten zamach, kto go zlecił. Są bardzo różne teorie, czasami bardzo takie, no, szokujące.
1: Znaczy, to wynika z bardzo prostego faktu, że już po zamachu na Jana Pawła, i to dzisiaj wiemy, służby bezpieczeństwa bułgarskie, służba bezpieczeństwa NRD-owska, czyli Stasi, oczywiście w porozumieniu z Moskwą, przeprowadziły taką akcję dezinformacyjną, czy operację, może bardziej by trzeba powiedzieć, pod kryptonimem właśnie Papież, która miała na celu zatrzeć wszelkie ślady, zmylić tropy, to co służby zazwyczaj robią w związku z takimi wydarzeniami. Natomiast wie pan, panie redaktorze, jedna rzecz jest pewna i nie ulega przynajmniej dla mnie wątpliwości, że za zamachem na Jana Pawła II stała Moskwa. Oczywiście my nigdy nie otrzymamy konkretnego dokumentu, nie wiem, podpisanego przez biuro polityczne czy przez Breżniewa, że zabić papieża i tak dalej, ale wiemy, że wszystkie ślady prowadzą do Moskwy. Warto przy tej okazji jeszcze przypomnieć, jaka była reakcja Kremla w momencie, kiedy Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Otóż sowieckie służby od razu stwierdziły, że jest to wielkie zagrożenie dla imperium zła. Kilka miesięcy po rozpoczęciu pontyfikatu Jan Paweł II spotkał się z sowieckim ministrem spraw zagranicznych Andrzejem Gromyką. Po tej z kolei rozmowie, podczas spotkania Gromyki z Gierkiem, Gromyko powiedział: papież jest dla nas bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem ideologicznym. No i wreszcie ostatnia rzecz. Pamiętamy i mamy ten dokument akurat podpisany przez biuro polityczne kremlowskie, czyli przez wszystkich najważniejszych sowieckich towarzyszy, łącznie z tak wychwalanym przez

0: wszystkich
1: Michałem
0: Gorbaczowem, dokładnie. I w tym dokumencie bardzo wyraźnie możemy przeczytać, że żeby zapobiec, ja teraz z głowy cytuję, więc nie będzie tak expressis verbis, żeby zapobiec nowemu kierunkowi, jaki papież zapoczątkował w polityce, czy w ogóle na świecie, należy sięgnąć po środki, które wykraczają poza dezinformację i dyskredytację.
1: No to brzmi dosyć jednoznacznie.
0: No właśnie, więc myślę, że nie ulega to wątpliwości.
1: Panie dyrektorze, a czy polskie służby komunistyczne wiedziały o tym zamachu?
0: Tego nie możemy wykluczyć. Oczywiście polski IPN też, ten pion śledczy prowadził śledztwo w tej sprawie, więc mamy sporo na ten temat opracowań, natomiast myślę, że tego też się pewnie nigdy nie dowiemy. To była, zdaje się, taka operacja bardzo mieszana, w której za sznurki pociągał Kreml, za tym stały oczywiście operacyjnie służby bułgarskie, plus jeszcze pewnie ten turecki trop tutaj związany z szarymi wilkami i w ogóle też...
1: Właśnie, może powiedzmy, co to kim byli te szare wilki, o tak powiem.
0: To była taka prawicowa, ekstremistyczna organizacja terrorystyczna, ale też myślę, że tam był element taki mafijny, ponieważ też ta turecka mafia współpracowała z Bułgarami. Także mamy tutaj to, co mówiłem, taką całą pajęczynę bardzo misternie utkaną, która później została rozerwana i dzisiaj trudno nam te wszystkie nitki połączyć. Plus jeszcze jedna rzecz, niezwykle przykra, że tak powiem. Otóż sposób prowadzenia później śledztwa przez włoski wymiar sprawiedliwości, no to jest odrębna historia. To jest historia błędów, to jest historia zaniechań. Zresztą mówi się, że włoskiemu rządowi niekoniecznie zależało na tym, żeby ten kremlowski trop jakoś tutaj podjąć. I wreszcie ostatnia rzecz. No, wiemy, czy pamiętamy, że przecież kula, ta, którą Jan Paweł II ofiarował w Fatimie, ona nigdy nie została przebadana przez włoską prokuraturę. A myślę, że to dałoby znowu jakiś asumpt do tego, co się wydarzyło. Przecież tak na dobrą sprawę my nie wiemy, ilu zamachowców było na placu, bo my rozmawiamy o Ali Akczy, ale pewne jest, że był przynajmniej jeszcze jeden, który strzelał.
1: I do dzisiaj nie wiadomo, kto to był właściwie.
0: Dokładnie, gdzieś tam jego nazwisko pada, teraz wyleciało mi z głowy, ale przynajmniej kilku jeszcze zamachowców czy współzamachowców na placu było. Wiemy, że oni mieli później w specjalnej takiej dyplomatycznej ciężarówce bułgarskiej opuścić Włochy, czyli zabezpieczono im jakby ucieczkę. No ale wszystko to opiera się, tak jak rozmawiamy, na w dużej części po prostu na spekulacjach.
1: Jan Paweł II miał 6-godzinną operację ratującą życie. Na szczęście ta jedna z kul, która trafiła w brzuch, nie przeszła przez aortę. Dzięki temu Ojciec Święty też przeżył. Ojciec Święty uznał to za cud, można powiedzieć, który był związany z objawieniami fatimskimi z 1917 roku. To była zresztą rocznica, 13 maja tych objawień i rok później Jan Paweł II no już wyszedł cały i zdrowy, można powiedzieć, chociaż z tego zamachu też pewne dolegliwości fizyczne mu zostały, ale rok później, w maju 1982 roku, pojawia się właśnie w Portugalii, w Fatimie, żeby podziękować Matce Bożej za ocalenie, żeby odprawić tam mszę. Składa tą właśnie kulę, o której pan powiedział, jako wotum, no ale tam też dochodzi do próby zamachu na Ojca Świętego.
0: Tak, tak, ale jeśli pan redaktor pozwoli, to jeszcze wrócę na sekundę do tego wątku, który pan podjął, fatimskiego. Dokładnie tak, rok później w rozmowie z André Frossardem Jan Paweł II mówił, czy wypowiedział te słynne słowa: czyjaś ręka strzelała, ale inna prowadziła kulę. I on też powiedział bardzo ważne takie słowa, że on był przekonany, był pewny, że on ocaleje, że w tym całym dramacie, który się dzieje, że Matka Boża go ochroni. To nie jest przypadek, że ta kula trafiła właśnie do Fatimy, a przypomnijmy, że pas przestrzelony jest na Jasnej Górze u Paulin, w drugim niezwykle ważnym miejscu dla Jana Pawła II, szczególnie ważnym, bo przecież do Częstochowy zawsze pielgrzymował jako papież.
1: Też się pojawił po roku. Człowiek niezrównoważony psychicznie, człowiek, który był kapłanem, który zrzucił sutannę i który oskarżał Jana Pawła II o to, że on jest współpracownikiem właśnie ZSRR.
0: No tak, no to człowiek chory psychicznie też, podobno te motywy były związane też z tym, że był przeciwnikiem wszelkich reform Kościele, przede wszystkim
1: Soboru Watykańskiego
0: II, tak. Po tym pierwszym zamachu przypomnijmy też, że te środki ostrożności zostały już bardzo mocno podwyższone. Jan Paweł II już nie stykał się z ludźmi podczas pielgrzymek czy przynajmniej w takich ważnych miejscach, tak, no była ta ochrona, było Papa Mobile, ale jeszcze jedna rzecz, która by mi umknęła, a bardzo bym chciał to podkreślić, bo pan redaktor powiedział, że po roku, oczywiście po różnego rodzaju problemach, później jeszcze zdrowotnych, Jan Paweł II wrócił, czy jakby wyzdrowiał. Otóż to nie jest tak do końca, to znaczy ten zamach odcisnął bardzo duże piętno na zdrowiu Jana Pawła II i można by powiedzieć, że on trochę też zmienił funkcjonowanie Jana Pawła II, więc długofalowo jednak on się bardzo mocno odcisnął na zdrowiu Ojca Świętego.
1: Na koniec jeszcze chciałem poruszyć temat przebaczenia, jaki wykonał Jan Paweł II wobec zamachowca, wobec jego akt. Czy to jest taki przykład właśnie tego chrześcijańskiego miłosierdzia chyba w pełnej krasie?
0: No nie da się chyba podać innego przykładu niż taki właśnie, którym ofiara, ktoś, kto miał zginąć, przebacza zamachowcowi i jednocześnie odwiedza go w więzieniu. Wie pan, panie redaktorze, w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego my mamy całą taką opowieść o tym zamachu. Jest też to słynne zdjęcie z celi Jana Pawła II i Ali Akczy i ono robi piorunujące wrażenie na młodych ludziach. Jeżeli dzisiaj mamy przypominać postać Jana Pawła i opowiadać o jego pontyfikacie, o jego życiu, o tym, jakim był człowiekiem, to jest taki wymiar absolutnie uniwersalny właśnie, przebaczenia w najwyższym stopniu i tak jak mówię, na młodych ludziach to robi bardzo duże wrażenie i powinniśmy przypominać, że właśnie takie gesty, te takie czyny, bo to nie jest przecież tylko gest, ale czyny Jana Pawła II czyniły go wielkim papieżem.
1: Właśnie Jan Paweł II bez wątpienia był wielkim papieżem. Ten zamach to niestety był jeden taki z bardziej znanych fragmentów jego pontyfikatu, a przecież często zapominamy o chociażby papieskich encyklikach i o wielu innych elementach nauczania Ojca Świętego. My oczywiście też zapraszamy naszych słuchaczy do odwiedzenia Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Od zamachu z 13 maja rozmawiałem dzisiaj z moim gościem. Był ze mną pan Piotr Dmitrowicz, dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Serdecznie dziękuję, panie redaktorze. Kłaniam się nisko.
2: Tak było. Audycja o historii lokalnej i krajowej.

A dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w dużej części kraju, głównie w centrum. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano w większości województw, z wyjątkiem zachodnich i wschodnich krańców Polski. Obszar ten zwęża się na północy. Brak ostrzeżeń jedynie na Pomorzu Zachodnim i w województwie podlaskim, ale już w mazowieckim takie ostrzeżenie obowiązuje. Dziś ciepło w regionie, 17 stopni już teraz, a 21 to jest temperatura maksymalna. Jutro będzie padał deszcz i temperatura spadnie nam znów poniżej 15 stopni.

0: Ponad 3,5 tysiąca uczniów od 7 do 18 lat ze 180 szkół zostanie przebadanych w ogólnopolskim programie profilaktycznym Wobasz Dzieci. To pierwsza na tak szeroką skalę kompleksowa analiza zdrowia najmłodszych. Celem projektu jest wykrycie czynnika ryzyka chorób układu krążenia, takich jak nadciśnienie i otyłość, a także analiza stylu życia dzieci, mówi koordynator tego badania profesor Aleksander Prejpisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
1: Badanie składa się z ankiety dla rodziców, które są dane dotyczące dzieci, ich stanu zdrowotnego, stylu życia oraz badania antropometryczne, tak zwane, czyli pomiar masy ciała, wzrostu obwodu talii i badania krwi, które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, markery funkcji nerek i dodatkowo również jest pomiar ciśnienia tętniczego.
0: Program Wobasz Dzieci zacznie działać we wrześniu i będzie realizowany przez Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie. W projekt zaangażowały się Ministerstwa Zdrowia, Edukacji, a także Sportu i Turystyki. A to jest Radio Nadzieja w poniedziałek, już za 13 minut 11.

Za 4 minuty godzina 11, a więc za 4 minuty w naszym studiu pojawi się Bartek Święciński, który przekaże Państwu najnowsze wiadomości z kraju, regionu i świata. She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest girl.

0: Jest 11. Zapraszam na wiadomości. Przedstawi je Bartek Święciński.
1: Zbigniew Ziobro przybywa w USA jako korespondent telewizji Republika. Generał Tomasz Drewniak mówi, że program SAFE pozwoli szybciej skończyć polski system antydronowy. W województwie podlaskim trwa akcja Funduszowy Maj. Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i przebywa na terenie Stanów Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy poinformował, że poleciał za oceanem w sobotę, aby pracować jako korespondent polityczny telewizji Republika.
2: O podstawę prawną takiego wyjazdu polski rząd chce pytać zarówno Waszyngton, jak i Budapeszt. Zbigniew Ziobro nie ma paszportu. Musiał więc posługiwać się tak zwanym paszportem genewskim, który jest wydawany dla azylantów politycznych. Aby na jego podstawie wjechać na teren Stanów Zjednoczonych, potrzebna jest wiza. Ziobrze wydano więc wizę dziennikarską. Poseł PiS jest poszukiwany listem gończym, który obowiązuje jedynie na terenie Polski. W sądzie od lutego czeka na rozpoznanie wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Za Ziobrą wciąż nie wydano czerwonej noty Interpolu. Do postawienia byłego ministra przed polskim sądem potrzebna jest ekstradycja. Sama procedura trwa zaś od kilku miesięcy do nawet kilku lat, a ostateczną decyzję podejmie szef amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości.
1: Relacjonowała Jolanta Turkowska.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Dron pod Bartoszycami udałoby się dostrzec szybciej, gdyby ukończona była polska tarcza antydronowa. Mówi o tym generał Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych. W sobotę rano nieuzbrojony, prawdopodobnie szpiegowski dron bojowy znaleziono na polu pod Bartoszycami niedaleko granicy z Rosją. Generał Tomasz Drewniak mówił, że polski system antydronowy nie jest jeszcze ukończony i dlatego maszyny nie udało się szybciej namierzyć. Jego zdaniem to się wkrótce zmieni, a sprawę może przyspieszyć program SAFE.
4: Proszę zobaczyć, co się wydarzy, kiedy postawimy kolejne radary, kiedy dotrą systemy Barbara oparte o sterowce, balony. One będą wtedy widzieć dużo, dużo więcej, dużo, dużo dokładniej. Więc my jesteśmy gdzieś w połowie naszej drogi i dlatego między innymi pieniądze z SAFE-u są potrzebne, aby tą drogę dokończyć w jakimś w miarę szybkim tempie. Bez SAFE-u też byśmy skończyli, ale może za 15, za 20 lat. My chcemy to skończyć w ciągu 5 lat.
1: Przedstawiciele rządu, wojska i Komisji Europejskiej podpisali program zbrojeniowy SAFE w ostatni piątek. Jednym z pierwszych zakupów z tego systemu ma być właśnie program antydronowy. W sumie niemal 44 miliardy euro z SAFE Polska musi wydać do 2030 roku. Do końca tego miesiąca mają być podpisane umowy z tego programu. Ponad 50 wydarzeń w 24 miastach. Tak w województwie podlaskim ma wyglądać akcja Funduszowy Maj, która ma promować fundusze europejskie i projekty, które udało się zrealizować dzięki unijnemu wsparciu. Marszałek województwa Łukasz Prokorym podkreślił, że wydarzenia odbędą się zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach.
5: Urząd Marszałkowski w ramach tych wydarzeń współpracuje i z naszymi uczelniami, i ze stowarzyszeniami, z różnymi też klubami sportowymi. Pokazujemy to, co najpiękniejsze jest właśnie, co powstało dzięki funduszom europejskim. Będą pikniki, warsztaty, będzie także spływ kajakowy. Bilans naszego członkostwa w Unii Europejskiej, naszego regionu jest bardzo dobry, bo to jest ponad 17 tysięcy projektów, których wartość to jest prawie 60 miliardów złotych.
1: Agnieszka Otto z Białostockiego Stowarzyszenia My dla Innych zapewniła, że fundusze europejskie bardzo pomogły w funkcjonowaniu jej organizacji.
6: Pomagają wspierać naszych uczestników w drodze do większej samodzielności i aktywności społecznej. Dzięki tym środkom możemy tworzyć różnorodne działania, które pozwalają rozwijać ich potencjał, integrować społeczność lokalną, a także pokazywać, jak ważna jest otwartość na drugiego człowieka. Dzięki pozyskanym środkom z funduszy europejskich udało nam się rozwinąć działalność naszego Zakładu Aktywności Zawodowej. Tworzyliśmy nową pracownię, którą jest nowo powstała na mapie Białegostoku kawiarnia społeczna, w której zatrudnienie znalazło ponad 20 osób z niepełnosprawnościami.
1: W ramach akcji Funduszowy Maj odbyło się już m.in. zwiedzanie Horten Areny w Białymstoku, warsztaty w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej czy wycieczka po Wigierskim Parku Narodowym.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Drewna Moc całą noc. Pod takim hasłem Muzeum Kultury Korpiowskiej w Ostrołęce zaprasza mieszkańców na Noc Muzeów. Już najbliższą sobotę muzealne sale zamienią się w przestrzeń pełną teatru, muzyki, warsztatów i zabawy dla całych rodzin. Ale to nie koniec atrakcji, mówi Grażyna Talarek z Muzeum Kultury Korpiowskiej.
7: Bohaterem tegorocznej Nocy Muzeów będzie drewno. Materiał, który towarzyszy nam na co dzień. Także w zbiorach naszego muzeum kryje się wiele cennych drewnianych zabytków. To właśnie ich będziemy szukać podczas nocnych wypraw po wystawach pod hasłem Na tropie drewna. A to dopiero początek atrakcji. Zaprosimy Was do pracowni rzeźbiarza, gdzie zobaczycie, jak z surowego pnia powstaje prawdziwe dzieło sztuki. W Teatrzyku Lalkowym poznacie przygody najsłynniejszego chłopca z drewna,
1: Noc muzeów w Ostrołęce rozpocznie się o godzinie 18 i potrwa do północy.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Na termometrach w regionie już 18 stopni, a więc ciepło. Dziś w pierwszej części dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, później może się chmurzyć nieco bardziej. W nocy temperatura spadnie do 8 stopni, jutro maksymalnie 14. Bądźmy przygotowani na opady deszczu.
3: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Zapraszamy na reklamy.
3: Czy można usłyszeć historię miasta? Czy można poczuć przeszłość, spacerując jego ulicami? Śladami przeszłości Łomży. Cykliczna audycja radiowa. Podróż przez czas, tradycję i wspomnienia. Poznaj niezwykłe historie mieszkańców. Odkryj zapomniane miejsca. Wsłuchaj się w opowieści lokalnych artystów, historyków i pasjonatów. To tutaj przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a wspólne dziedzictwo ożywa na nowo. Śladami przeszłości Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
8: Po reklamie.

0: Pięciu alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży przyjęło święcenia w stopniu diakona. Ta uroczystość odbyła się w sobotę w łomżyńskiej katedrze. Waszym zadaniem będzie nieść Słowo Boże ludziom i dawać świadectwo wiary poprzez codzienną posługę, tak mówił do diakonów pasterz Kościoła Łomżyńskiego biskup Janusz Stepnowski.
1: Waszym zadaniem, drodzy diakoni, w tych miesiącach przygotowań do kapłaństwa będzie przede wszystkim posługa Słowa Bożego, studiowanie tego Słowa, przyswajanie tego Słowa, życie tym Słowem. Będziecie się przygotowywać do tego, aby później już jako kapłani za rok Chrystusa rozdzielać. Będziecie Go rozdzielać. Będziecie coraz bliżej tego Chrystusowego ołtarza, mając świadomość, że diakon to znaczy sługa Jezusa Chrystusa.
0: Nowi diakoni rozpoczynają teraz przygotowanie do kapłaństwa. W swojej posłudze będą pomagali przy sprawowaniu liturgii, będą głosić Słowo Boże, a także angażować się w działalność charytatywną Kościoła. Jest też relacja i zdjęciowa, i w formie wideo z tej uroczystości. Zachęcam Państwa, aby zerknąć do naszych mediów społecznościowych, szczególnie na radiowego Facebooka, zresztą bardzo prężnie działającego, za co Państwu serdecznie dziękujemy. A dziś jest poniedziałek, 11 maja. Z życzenia imieninowymi udajemy się dziś do Franciszka, do Igi, do Ignacego i do Jakuba. Słońce wstało 20 minut przed godziną 5. Zbliżamy się do najdłuższego dnia w roku, a zajdzie o godzinie 20:18.

0: Muzeum Powstania Warszawskiego czeka na wolontariuszy. Marta Czerska-Gigiel z Centrum Wolontariatu Placówki mówi, że wystarczy mieć ukończone 14 lat, górnej granicy wieku nie ma.
1: Można zostać wolontariuszem w muzeum. W tej chwili jest niebywała okazja, kolejna pewnie dopiero na jesień. Teraz zapraszamy na wolontariat stały, czyli to jest taki wolontariat, który obowiązuje od 1 czerwca do końca roku kalendarzowego. W ramach tego wolontariatu będzie można pomagać również na tegorocznych obchodach.
0: Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołtakowski dodaje, że do wyboru są różne formy wolontariatu.
2: Jak się spodoba komuś, można zapisać się na cały rok i zostać z nami. Można wziąć udział w wolontariacie, który będzie dotyczył obchodów Powstania Warszawskiego, czyli około 2 tygodni na przełomie lipca i sierpnia w Warszawie. Ale można też się zapisać na taki jeden dzień, na 1 sierpnia, na godzinę w.
0: Mówił dyrektor muzeum, a w Muzeum Powstania Warszawskiego w ramach wolontariatu działa 196 osób. Po zakończeniu wiosennej rekrutacji może być ich ponad 200. Na stronie 1944.pl jest ankieta, którą osoby zainteresowane mogą wypełnić i przesłać do muzeum do 20 maja.

0: Pracownicy, drodzy Państwo, coraz częściej mierzą się z problemami zdrowia psychicznego, które skutkują rosnącą liczbą zwolnień lekarskich i problemami z funkcjonowaniem firm. Tak wynika z raportu jednej z firm rekrutacyjnych. Karolina Korzeniowska mówi, że liczba zwolnień lekarskich wzrosła o 50% w ciągu ostatnich 7 lat. Najwięcej zwolnień jest wśród pracowników między 30 a 39 rokiem życia.
1: Stres w pracy, stres życiowy w ogóle, presja wynikowa często nakładana w pracy. Przecież żyjemy w otoczeniu głównie biznesowym, które jest bardzo wymagające. W czasach współczesnych po prostu mamy odwagę o tym mówić, mamy odwagę zwrócić się po pomoc i mamy odwagę się leczyć. I to jest bardzo dobry syndrom, który pozwala nam zaopiekować się sobą, zanim przejdziemy w stan chroniczny czy wymagający farmakoterapii.
0: Najczęściej pracownicy skarżą się na objaw stresu i wypalenia zawodowego, chroniczne zmęczenie, brak energii, emocjonalny dystans wobec pracy i negatywne emocje z nią związane. Według danych ZUS-u w 2025 roku wystawiono blisko 1 800 000 zwolnień lekarskich związanych z zaburzeniami zdrowia psychicznego, co oznacza wzrost o ponad 51% w stosunku do roku 2019.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Maciej przeglądał niedawno encyklopedię Glogera. Gratuluję, piękna sprawa i ciekawa lektura. I zatrzymał się na haśle Szubrawiec. No i okazało się, w imieniu pana Macieja, że to było stowarzyszenie literackie na Litwie. I dlaczego akurat takie określenie łobuza dało początek nazwie w końcu organizacji, która pewnie sama nie chciała tylko łobuzować. No była to nazwa prowokacyjna, rzecz jasna. W Wilnie na początku XIX wieku utworzono troszkę może sztubacko nazwano takie stowarzyszenie Szubrawców. No, takich wielkich osiągnięć może ono nie miało, ale pokazywało w ten sposób pewnego rodzaju prowokacje. Prowokacje wynikające z postępowości. Najczęściej właśnie w takim sztubackim charakterze leży sprzeciw wobec ustalonych kanonów postępowania. Czasem słowa oznaczające coś niedobrego przez pewien żartobliwy odcień stawały się prawie pozytywne, stąd też takie słowa z mrugnięciem oka, jak łobuz na przykład, visus i tak dalej, i tak dalej. Urwis, prawda? Urwis i visus zresztą z wieszaniem się jakoś kojarzą. No i z Szubrawcem podobnie było. Szubrawiec oczywiście kiedyś było przykrym określeniem. Nawiasem mówiąc, jest to jedno z nie tak wielu znowu zapożyczeń z języka czeskiego. Szubrawiec po czesku to brudas. No i gdybyśmy tego trzymali się tej nazwy, no to pewnie trudno byłoby stworzyć stowarzyszenie brudasów. No, do tego chyba się rzadziej przyznajemy. Natomiast prowokacyjne określenie Stowarzyszenie Szubrawców zdawało się trochę zdejmować z tego słowa szubrawiec znaczenie nikczemnika, czy podleca, czy łajdaka, łotra, ale jako archaizm troszkę to relatywizowało i to było coś w rodzaju łobuzerki, czy łobuzerii, no coś takiego urwisowatego w tym Szubrawcy może mogło brzmieć. Prowokacja literacka. Późniejsi literaci w czasie Młodej Polski także przecież prowokowali zachowaniem i nazwami.
0: Słowo o słowie.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry, laserowa depilacja bez bólu dla pań i panów. Uwaga, nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsuła oraz laser Maxi Lipo. Redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie sylwetki. Przyjdź i zobacz. Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
0: Po reklamie.

0: Królowo nieba, wesel się, alleluja. Bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych wstał, jak powiedział, alleluja. Módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja. Bo z martwych wstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
2: Szczęśliwi, którzy strzegą przykazu. Tak psalmista nazywa tych, którzy chodzą drogą przykazań i zachowują je do końca. Zachowywanie bowiem prawa Bożego jest podstawą dostąpienia daru wiecznego życia, czyli szczęścia, które nigdy się nie kończy. Na pytanie bogatego młodzieńca: nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Chrystus odpowiedział: jeśli chcesz osiągnąć życie wieczne, zachowuj przykazania. To Jezusowe wezwanie jest szczególnie aktualne w dzisiejszej rzeczywistości, w której wielu ludzi żyje tak, jak gdyby Boga nie było. Pokusa urządzenia świata i swego życia bez Boga, albo wbrew Bogu, bez Jego przykazań, bez Ewangelii, istnieje i zagraża również nam. A życie ludzkie i świat zbudowany bez Boga w końcu obracają się przeciw człowiekowi. Mieliśmy na to liczne dowody w XX wieku.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jedyna na świecie Orkiestra Księżniczek już 17 maja w Łomży. Muzyczny fenomen, który zachwycił ponad 500 000 widzów z całego świata. Gwiazdorska obsada, soliści, balet, zjawiskowe kostiumy, show świetlne. To będzie wieczór, którego nie zapomnisz. Bilety znikają błyskawicznie. Nie przegap koncertu jedynej na świecie Orkiestry Księżniczek już 17 maja w Filharmonii Kameralnej w Łomży. Nie czekaj i zobacz show na światowym poziomie. Bilety na orkiestraksiężniczek.pl.
2: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Katarzyny Polewko będzie podkomisarz Karolina Wojciechian, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Łomży. Tematem rozmowy będzie bezpieczna droga do szkoły. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
3: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
2: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.
5: Ogłoszenie nadawcy.
2: Rekolekcje powołaniowe diecezji łomżyńskiej w ośrodku rekolekcyjnym na pięknej Suwalszczyźnie w dwóch turach. Pierwsza tura 1-7 czerwca bieżącego roku. Druga tura 22-28 czerwca bieżącego roku. W programie między innymi msza święta, konferencja, modlitwa w sanktuariach, studzieniczna, sejny i wigry, wypoczynek, rowery. Koszt uczestnictwa w rekolekcjach 230 zł. Bliższe informacje w parafiach. Serdecznie zapraszamy.
5: Ogłoszenie nadawcy.

Pokaz jazdy husarskiej, koncert muzyki kurpiowskiej, spektakl poświęcony legendarnemu Stachowi Konwie. Tak wyglądała niedzielna kurpiowska majówka u Stacha, która już po raz piąty odbyła się w lesie i na Polanie Jednaczewskiej. Jak co roku frekwencja dopisała, uczestnicy tej majówki nie mogli nachwalić się kurpiowskiej atmosfery towarzyszącej imprezie. Wydarzenie rozpoczęło się od mszy świętej i złożenia przez delegację kwiatów pod pomnikiem Stacha Konwy w lesie jednaczewskim. Następnie uczestnicy przeszli na pobliską polanę, gdzie rozpoczęła się zabawa. Uczestniczył w niej nasz reporter Paweł Majewski.

0: w gości.
1: Dawno w Łomży nie byłam, to bardzo stęskniłam się i pięknie jest. Wszystko się podoba, tak jak mówię, w Polsce nie byłam kilka lat, to taka się płakać chcę, bo bym wolała to słyszeć częściej, a nie tylko od roku do roku.
2: Podoba mi się bardzo. Te konie, ta nasza husaria, no cudo. Gdybym się nie wstydziła, to bym tańczyła.
3: Kapela Kurpioska. Najlepsza jest.
4: Regionalna, bardzo fajna muzyka.
5: No muzyka, pogoda, wszystko jest super.
6: Stach Konwa według legend był przywódcą Kurpiów w walkach z wojskami rosyjsko-saskimi w latach 1733-35. Miał zostać powieszony po tym, jak dostał się do saskiej niewoli, gdy jego oddział doznał klęski w bitwie pod Jednaczewem. Chociaż niektórzy historycy uważają, że Konwa w rzeczywistości nigdy nie istniał, to jego postać stała się symbolem patriotyzmu Kurpiów.

0: Instytut Pamięci Narodowej przygotowuje wnioski do władz Ukrainy o zgodę na ekshumację ofiar ukraińskich nacjonalistów. Wnioski będą dotyczyły szczątków Polaków zamordowanych w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej 30 sierpnia 1943 roku przez oddziały OUN-UPA. Zginęło wtedy ponad 1000 Polaków. Wnioski są efektem prac poszukiwawczych, jakie eksperci IPN-u przeprowadzili pod koniec maja na terenach, pod koniec kwietnia, na terenach dawnych polskich wsi na Wołyniu, wyjaśnia wiceprezes Instytutu, szef Biura Poszukiwań i Identyfikacji, profesor Krzysztof Szwagrzyk.
1: Efektem naszych działań było odnalezienie dwóch grobów masowych. Co do tego nie mamy żadnej wątpliwości, że są to groby masowe. Widzimy czaszki, widzimy kości, widzimy fragmenty ubrań bądź butów.
0: Profesor Krzysztof Szwagrzyk mówi, że te znaleziska uprawniają Instytut Pamięci Narodowej do złożenia wniosków o ekshumację.
1: Zgodnie z procedurą, która obowiązuje na terenie państwa ukraińskiego, najpierw zawsze wykonuje się prace poszukiwawcze. Na to się wydaje osobne zgody. Zakończenie prac poszukiwawczych daje dopiero podstawę do tego, żeby występować do Ukrainy o zgodę na prace ekshumacyjne. I w tej chwili jesteśmy w momencie, kiedy składamy wnioski o możliwość ekshumowania ludzi, których szczątki odnaleźliśmy.
0: Profesor Szwagrzyk zapewnia, że IPN i eksperci są gotowi przystąpić do pracy. Natychmiast po otrzymaniu zgody na ekshumację wyraził nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się wydobyć z dołów śmierci szczątki Polaków. Pierwsze ekshumacje ofiar zbrodni w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej odbyły się w 1992 roku, kolejne w 2011. Do tej pory odnaleziono szczątki 674 Polaków. Jeśli chcą Państwo wysłuchać więcej na temat tego, jak wyglądały te prace poszukiwania tam na Wołyniu, na Ukrainie, to zapraszamy na stronę 7.9.pl, bo w ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy o tym w naszym poranku rozgłośnie katolickich 7.9.

0: Ponad 50 wydarzeń w 24 miejscowościach, tak w województwie podlaskim ma wyglądać akcja Funduszowy Maj, która promuje fundusze europejskie i projekty, które udało się zrealizować dzięki unijnemu wsparciu. Marszałek Łukasz Prokorem podkreślał, że wydarzenia odbędą się zarówno w dużych miastach, jak też mniejszych miejscowościach.
1: Urząd Marszałkowski w ramach tych wydarzeń współpracuje i z naszymi uczelniami, i ze stowarzyszeniami, z różnymi też klubami sportowymi. Pokazujemy to, co najpiękniejsze jest właśnie, co powstało dzięki funduszom europejskim. Będą pikniki, warsztaty, będzie także spływ kajakowy. Bilans naszego członkostwa w Unii Europejskiej, naszego regionu jest bardzo dobry, bo to jest ponad 17 tysięcy projektów, których wartość to jest prawie 60 miliardów złotych.
0: Agnieszka Otto z Białostockiego Stowarzyszenia My dla Innych zapewnia, że fundusze europejskie pomogły w funkcjonowaniu jej organizacji.
2: Pomagają wspierać naszych uczestników w drodze do większej samodzielności i aktywności społecznej. Dzięki tym środkom możemy tworzyć różnorodne działania, które pozwalają rozwijać ich potencjał, integrować społeczność lokalną, a także pokazywać, jak ważna jest otwartość na drugiego człowieka. Dzięki pozyskanym środkom z funduszy europejskich udało nam się rozwinąć działalność naszego Zakładu Aktywności Zawodowej. Tworzyliśmy nową pracownię, którą jest nowo powstała na mapie Białegostoku kawiarnia społeczna, w której zatrudnienie znalazło ponad 20 osób z niepełnosprawnościami.
0: W ramach akcji Funduszowy Maj odbyło się już m.in. zwiedzanie Horten Areny w Białymstoku, warsztaty w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej czy wycieczka po Wigierskim Parku Narodowym.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ceny paliw lekko w dół. Jutro na stacjach za litr benzyny 95 zapłaciły nie więcej niż 6 zł i 30 groszy. To o 6 groszy na litrze mniej niż dziś. Za litr 98 6 zł i 81 groszy, czyli o 4 grosze mniej. Olej napędowy na stacjach stanieje jutro o 10 groszy na litrze. Kierowcy zapłacą 6 zł i 93 grosza. To jest bardzo ładny pogodowo poniedziałek. Już za 19 minut godzina 13 na termometr. 18 stopni.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Czy można usłyszeć historię miasta? Czy można poczuć przeszłość, spacerując jego ulicami? Śladami przeszłości Łomży. Cykliczna audycja radiowa. Podróż przez czas, tradycję i wspomnienia. Poznaj niezwykłe historie mieszkańców. Odkryj zapomniane miejsca. Wsłuchaj się w opowieści lokalnych artystów, historyków i pasjonatów. To tutaj przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a wspólne dziedzictwo ożywa na nowo. Śladami przeszłości Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: Jest 13. czas na wiadomości. Przedstawi je Katarzyna Polewko.
1: Polska zaskarżyła umowę z Mercosurem. Ósmoklasiści mają za sobą już pierwszy egzamin z języka polskiego. Ostrołęka przygotowuje się do dużego wydarzenia. Dni miasta coraz bliżej. Do unijnego Trybunału Sprawiedliwości dotarła skarga Polski na umowę handlową z Mercosurem. Chodzi o porozumienie handlowe z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, które zaczęło tymczasowo obowiązywać 1 maja. Do skargi został dołączony wniosek o zawieszenie stosowania umowy do czasu orzeczenia w TSUE, a ten może wydać werdykt najwcześniej za kilkanaście miesięcy.
2: Najpierw wiceprezes unijnego Trybunału podejmie decyzję w sprawie wniosku o zawieszenie stosowania umowy. Jest ona spodziewana za kilka miesięcy. A jeśli chodzi o samą skargę na umowę, to musi być ona przetłumaczona, pojawić się w dzienniku urzędowym. Potem unijne instytucje i państwa członkowskie będą mogły odnieść się do skargi na piśmie. Wymiana pism może potrwać. Później zapewne zorganizowana zostanie rozprawa, na której wszystkie strony będą mogły zaprezentować swoje argumenty. Następnie rzecznik generalny unijnego Trybunału opublikuje opinię i dopiero kilka miesięcy po niej sędziowie ogłoszą orzeczenie. Polska jest na razie jedynym krajem, który zaskarżył umowę. Natomiast w unijnym Trybunale jest wniosek Parlamentu Europejskiego o zbadanie umowy pod kątem zgodności z unijnym prawem.
1: Informację zebrała Beata Płomecka.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Ósmoklasiści rozpoczęli 3-dniowe egzaminy. Dziś mierzyli się z językiem polskim, jutro matematyka, pojutrze język obcy. Od wyników w dużej mierze zależy, do jakich szkół ponadpodstawowych dostaną się zdający. Z mikrofonem Radia Nadzieja sprawdziliśmy, jak poradzili sobie ósmoklasiści z Łomży.
4: Trudność sprawiła w sumie temat przemówienia, bo nie wiedziałam, do czego mam się odwołać. Napisałam opowiadanie. Tak poza tym to trochę się obawiałam o ogłoszenie, ale myślę, że dobrze poszło.
5: Ja pisałem przemówienie. No, ja odniosłem się do Ebenezera Scrooge'a i do Małego Księcia. Temat był ciekawy, nie był trudny. Poszło 5 razy lepiej niż myślałem, że pójdzie. Na początku się tylko stresowałem, a już później trochę mniej.
6: No i co dalej? Jakie plany?
5: Powiem tak. Chyba zostanę tutaj w Katoliku, ale złożę też do 3 i 2. A czy gdzie mnie przyjmą, to zobaczymy.
7: Największy problem to chyba ortografia, ale u mnie tak zawsze.
8: Tata mi powiedział, żebym oddychał głęboko przez usta i też żebym zjadł mango.
6: I co pomogło na stres?
8: W skrócie nie.
1: Na napisanie sprawdzianu z języka polskiego zdający mieli 2,5 godziny. W tym roku do egzaminu podchodzi ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół w całym kraju. Nie ma na razie wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, podaje prokuratura. Na przeszkodzie stoją względy formalne. Były minister sprawiedliwości poinformował wczoraj, że nie przebywa już na Węgrzech, tylko w Stanach Zjednoczonych. Został korespondentem telewizji Republika. Jak mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, by możliwe było złożenie wniosku, sąd najpierw musiałby rozpatrzyć zażalenie na areszt Zbigniewa Ziobry. Ma się to jednak stać dopiero we wrześniu.
9: Bez tego rozpoznania przez sąd zażalenia na tymczasowe aresztowanie jest przeszkoda formalna, aby w ogóle wystąpić z tym wnioskiem o ekstradycję. Na chwilę obecną tak to oceniamy. Wniosek do sądu o przyspieszenie tego wrześniowego terminu został skierowany w maju. Natomiast myślę, że w najbliższych dniach ponownie zostanie skierowany taki wniosek, ponieważ mamy nowe okoliczności, mamy nową argumentację, którą możemy sądowi przedstawić.
1: Prokuratura Krajowa ustala na razie, czy inne osoby pomagały Zbigniewowi Ziobrze w uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Ustala też rzeczywiste miejsce pobytu Zbigniewa Ziobry i byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Dni Ostrołęki zbliżają się wielkimi krokami. W dniach od 15 do 17 maja na plaży miejskiej wystąpi wielu znanych w całym kraju artystów. Między innymi Ira, Happy Set czy Perfekt w składzie z wokalistą Łukaszem Drapałą. Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski zapewnia, że w tym roku repertuar imprezy dobrano w ten sposób, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
10: I w tym roku wyjątkowo, bo koncerty trwają aż 3 dni. Spotykamy się jak zawsze na plaży miejskiej. W tym roku każdy znajdzie coś dla siebie. Poczynając od młodzieży, dorosłych, poprzez seniorów. Tak przygotowaliśmy repertuar i wykonawców, żeby zadowolić gusta wszystkich fanów muzyki. Będzie się działo oprócz tego 2 dyskoteki z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę. Myślę, że też bardzo ciekawa inicjatywa, która się przyjmie.
1: A na naszej stronie radionadzieja.pl można znaleźć dokładny rozkład koncertów podczas weekendu w Ostrołęce.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: 19 stopni na termometrach i to jeszcze nie jest temperatura maksymalna, która dziś od 20 do 21 stopni. Uważajmy, bo w drugiej części dnia może się chmurzyć, przelotnie padać. Na Mazowszu prognozowane są także burze. W nocy 8 stopni, jutro chłodniej niż dziś, bo maksymalnie do 14-15 stopni i z opadami deszczu.
3: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
11: Zapraszamy na reklamy.
3: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
12: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
11: Po reklamie.

0: Drewna moc, całą noc pod takim hasłem Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zaprasza mieszkańców na noc muzeów już w najbliższą sobotę. Muzealne sale zamienią się w przestrzeń pełną teatru, muzyki, warsztatów i zabawy dla całych rodzin. Ale to nie koniec atrakcji, mówi Grażyna Talarek z Muzeum Kultury Kurpiowskiej.
1: Bohaterem tegorocznej nocy muzeów będzie drewno. Materiał, który towarzyszy nam na co dzień. Także w zbiorach naszego muzeum kryje się wiele cennych drewnianych zabytków. To właśnie ich będziemy szukać podczas nocnych wypraw po wystawach pod hasłem Na tropie drewna. A to dopiero początek atrakcji. Zaprosimy Was do pracowni rzeźbiarza, gdzie zobaczycie, jak z surowego pnia powstaje prawdziwe dzieło sztuki. W Teatrzyku Lalkowym poznacie przygody najsłynniejszego chłopca z drewna.
0: Tego wieczoru muzealne wnętrza wypełnią dźwięki koncertu kameralnego Kurpiowskiej Akademii Smyczkowej.
1: Usłyszycie też, jak drewno potrafi śpiewać podczas koncertu orkiestry smyczkowej, bo przecież skrzypce to nic innego jak kawałek drewna, który zamienia się w muzykę. Będzie można poczuć zapach świeżych wiórów, dotknąć szorstkiej kory i stworzyć własne saszetki zapachowe, by zabrać ze sobą aromat lasu. Nie zabraknie też strefy klocków Mubabao, miejsca, gdzie wyobraźnia nie ma żadnych granic. A dla tych, którzy zgłodnieją, otwieramy leśny bar w tym sęk.
0: Noc muzeów w Ostrołęce rozpocznie się o godzinie 18 i potrwa do północy.

0: 393 tysiące uczniów ostatnich klas szkół podstawowych zakończyło pierwszy dzień egzaminu ósmoklasisty. Dziś pisali język polski, musieli odpowiedzieć na pytania do tekstów źródłowych, a także napisać wypracowanie na jeden z dwóch tematów. Czy uczniowie są zadowoleni? Posłuchajmy.
1: Ja pisałem opowiadanie i tam trzeba było się odnieść do tego, że znalazłeś jakiś magiczny przedmiot i no i oczywiście z jakimś wybranym bohaterem z lektury obowiązkowej.
2: Dosyć trudne dla mnie. Dla mnie było dosyć trudne.
3: Tak pół na pół.
2: Ja pisałam przemówienie. Było o dorastaniu i o takich rzeczach. Tak. I ja napisałam o Marcinie Borowiczu i o Małym Książę.
0: A jutro sprawdzian z matematyki. W środę z języka polskiego oczywiście ósmoklasistom.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Jak mówią organizatorzy, przez 90 lat zmieniały się pokolenia, granice, ustroje i cały świat wokół, a jednak zawsze znajdowali się młodzi ludzie, którzy przyjeżdżali na Jasną Górę, aby zawierzyć Bogu i Maryi to, co najważniejsze. Mszą świętą w jasnogórskiej bazylice zakończyła się dwudniowa 90. ogólnopolska pielgrzymka akademicka. Jest ona realizacją przyrzeczeń złożonych w 1936 roku, w których młodzież zobowiązała się dochować wierności Kościołowi, Stolicy Apostolskiej i kierować się w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym zasadami wiary.
1: Ślubujemy Chrystusowi Królowi i Tobie, Królowej naszej, Patronce Polskiej Młodzieży Akademickiej, iż zawsze i wszędzie stać będziemy przy świętej wierze Kościoła Katolickiego w synowskiej uległości dla Stolicy Apostolskiej.
0: Tegoroczna pielgrzymka w tej niesamowitej sztafecie pokoleń jest wyjątkowa, tak mówiła Beata Kiedrowska z duszpasterstwa akademickiego Martyria. Na co dzień jest studentką położnictwa, wkrótce obroni pracę magisterską.
2: Poczucie tożsamości, taka też wdzięczność za to, że właśnie w tym 36, w 40 roku, 45 ci studenci, którzy już teraz nie ma ich z nami, są w niebie, że oni walczyli o tą naszą wolność i my przed obrazem naszej matki dziękujemy za tą wolność, ślubujemy wiarę, ślubujemy tę miłość do ojczyzny i to, że będziemy ją szerzyć w naszym życiu akademickim, społecznym, w naszych relacjach, w naszej codzienności i oddajemy po prostu naszą młodość i przyszłość w wielkim zaufaniu, że będzie pięknie.
0: Dwudniowa pielgrzymka zgromadziła młodych na co dzień formujących się przede wszystkim w duszpasterstwach akademickich, a przebiegała pod hasłem: Oto jestem, poślij mnie.

0: W lasach w całej Polsce jest bardzo sucho. Wilgotność ściółki wynosi tylko około 6%. Miało to wpływ na rozprzestrzenianie się niedawnego pożaru w Puszczy Solskiej. Zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie, Mateusz Kieczyński, mówi, że po zimie w lasach jest brak retencji.
1: Na Lubelszczyźnie od czasu, kiedy znikł śnieg, kiedy mieliśmy pół metra śniegu, do dzisiaj praktycznie nie spadła ani kropla deszczu, więc w lasach jest bardzo, bardzo sucho, ale również rolnicy to odczuwają, więc myślę, że wszyscy użytkownicy środowiska naturalnego, czy to rolnicy, czy leśnicy, odczuwają ten sam problem.
0: Nie lepiej jest w innych regionach naszego kraju, także w naszym województwie pada mało, chociaż kiedy spojrzę prognozy pogody w prognozy na najbliższe dni, to opady deszczu są prognozowane. Czy one będą długotrwałe? Raczej nie. Miejmy nadzieję, że chociaż trochę poprawią tę sytuację. Padać może już dziś po południu. Prognozy pogody mówią także o opadach deszczu w naszym regionie jutro.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Musimy poczynić działania inwestycyjne, żeby odpowiedzieć na wyzwania związane z systemem kaucyjnym, tak mówił na naszej antenie prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami w Łomży, Bartosz Niebrzydowski. Do tej pory składowisko w Czartorii było przystosowane do odpadów takich jak butelki, puszki aluminiowe i szkła. Dziś trafiają one w dużej mierze do systemu kaucyjnego. Dlatego prowadzone są działania związane z przeorganizowaniem instalacji. Chcemy skupić się na innych odpadach, mówi prezes ZGO.
1: Żeby odpowiedzieć na nowe wyzwania legislacyjne, musimy zmodernizować naszą instalację, dostosować do zwiększonych działań innych odpadów, czyli skupić się na odpadach zielonych, które też są cennym surowcem ze względu na poziomy odzysku, ale też mamy bardzo znaczący wzrost odpadów budowlanych. No i teraz podejmujemy działania, żeby zbudować taką linię wyspecjalizowaną właśnie w odpadach budowlanych i zmodernizować naszą kompostownię, czyli to jest ten element infrastruktury, który odpowiada za zagospodarowanie odpadów zielonych.
0: A całą rozmowę z prezesem ZGO mogą Państwo w Łomży, oczywiście mogą Państwo odsłuchać na naszym portalu radionadzieja.pl, a już za 13 minut godzina 14.

0: zegarach 14, czas na wiadomości przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Mieszkańcy Łomży mają szansę na wymianę kopciuchów. Rusza kolejny program. Wójt gminy Łomża Piotr Kłys odznaczony nagrodą ministra rolnictwa. W województwie podlaskim startuje akcja Funduszowy Maj. W Łomży ruszył nabór wniosków o dofinansowanie wymiany starych pieców. Program ograniczenia niskiej emisji na rok 2026 skierowany jest głównie do właścicieli domów, którym dochody nie pozwalają na samodzielne wykonanie źródła ciepła. O szczegółach Łukasz Czech z łomżyńskiego ratusza.
2: Osoby o najniższych dochodach mogą otrzymać dotację w wysokości nawet 100% kosztów kwalifikowalnych. W 2026 roku przeznaczono na ten cel kwotę 200 tysięcy złotych. Przewiduje się, że dofinansowanych będzie objętych około 10 nowych źródeł ciepła. Warunkiem ubiegania się o dotację jest posiadanie w lokalu mieszkalnym lub nieruchomości mieszkalnej sprawnego źródła ciepła na paliwa stałe, stanowiącego trwałe wyposażenie nieruchomości, wpisanego lub zgłoszonego jako zainstalowane i eksploatowane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
1: Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do 30 września w Urzędzie Miejskim w Biurze Podawczym. Wzór wniosku znajduje się na stronie urzędu.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski odznaczył wójta gminy Łomża odznaką honorową Zasłużony dla Rolnictwa. Samorządowiec odebrał odznaczenie podczas wczorajszej kurpiowskiej majówki u Stacha. Minister Stefan Krajewski wyjaśnił, dlaczego odznaczenie trafiło do samorządowca.
4: Za działalność samorządową, społeczną przyznałem panu wójtowi Piotrowi Kłysowi odznaczenie, jest to odznaka honorowa. Zasłużony dla rolnictwa, za rozwój obszarów wiejskich, za dbanie o gminę Łomża.
1: Wójt gminy Łomża nie ukrywał zaskoczenia wyróżnieniem.
5: Odznakę tę dedykuję wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, a także jednostek mi podległych oraz wszystkim społecznikom, którzy pracują dla dobra rolnictwa w naszej gminie. Serdecznie za to dziękuję i tym bardziej będzie to mobilizacją dla nas do dalszego działania.
1: Odznakę honorową minister rolnictwa może nadać z własnej inicjatywy lub na wniosek m.in. organu Izby Rolniczej czy organizacji rolników. Polska jest i będzie w Unii Europejskiej, ale system ustrojowy i polskie sądownictwo to sprawa Polek i Polaków, tak mówił prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości wręczenia nominacji sędziowskich. Zaznaczył, że sędziowie mają być wierni konstytucji.
6: Sędziowie Rzeczpospolitej Polskiej wydają swoje wyroki w odniesieniu do fundamentalnego, najwyższego prawa w Rzeczpospolitej, czyli Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Nie jesteście państwo zobowiązani wobec tego, co wychodzi poza Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Nie jesteście państwo zobowiązani wobec tutorów, opinii, analityków czy ekspertów, którzy na siłę chcą podważać albo recenzować ustrój państwa polskiego.
1: Prezydent wręczył nominację ponad 160 sędziom. Karol Nawrocki nawiązał do swojego wystąpienia z 3 maja dotyczącego potrzeby zmiany konstytucji. Zapewnił, że będzie jej strażnikiem, dopóki będzie ona obowiązywała.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Ponad 50 wydarzeń w 24 miejscowościach. Tak w województwie podlaskim ma wyglądać akcja Funduszowy Maj, która promuje fundusze europejskie i projekty, które udało się zrealizować dzięki unijnemu wsparciu. Marszałek Łukasz Prokoryn podkreśla, że wydarzenia odbędą się zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach.
7: Urząd Marszałkowski w ramach tych wydarzeń współpracuje i z naszymi uczelniami, i ze stowarzyszeniami, z różnymi też klubami sportowymi. Pokazujemy to, co najpiękniejsze jest właśnie, co powstało dzięki funduszom europejskim. Będą pikniki, warsztaty, będzie także spływ kajakowy. Bilans naszego członkostwa w Unii Europejskiej, naszego regionu jest bardzo dobry, bo to jest ponad 17 tysięcy projektów, których wartość to jest prawie 60 miliardów złotych.
1: Agnieszka Otto z Białostockiego Stowarzyszenia My dla Innych zapewnia, że fundusze europejskie bardzo pomogły w funkcjonowaniu jej organizacji.
8: Pomagają wspierać naszych uczestników w drodze do większej samodzielności i aktywności społecznej. Dzięki tym środkom możemy tworzyć różnorodne działania, które pozwalają rozwijać ich potencjał, integrować społeczność lokalną, a także pokazywać, jak ważna jest otwartość na drugiego człowieka. Dzięki pozyskanym środkom z funduszy europejskich udało nam się rozwinąć działalność naszego Zakładu Aktywności Zawodowej. Tworzyliśmy nową pracownię, którą jest nowo powstała na mapie Białegostoku kawiarnia społeczna, w której zatrudnienie znalazło ponad 20 osób z niepełnosprawnościami.
1: W ramach akcji Funduszowy Maj odbyło się już m.in. zwiedzanie Horten Areny w Białymstoku, warsztaty w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej czy wycieczka po Wigierskim Parku Narodowym. I tym kończymy wiadomości Radia Nadzieja. O godzinie 16:00 Bartek Święciński podsumuje najważniejsze informacje dnia. Katarzyna Polewko, do usłyszenia.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: W drugiej części dnia w regionie możliwe jest większe zachmurzenie. Na Mazowszu prognozowane są także burze i opady deszczu. 20 stopni na termometrach, całkiem przyjemnie. W nocy 8 stopni, jutro mniej, bo maksymalnie 14 stopni. Bądźmy też przygotowani na przelotne opady deszczu.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
9: Zapraszamy na reklamy.
3: Czy można usłyszeć historię miasta? Czy można poczuć przeszłość, spacerując jego ulicami? Śladami przeszłości Łomży. Cykliczna audycja radiowa. Podróż przez czas, tradycję i wspomnienia. Poznaj niezwykłe historie mieszkańców. Odkryj zapomniane miejsca. Wsłuchaj się w opowieści lokalnych artystów, historyków i pasjonatów. To tutaj przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a wspólne dziedzictwo ożywa na nowo. Śladami przeszłości Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża. Dla jednych to smak dzieciństwa. Dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
9: Po reklamie.

0: Dni Ostrołęki zbliżają się wielkimi krokami. 15 do 17 maja na plaży miejskiej wystąpi wielu znanych artystów. To m.in. Perfekt w składzie z wokalistą Łukaszem Drapałą czy grupa Happyset. Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski zapewnia, że w tym roku repertuar imprezy dobrano w taki sposób, żeby każdy znalazł coś dla siebie.
1: I w tym roku wyjątkowo, bo koncerty trwają aż 3 dni. Spotykamy się jak zawsze na plaży miejskiej. W tym roku każdy znajdzie coś dla siebie, poczynając od młodzieży, dorosłych, poprzez seniorów. Tak przygotowaliśmy repertuar i wykonawców, żeby zadowolić gusta wszystkich fanów muzyki. Będzie się działo oprócz tego dwie dyskoteki z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę. Myślę, że też bardzo ciekawa inicjatywa, która się przyjmie.
0: A na naszej stronie internetowej radionadzieja.pl mogą Państwo znaleźć dokładny rozkład koncertów podczas weekendu w Ostrołęce.

Izraelscy osadnicy zniszczyli krzyż należący do chrześcijańskiej rodziny na terenach palestyńskich. Do tej sprawy doszło do tej sytuacji w pobliżu Betlejem. To kolejny w ostatnich dniach incydent, w którym Izraelczycy dopuścili się znieważania symboli chrześcijańskich. Na umieszczonym w mediach społecznościowych nagraniu widać, jak grupa osadników podchodzi do posesji palestyńskiej rodziny chrześcijańskiej. Na zachodnim brzegu napastnicy uszkadzają ustawiony tam krzyż, który rozpada się na kawałki. To już kolejny w ostatnich tygodniach incydent dotyczący chrześcijan. W ostatnich latach podobne ataki były rzadkością. Jednak, jak mówi były korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie Mariusz Borkowski, najnowsze ataki wyrastają z poczucia bezkarności wśród izraelskich żołnierzy i osadników. Prawo wojenne nie obowiązuje nas. My jesteśmy w stanie zagrożenia. Ktoś, kto jest zagrożony, ma prawo użyć wszelkich środków, tak mówi Mariusz Borkowski. Do najnowszego incydentu doszło w posiadłości palestyńskiej rodziny. Jej członkowie mówią, że od lat są wypychani ze swojej miejscowości, mimo decyzji sądu, która przyznała im prawo powrotu na tę działkę. W kwietniu izraelski żołnierz uszkodził w Debel w południowym Libanie figurę Jezusa na krzyżu. W tej samej miejscowości inny żołnierz został sfotografowany, gdy wkładał papierosa w usta figury Matki Bożej. W Jerozolimie z kolei izraelski osadnik brutalnie pobił francuską zakonnicę.

0: Po maturach, po tej części obowiązkowej, przyszedł czas na ósmoklasistów. Oni rozpoczęli swoje sesje egzaminacyjne, swoje egzaminy ósmoklasisty. Dziś mierzyli się z językiem polskim, jutro matematyka, pojutrze język obcy. Od wyników zależy, do jakich szkół ponadpodstawowych dostaną się zdający. Z mikrofonem Radia Nadzieja sprawdzaliśmy, jak poradzili sobie ósmoklasiści z Łomży.
1: Trudność sprawiła w sumie temat przemówienia, bo nie wiedziałam, do czego mam się odwołać. Napisałam opowiadanie. Tak poza tym to trochę się obawiałam o ogłoszenie, ale myślę, że dobrze poszło.
2: Ja pisałem przemówienie. No, ja odniosłem się do Ebenezera Scrooge'a i do Małego Księcia. Temat był ciekawy, nie był trudny. Poszło 5 razy lepiej niż myślałem, że pójdzie. Na początku się tylko stresowałem, a już później trochę mniej.
3: No i co dalej? Jakie plany?
2: Powiem tak. Chyba zostanę tutaj w Katoliku, ale złożę też do 3 i 2, a czy gdzie mnie przyjmą, to zobaczymy.
4: Największy problem to chyba ortografia, ale u mnie tak zawsze.
5: Tata mi powiedział, żebym oddychał głęboko przez usta i też żebym zjadł mango.
3: I co pomogło na stres?
5: W skrócie nie.
0: Czyli manga to może jednak nie na stres, chociaż dla witamin, dla dobrego odżywienia może jak najbardziej. Na napisanie sprawdzianu z języka polskiego zdający mieli 2,5 godziny, a w tym roku do egzaminu podchodzi ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół w całym kraju.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Polsce zdarzały się dotychczas pojedyncze przypadki zakażenia hantawirusem przenoszonym przez gryzonie. Wirus jest znany, ale rzadko się go wykrywa. Profesor Krzysztof Tomasiewicz ze Szpitala Klinicznego w Lublinie mówi, że w przeszłości zdarzali się pacjenci zakażeni hantawirusem, u których objawy wskazywały na ostrą niewydolność nerek.
1: Zawsze zależy to od dwóch rzeczy. Po pierwsze, na jakiego pacjenta trafi, a po drugie, od szybkiego rozpoznania. Bo jeżeli mamy szybkie rozpoznanie i wdrożymy właściwe postępowanie, właśnie jak te hemodializy, to można tego pacjenta absolutnie uratować. Nie mieliśmy objawów krwotocznych, prawda? Bo w większości mówi się o tym, że również to może wywołać objawy krwotoczne. U naszych pacjentów takich objawów nie było.
0: Pasażerowie wycieczkowca, na którym stwierdzono przypadki hantawirusa, wracają do swoich państw. Wczoraj jednostka zakotwiczyła u wybrzeży Teneryfy. Ewakuacja dotyczy 150 pasażerów, którzy są obywatelami 20 państw. Z powodu hantawirusa na pokładzie statku zmarły 3 osoby. Hantawirusy są zazwyczaj przenoszone przez gryzonie, ale w rzadkich przypadkach mogą przechodzić z człowieka na człowieka.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry, laserowa depilacja bez bólu dla pań i panów. Uwaga, nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsuła oraz laser Maxi Lipo. Redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie sylwetki. Przyjdź i zobacz. Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
2: Ogłoszenie nadawcy.
1: Rekolekcje powołaniowe diecezji łomżyńskiej w ośrodku rekolekcyjnym na pięknej Suwalszczyźnie w dwóch turach. Pierwsza tura 1-7 czerwca bieżącego roku. Druga tura 22-28 czerwca bieżącego roku. W programie między innymi msza święta, konferencja, modlitwa w sanktuariach, studzieniczna, sejny i wigry, wypoczynek, rowery. Koszt uczestnictwa w rekolekcjach 230 zł. Bliższe informacje w parafiach. Serdecznie zapraszamy.
2: Ogłoszenie nadawcy.

Już za 4,5 minuty na naszej antenie fragment dzienniczka Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej, a o 15 zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez te hostie, przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Modliłam się gorąco o śmierć szczęśliwą dla pewnej osoby, która się bardzo męczyła. 2 tygodnie była między życiem a śmiercią. Żal mi się zrobiło tej osoby i rzekłam do Pana: Jezu słodki, jeżeli Ci są miłe sprawy moje, które ku Twojej chwale podejmuję, to proszę Cię, zabierz ją do siebie. Niech odpocznie w miłosierdziu Twoim. I dziwnie byłam spokojna. Za chwilę przyszli mi powiedzieć, że ta osoba, która się tak strasznie męczyła, już skonała. Widziałam w potrzebie pewnego kapłana i modliłam się za niego, aż Jezus spojrzał się na niego łaskawie i udzielił mu swej mocy.

0: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Ty jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do miłosierdzia Bożego. Numery telefonów 512 123 502, 512 123 503.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Dariusz Tybura. Bardzo witam wszystkich Państwa i zapraszam do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pontyckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. I zapraszam do modlitwy.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy naszej całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. I zapraszam do modlitwy.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Bóg zapłać.
2: Bóg zapłać za modlitwę. I zapraszam kolejną osobę.
5: Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. I zapraszam kolejną osobę.
6: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
6: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
6: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
2: ufamy
6: Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święty Stanisławie,
2: módl się za nami.
6: Módl się za nami. Wszystkie święci, módlcie się za nami. Bóg zapłać za modlitwę.
2: Bóg zapłać za modlitwę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I dziękuję wszystkim Państwu za wspólną modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo Boże udziela nam odpowiedzi na wiele pytań. Audycja z Biblią przez życie.
1: Ksiądz Zbigniew Skuza, zapraszam.
2: Szczęść Boże. Drodzy słuchacze Radia Nadzieja, witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam w naszej cotygodniowej audycji z Biblią przez życie. Drodzy Państwo, piękny jest czas, który teraz przeżywamy. To cały czas okres paschalny. Cieszymy się zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Ciągle wracamy do tego fundamentalnego wyrażenia naszej wiary. Powolutku przygotowujemy się do dwóch wielkich uroczystości, które zakończą ten okres paschalny, a więc do uroczystości wniebowstąpienia Pana Jezusa, a następnie do wspaniałej uroczystości, pięknej, głębokiej, ważnej uroczystości zesłania Ducha Świętego. Drodzy radiosłuchacze, bardzo Was zapraszam do uważnego wsłuchiwania się w czytania mszalne, i to zarówno na mszy świętej codziennej, jak też na mszy świętej niedzielnej. Czytamy kolejne fragmenty Ewangelii według świętego Jana, słowa Pana Jezusa z ostatniej wieczerzy, słowa, w których zapowiadał parakleta, zesłanie Ducha Świętego, dar Ducha Świętego, pocieszyciela, obrońcy. Słowa, które umacniają nas. Również w pierwszym czytaniu wsłuchujemy się w kolejne fragmenty Dziejów Apostolskich, tej księgi, która opisuje pierwszy Kościół, pokazuje nam fragment po fragmencie, jak ten Kościół się rozwijał, jak prowadzony przez Ducha Świętego, umacniany Bożym Słowem, dosięgał ciągle nowych ludzi. Widzimy podróże apostolskie świętego Pawła, który wraz ze swoimi towarzyszami rusza, tak możemy powiedzieć, na cały świat. Rusza do tych wszystkich miejsc, w których Chrystus nie był jeszcze znany, i tam niósł Ewangelię, i tam powstawały te piękne wspólnoty, które rozwijały się i pomimo wielu trudności wzrastały w wierze i, tak możemy powiedzieć, zarażały tą wiarą innych ludzi. Bardzo piękne są te czytania. Po prostu możemy tak się nimi, tak bym powiedział, delektować, ucieszyć, ale też możemy się nad nimi głęboko zastanowić, bo jeżeli pytamy, czym jest Kościół, jak ten Kościół ma żyć, to z całą pewnością te czytania z Dziejów Apostolskich, Ewangelii, wiele światła nam na to rzucają. Ale drodzy Państwo, przeżywamy również ten czas jako czas wiosny. Jest miesiąc maj. Bardzo często w poezji, w takim też powszechnym myśleniu, miesiąc maj to najpiękniejszy miesiąc w ciągu całego roku. Widzimy zieleń, widzimy kwiaty, widzimy, jak wiosna już na dobre przyszła, i ta budząca się wokół nas przyroda zachęca nas do radości, do nadziei. I to nie przypadek, że miesiąc maj tradycyjnie obchodzony jest jako miesiąc maryjny. To miesiąc kwiatów, miesiąc piękna, bo Maryja jest takim najpiękniejszym kwiatem ludzkości, jest Bożym pięknem. Drodzy Państwo, z całą pewnością w naszych parafiach, w rodzinach, we wspólnotach, też indywidualnie modlimy się litanią loretańską, litanią, do której często sięgamy, bo jest to przepiękna litania, modlitwa, która ukazuje nam piękno Maryi, ale przecież w tym miesiącu maju również mamy takie szczególne święta maryjne. 1 maja przecież wspomnienie świętego Józefa Rzemieślnika każe nam myśleć o świętej rodzinie, o Jezusie, o Matce Bożej, o Nazarecie, a później 3 maja piękna uroczystość Najświętszej Maryi Panny jako Królowej Polski, naszej głównej patronki. Dalej 13 maja kolejna rocznica objawień fatimskich. Jakże nie pamiętać 13 maja również o tym tragicznym, dramatycznym wydarzeniu z 13 maja 1981 roku, kiedy na placu św. Piotra w Rzymie padły strzały w kierunku świętego Jana Pawła II, który umierający został odwieziony do Polikliniki Gemelli i tam cudem, naprawdę cudem został uratowany. I Jan Paweł II bardzo często będzie mówił, że jedna ręka prowadziła pocisk, a druga ręka go ocaliła i to jest ręka Maryi. W Fatimie, w koronie Matki Bożej znajduje się łuska po pocisku, który ugodził Jana Pawła II. Został ten pocisk umieszczony w koronie Matki Bożej jako wotum, jako przypomnienie tego wielkiego cudu, który wtedy się dokonał. Ostatni dzień maja to przecież uroczystość, święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. I cały ten miesiąc upływa nam, tak możemy powiedzieć, pod znakiem Maryi. Drodzy radiosłuchacze, chciałbym w tym naszym dzisiejszym spotkaniu, abyśmy zatrzymali się nad tym szczególnym nabożeństwem, którym jest litania loretańska, która często jest nazywana także litanią do Najświętszej Maryi Panny.

Drodzy Państwo, popularnie nazywamy litanię do Matki Bożej jako litanię loretańską, tak ją nazywamy. Przymiotnik loretańska w nazwie pochodzi od włoskiego miasta Loreto, gdzie zgodnie ze źródłami w Bazylice Loretańskiej znajduje się przywieziony z Nazaretu domek świętej rodziny, w którym mieszkała Matka Boża i w którym objawił się jej Archanioł Gabriel, zwiastując jej radosną nowinę, że stanie się Matką Jezusa. Jeżeli ktoś uda się do Loreto, czy już tam był, to pamięta, że w tej przepięknej, ogromnej bazylice znajduje się ten nazaretański domek, który jest takim miejscem pielgrzymek, szczególnego kultu. Wokół tego domku, podobnie zresztą jak w sanktuarium na Jasnej Górze, widać, jak ludzie kolanami wyżłobili ślady w geście adoracji, takiego klęczącego wędrowania wokół tego domku. Ale wróćmy do litanii. Dlaczego litania nazywa się właśnie tak? Drodzy Państwo, litania loretańska nie narodziła się w Loreto. Tam była bardzo często odnawiana. Dostępne nam źródła historyczne mówią, że litania loretańska powstała już w XII wieku we Francji. I pośród licznych jej wersji, bo ona oczywiście dotarła do nas w różnych wersjach, różne są, tak możemy powiedzieć, warianty tej litanii. I taki najbardziej znany utrwalił się właśnie w Loreto. Czyli litania loretańska nie narodziła się w Loreto, ona powstała we Francji, ale wiemy już z całą pewnością, że od pierwszej połowy XVI wieku w Loreto była wytrwale odnawiana. W roku 1587 papież Sykstus V związał z litanią loretańską przywilej 200 dni odpustu. Jest taki dokument, który mówi o tym. Oczywiście to przyczyniło się do jeszcze większego kultu. I to określenie litania loretańska było stosowane coraz częściej, a już tak na stałe od roku 1575, czyli od drugiej połowy XVI wieku, kiedy to dyrektor chóru w Loreto, którym był włoski dyrygent Costanzo Porta, skomponował najstarsze znane opracowanie muzyczne tej litanii na 8 głosów. Potem ta litania była uzupełniana, niektórzy dodawali różne elementy, niektóre były trochę dziwne, więc w roku 1631 Ojciec Święty zakazał wprowadzania samowolnie jakichkolwiek zmian do tej litanii i ustanowił, że jakiekolwiek zmiany wprowadzane do litanii loretańskiej mogły być dokonywane tylko przez Stolicę Apostolską. I tak jest, drodzy Państwo, aż do dzisiaj. Współcześnie znana nam litania loretańska, którą się modlimy, również w ostatnich latach przeszła kolejne modyfikacje, kolejne uzupełnienia. Wspomnę o tych najważniejszych. 31 grudnia 1995 roku święty papież Jan Paweł II wprowadził do litanii wezwanie Regina Familie. W tłumaczeniu polskim to oczywiście Królowa Rodzin. Modlimy się w litanii Królowo Rodzin. To wezwanie zostało wprowadzone przez Jana Pawła II. 20 czerwca roku 2020 Stolica Apostolska zatwierdziła dla całego Kościoła 3 nowe wezwania litanii loretańskiej. Mater Misericordiae, Mater Spei oraz Solatium Migrantium. A więc Matko Miłosierdzia, to wezwanie następuje po wezwaniu Matko Kościoła. Potem Mater Spei, czyli Matko Nadziei. Ono następuje po wezwaniu Matko Łaski Bożej. I ostatnie wezwanie, Pociecho Migrantów, po ucieczce grzesznych. I w takiej postaci tą litanią się modlimy. Drodzy Państwo, myślę, że nie ma nawet potrzeby specjalnie zachęcać do odmawiania tej litanii, bo ona jest nam taka bardzo bliska, bardzo często się nią

0: Modlimy nie tylko w tym miesiącu maju, ale też przy różnych innych okolicznościach. Modlimy się tą litanią za siebie, za innych. Ale dlaczego ona jest taka ważna? Drodzy radiosłuchacze, z dwóch powodów. Już o nich króciutko wspomniałem. Litania loretańska to takie, można powiedzieć, podsumowanie, streszczenie życia Matki Bożej. Oczywiście źródłem wiedzy o Matce Bożej, można powiedzieć źródłem, z którego ją znamy, to jest Ewangelia. Zwłaszcza Ewangelia według świętego Łukasza. Jest takie przekonanie pośród chrześcijan, takie przekonanie wyrażało bardzo wielu ojców Kościoła, tych starych ojców Kościoła, którzy mówili, że Ewangelia według świętego Łukasza została napisana również przez świętego Łukasza, który korzystał ze świadectwa Matki Bożej, czyli została napisana również dzięki świadectwu Maryi. I to przekonanie znajdujemy w bardzo wielu źródłach patrystycznych. Ojciec Święty Benedykt XVI w swojej wspaniałej książce trzytomowej, książce Dziele Jezus z Nazaretu, w tomie poświęconym Ewangelią Narodzenia, wraca do tej tezy i mówi, że to jest bardzo możliwe, że rzeczywiście święty Łukasz osobiście korzystał ze świadectwa Matki Bożej, pisząc swoją Ewangelię. A więc to właśnie Ewangelia według świętego Łukasza jest takim źródłem dla nas. To tam znajdujemy scenę zwiastowania, Magnifikat, nawiedzenie. To w Ewangelii według świętego Łukasza znajdujemy całą opowieść o narodzeniu Pana Jezusa. W Ewangelii według świętego Jana znajdujemy wydarzenie przemiany wody w wino w Kanie Galilejskiej oraz scenę pod krzyżem. Również w Ewangelii według świętego Mateusza znajdujemy i Marka, znajdujemy wzmianki o Matce Bożej. I w litanii loretańskiej my znajdujemy cały szereg wezwań, które mówią nam o życiu Maryi. Mówimy na przykład: Matko nieskalana, Matko najczystsza, Matko Zbawiciela, Matko Stworzyciela, przybytku Ducha Świętego, Wieżo Dawidowa. Kiedy mówimy: Królowo Aniołów, Królowo Patriarchów, Proroków, Apostołów, Królowo Dziewic. Mamy tutaj mnóstwo aluzji do wydarzeń z życia Matki Bożej. Ale litania loretańska to, drodzy Państwo, modlitwa, która bardzo pięknie ukazuje nam, kim Maryja jest dla nas. Maryja jest taka nam bardzo bliska, my jej tak bardzo często przyzywamy w różnych sytuacjach. I niektóre z tych wezwań są naprawdę bardzo wzruszające. Kiedy mówimy, że Maryja jest przyczyną naszej radości, że Maryja jest uzdrowieniem chorych, ucieczką grzesznych, pocieszycielką strapionych, wspomożeniem wiernych, kiedy jest uzdrowieniem chorych, kiedy jest naszą nadzieją, kiedy jest królową rodzin, kiedy jest również, my mówimy w naszej polskiej wersji litanii, królową Polski. To wszystko ukazuje nam, jak bardzo jest nam bliska Matka Boża. Drodzy radiosłuchacze, módlmy się tą litanią. Jest przepiękna, jest głęboka. I chociażbyśmy nie wiem ile razy powtarzali te wezwania, to one zawsze nam ukazują jej piękno i jej nieodzowną, niezastąpioną rolę w historii zbawienia, ale też w naszej historii. Może dlatego my tak chętnie modlimy się do Matki Bożej, bo ona jest tak bliska naszemu życiu. Drodzy Państwo, dla mnie taką najbardziej wzruszającą sceną to jest scena, którą opisał ewangelista Jan w rozdziale 19 swojej Ewangelii, słynna scena pod krzyżem. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Para to stauro, obok krzyża. Apostołowie uciekli. Ludzie wyparli się Jezusa. Piłat skazał go na śmierć. Jego niewinnego człowieka. Wszyscy odeszli, pod krzyżem jest Matka. Ona jest wierna do końca i tych kilka kobiet, które razem z nią są i umiłowany uczeń. Drodzy radiosłuchacze, jakże przejmująca scena matczynej wierności, jakże przejmująca scena miłości do końca. I my tak Maryję postrzegamy, dlatego tak bardzo ją czcimy, dlatego tak bardzo ją kochamy. Pozwólcie, że zakończę tę refleksję słowami naszej polskiej poetki Marii Konopnickiej, która tak napisała, wkładając niejako w usta Maryi te słowa. Nigdym ja Ciebie, ludu, nie rzuciła, nigdym Ci mego nie odjęła lica, ja po dawnemu, moc Twoja i siła, Boga Rodzica. Moc Twoja i siła, Boga Rodzica. Tak, drodzy Państwo, Maryja, Matka Jezusa i nasza Matka jest naszą mocą, jest naszą nadzieją, jest tą, która jest ciągle z nami. To jest ogromna pociecha. Tej głębokiej radości płynącej z wiary wszystkim Wam życzę i zapraszam na kolejne spotkanie. Szczęść Boże!
1: Słowo Boże udziela nam odpowiedzi na wiele pytań. Audycja z Biblią przez życie.
0: Ksiądz Zbigniew Skuza, zapraszam.

0: Godzina wiary. Katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małsz, zapraszam. Pięciu alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży przyjęło w sobotę święcenia w stopniu diakonatu. Uroczystość odbyła się w łomżyńskiej katedrze. Waszym zadaniem będzie nieść Słowo Boże ludziom i dawać świadectwo wiary poprzez codzienną posługę, zwrócił się do diakonów pasterz kościoła łomżyńskiego biskup Janusz Stepnowski.
2: Waszym zadaniem, drodzy diakoni, w tych miesiącach przygotowań do państwa będzie przede wszystkim posługa Słowa Bożego, studiowanie tego Słowa, przyswajanie tego Słowa, życie tym Słowem. Będziecie się przygotowywać do tego, aby później już jako kapłani za rok Chrystusa rozdzielać. Będziecie Go rozdzielać. Będziecie coraz bliżej tego Chrystusowego ołtarza, mając świadomość, że diakon, to znaczy sługa Jezusa Chrystusa.
1: Nowi diakoni rozpoczynają teraz przygotowanie do kapłaństwa. W swojej posłudze będą pomagać przy sprawowaniu liturgii, głosić Słowo Boże oraz angażować się w działalność charytatywną Kościoła. W gronie nowo wyświęconych diakonów znaleźli się Folga Tomasz Roman z parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja w Chorzelach, Lasocki Krzysztof z parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem, Skoczeń Michał z parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha w Wyszkowie, Perkowski Jakub z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Grajewie, Zalewski Radosław z parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Zambrowie.
0: Katolicki serwis informacyjny.
1: Z okazji 35. rocznicy pielgrzymki świętego Jana Pawła II do Łomży, parafia Sanktuarium Miłosierdzia Bożego zaprasza na festyn rodzinny. W niedzielę 31 maja na Błoniach przy ołtarzu papieskim na uczestników czekać będzie moc atrakcji. Jedną z nich będzie spektakl pod hasłem Nie przegrać prawdziwej miłości w wykonaniu grupy teatralnej Dolina Miłosierdzia. Chcemy pokazać, jakie świadectwo wiary i miłości pozostawił po sobie święty Jan Paweł II, mówi Karol Cuch z grupy teatralnej Dolina Miłosierdzia.
3: Nasza grupa teatralna Dolina Miłosierdzia wystawi krótki spektakl o świętym Janie Pawle II, spektakl pod tytułem Nie można w życiu przegrać miłości. Jest to cytat z homilii papieża w czasie jego pobytu pielgrzymki do Łomży, więc serdecznie zapraszamy oczywiście na cały festyn, ale o godzinie 14 zapraszamy na nasze przedstawienie, które przypomni postać wielkiego naszego Polaka, rodaka świętego Jana Pawła II.
1: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11. Jan Paweł II odwiedził Łomżę w dniach 4 i 5 czerwca 1991 roku. Była to jedyna wizyta papieża w mieście, podczas której celebrował mszę świętą przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ukoronował obraz Matki Bożej Pięknej Miłości oraz spotkał się z wiernymi i pielgrzymami z Litwy.
0: Katolicki serwis informacyjny.
1: Pod hasłem Światłem Świata na drogach w sobotę odbyła się ogólnopolska pielgrzymka kierowców na Jasną Górę. Była to okazja do dziękczynienia misjonarzy za pomoc kierowców w zakupie środków transportu, które trafiają na misję. Możesz być misjonarzem przez to, co czynisz, w jaki sposób postępujesz, czy dajesz piękny przykład odpowiedzialności i szacunku dla drugiego człowieka, który jest również współuczestnikiem tego samego ruchu drogowego. Nie jest sam, powiedział na Jasnej Górze biskup Janusz Ostrowski, członek Komisji do Spraw Misji przy Konferencji Episkopatu Polski, do uczestników 25. pielgrzymki kierowców i wspierających misję Miwa Polska.
4: Kierowca, który wiezie ze sobą Chrystusa w sercu, wiezie ze sobą również Ewangelię, jest i powinien być misjonarzem. W jaki sposób kierowca może być misjonarzem na drodze? Możesz być misjonarzem przez to, co czynisz, przez to, w jaki sposób postępujesz. postępujesz, przez to, czy dajesz piękny przykład odpowiedzialności i szacunku dla drugiego człowieka, który jest również współuczestnikiem tego samego ruchu drogowego. Nie jesteś sam.
1: Ojciec Stanisław Kazek, misjonarz z Madagaskaru, opowiedział o tym, w jaki sposób misjonarze wykorzystują pojazdy podarowane przez MIWA Polska.
5: Ja pracuję w misji w diecezji Morondawa, misji Befasi, co się tłumaczy dużo piasku. Też korzystam z samochodu MIWA Polska, który służy do odwiedzania 10 punktów, 10 kaplic, do odwiedzania 8 szkół. Także dostarczanie przyborów, wyposażenia szkół. Trzeba dowieźć wszystkie rzeczy do szkoły. Zeszyty, książki, meble, kantyna, więc wyżywienie uczniów. I to, co najważniejsze, mamy przychodnie, gdzie trzeba dowieźć leki, wyposażenie, a także przez piaski, przez rzekę zawieźć chorych do szpitala.
1: MIWA Polska to organizacja na rzecz misyjnych środków transportu. Jej celem jest pomoc misjonarzom w zdobywaniu i zakupie środków transportu.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy przyjdzie paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie, ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi, ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić bowiem, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że ja wam o nich powiedziałem.
2: Wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Tak Jezus zwraca się do apostołów przed męką, żegnając się z nimi w wieczerniku. On stwierdza fakt. Jego uczniowie najbliżsi, jego apostołowie, ci, którzy z nim byli od początku, są świadkami. On już ich posyłał, aby głosili jego naukę. Szli po dwóch do miejsc, do których on miał później dotrzeć, przygotować w ten sposób ludzi na jego przyjście. W słowach Jezusa właściwie jest też obecne polecenie. Oni, apostołowie, otrzymają zadanie bycia świadkami dobrej nowiny aż po krańce ziemi. Im Jezus bowiem powie: idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Jak wiemy, oni to czynili z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. W tych słowach Chrystusa z Wieczernika jednak odnajdujemy polecenie dane każdemu z uczniów Chrystusa, każdemu przynależącemu do Kościoła Świętego. Jezus daje to polecenie także nam. Mamy być głosicielami jego nauki. Poprzez fakt otrzymania Chrztu Świętego jesteśmy zobowiązani nie tylko własną wiarę pogłębiać, umacniać przy pomocy Bożej łaski, ale także powinniśmy o swojej wierze, o swojej przynależności do Kościoła nieustannie dawać świadectwo. Wy też świadczycie. Czy jednak naprawdę jesteśmy świadkami Chrystusowej Ewangelii?
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
3: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi. Powołałem cię z jej stron najdalszych i rzekłem ci: sługą moim jesteś, wybrałem cię, a nie odrzuciłem. Nie lękaj się, bo ja jestem z tobą. Nie trwóż się, bo ja twoim Bogiem. Umacniam cię jeszcze i wspomagam. Podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Jedyna na świecie Orkiestra Księżniczek już 17 maja w Łomży. Muzyczny fenomen, który zachwycił ponad 500 000 widzów z całego świata. Gwiazdorska obsada, soliści, balet, zjawiskowe kostiumy, show świetlne. To będzie wieczór, którego nie zapomnisz. Bilety znikają błyskawicznie. Nie przegap koncertu jedynej na świecie Orkiestry Księżniczek już 17 maja w Filharmonii Kameralnej w Łomży. Nie czekaj i zobacz show na światowym poziomie. Bilety na orkiestraksiężniczek.pl.
2: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja.
3: Gościem Katarzyny Polewko będzie podkomisarz Karolina Wojciechian, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Łomży. Tematem rozmowy będzie bezpieczna droga do szkoły. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
4: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Rolmlecz.
5: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Samorządy z regionu chcą ubiegać się o kolejne pieniądze na zadania związane z bezpieczeństwem. W tym celu ruszyły konsultacje społeczne w sprawie propozycji zmian celów strategicznych miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta Łomży. W jego skład wchodzą miasto Łomża, gmina Nowogród oraz gmina Piątnica. Przedstawiony do konsultacji projekt aktualizacji strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych to m.in. odpowiedź na zmieniające się uwarunkowania społeczne, środowiskowe i te związane z bezpieczeństwem. Pozwoli to na wykorzystanie pieniędzy z funduszy europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027 na nowe działania, mówi zastępca wójta gminy Łomża Cezary Zborowski.
2: Komisja Europejska pod wpływem tego wszystkiego, co się dzieje za wschodnią granicą Polski, wojny na Ukrainie, Komisja Europejska dopuściła możliwość wydatkowania środków unijnych także z tej perspektywy obecnej na te programy tak zwane ochronne. To dotyczy zarówno gdyby odporności społecznej, przygotowania się na te trudne być może czasy, które nadejdą. I chcemy te pieniądze wykorzystać z jednej strony właśnie na budowę tych miejsc dla naszych jednostek ochotniczych straży pożarnej, bo to są jednostki, które jako pierwsze ruszą, gdy coś się stanie.
1: Po przeprowadzeniu konsultacji i przygotowaniu dokumentu samorządy będą mogły wnioskować do Urzędu Marszałkowskiego o pieniądze na konkretne działania związane z bezpieczeństwem. Gmina Łomża chce inwestować m.in. w kolejne zadania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostawy wody do mieszkańców. Konsultacje potrwają do 27 maja. Projekt aktualizacji strategii ZIT znajduje się na stronach odpowiednich urzędów. Swoje uwagi można zgłosić, składając formularz osobiście w urzędach lub drogą elektroniczną. W Łomży ruszył nabór wniosków o dofinansowanie wymiany starych pieców. Program ograniczenia niskiej emisji na ten rok skierowany jest głównie do właścicieli domów, którym dochody nie pozwalają na samodzielne wykonanie wymiany źródła ciepła. O szczegółach mówi Łukasz Czech z łomżyńskiego ratusza.
3: Osoby o najniższych dochodach mogą otrzymać dotację w wysokości nawet 100% kosztów kwalifikowalnych. W 2026 roku przeznaczono na ten cel kwotę 200 tysięcy złotych. Przewiduje się, że dofinansowanych będzie objętych około 10 nowych źródeł ciepła. Warunkiem ubiegania się o dotację jest posiadanie w lokalu mieszkalnym lub nieruchomości mieszkalnej sprawnego źródła ciepła na paliwa stałe, stanowiącego trwałe wyposażenie nieruchomości, wpisanego lub zgłoszonego jako zainstalowane i eksploatowane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
1: Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do 30 września w Urzędzie Miejskim w Biurze Podawczym. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Wzór wniosku znajduje się na stronie urzędu. Ponad 50 wydarzeń w 24 miejscowościach. Tak w województwie podlaskim ma wyglądać akcja Funduszowy Maj, która ma promować fundusze europejskie i projekty, które udało się zrealizować dzięki unijnemu wsparciu. Marszałek województwa Łukasz Prokorym podkreślił, że wydarzenia odbędą się zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach.
4: Urząd Marszałkowski w ramach tych wydarzeń współpracuje i z naszymi uczelniami, i ze stowarzyszeniami, z różnymi też klubami sportowymi. Pokazujemy to, co najpiękniejsze jest właśnie, co powstało dzięki funduszom europejskim. Będą pikniki, warsztaty, będzie także spływ kajakowy. Bilans naszego członkostwa w Unii Europejskiej, naszego regionu jest bardzo dobry, bo to jest ponad 17 tysięcy projektów, których wartość to jest prawie 60 miliardów złotych.
1: W ramach akcji Funduszowy Maj odbyło się już m.in. zwiedzanie Horten Areny w Białymstoku, warsztaty w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej czy wycieczka po Wigierskim Parku Narodowym. Ósmoklasiści rozpoczęli dziś 3-dniowe egzaminy. Zmierzyli się z językiem polskim, jutro zaś zmierzą się z matematyką, a pojutrze z językiem obcym. Od wyników w dużej mierze zależy, do jakich szkół ponadpodstawowych dostaną się zdający. Katarzyna Polewko sprawdzała, jak poradzili sobie ósmoklasiści z Łomży.
5: Trudność sprawiła w sumie temat przemówienia, bo nie wiedziałam, do czego mam się odwołać. Napisałam opowiadanie. Tak poza tym to trochę się obawiałam o ogłoszenie, ale myślę, że dobrze poszło.
6: Ja pisałem przemówienie. No, ja odniosłem się do Ebenezera Scrooge'a i do Małego Księcia. Temat był ciekawy, nie był trudny. Poszło 5 razy lepiej niż myślałem, że pójdzie. Na początku się tylko stresowałem, a już później trochę mniej.
7: No i co dalej? Jakie plany?
6: Powiem tak, chyba zostanę tutaj w Katoliku, ale złożę też do 3 i 2, a czy gdzie mnie przyjmą, to zobaczymy.
8: Największy problem to chyba ortografia, ale u mnie tak zawsze.
9: Tata mi powiedział, żebym oddychał głęboko przez usta i też żebym zjadł mango.
7: I co pomogło na stres?
9: W skrócie nie.
1: W tym roku do egzaminu podchodzi ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół w całym kraju. Dni Ostrołęki zbliżają się wielkimi krokami. W dniach od 15 do 17 maja na plaży miejskiej wystąpi wielu znanych w całym kraju artystów, m.in. Ira, Happy Set czy Perfect w składzie z wokalistą Łukaszem Drapałą. Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski zapewnia, iż w tym roku repertuar imprezy dobrano w ten sposób, aby każdy znalazł coś dla siebie.
0: W tym roku wyjątkowo, bo koncerty trwają aż 3 dni. Spotykamy się jak zawsze na plaży miejskiej. W tym roku każdy znajdzie coś dla siebie, poczynając od młodzieży, dorosłych, poprzez seniorów. Tak przygotowaliśmy repertuar i wykonawców, żeby zadowolić gusta wszystkich fanów muzyki. Będzie się działo oprócz tego dwie dyskoteki z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę. Myślę, że też bardzo ciekawa inicjatywa, która się przyjmie.
1: Na stronie radionadzieja.pl mogą Państwo znaleźć dokładny rozkład koncertów podczas weekendu w Ostrołęce. Drewna moc całą noc. Pod takim hasłem Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zaprasza mieszkańców na noc muzeów. Już najbliższą sobotę muzealne sale zamienią się w przestrzeń pełną teatru, muzyki, warsztatów i zabawy dla całych rodzin. Ale to nie koniec atrakcji, mówi Grażyna Talarek z Muzeum Kultury Kurpiowskiej.
10: Bohaterem tegorocznej nocy muzeów będzie drewno. Materiał, który towarzyszy nam na co dzień. Także w zbiorach naszego muzeum kryje się wiele cennych drewnianych zabytków. To właśnie ich będziemy szukać podczas nocnych wypraw po wystawach pod hasłem Na tropie drewna. A to dopiero początek atrakcji. Zaprosimy Was do pracowni rzeźbiarza, gdzie zobaczycie, jak z surowego pnia powstaje prawdziwe dzieło sztuki. W Teatrzyku Lalkowym poznacie przygody najsłynniejszego chłopca z drewna.
1: Noc muzeów w Ostrołęce rozpocznie się o godzinie 18 i potrwa do północy. Muzyką klasyczną zainaugurowano nowy cykl koncertów w powiecie ostrołęckim. Filharmonia Kameralna w Łomży wystąpiła w niedzielę przed publicznością w Goworowie, ale to nie koniec trasy artystów. Na horyzoncie kolejne muzyczne wydarzenia. Do udziału zaprasza dyrektor Filharmonii Jan Miłosz Zarzycki.
11: Nasza orkiestra koncertuje na terenie starostwa Ostrołęka. Mamy tam koncerty, na które również zapraszamy łomżyńską publiczność, bo jest to niedaleko. Ciekawy koncert. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Nasz maj obfituje w koncerty, będzie ich wyjątkowo dużo.
1: Przed melomanami kolejne koncerty, m.in. w niedzielę w kościele pod wezwaniem Świętego Ducha w Kadzidle po mszy o godzinie 12 oraz tego samego dnia w Bazylice Mniejszej w Myszyńcu po mszy o godzinie 17. Natomiast w niedzielę filharmonicy wystąpią w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu po mszy o godzinie 17. Wstęp na koncerty jest wolny.
12: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Czy można usłyszeć historię miasta? Czy można poczuć przeszłość, spacerując jego ulicami? Śladami przeszłości Łomży. Cykliczna audycja radiowa. Podróż przez czas, tradycję i wspomnienia. Poznaj niezwykłe historie mieszkańców. Odkryj zapomniane miejsca. Wsłuchaj się w opowieści lokalnych artystów, historyków i pasjonatów. To tutaj przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a wspólne dziedzictwo ożywa na nowo. Śladami przeszłości Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

0: gość dnia.
1: Bernadeta Krynicka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, pani dyrektor.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Maj w Łomży został rozpoczęty na sportowo. Obchody świąt majowych połączyliście z aktywnością. Jako dyrektor, jako jeden z organizatorów, jesteście zadowoleni z frekwencji?
2: Ja powiem szczerze, że jestem szczęśliwa. Po prostu było wspaniałe wydarzenie. Mnóstwo ludzi, a tak naprawdę całe rodziny, i o to nam chodziło. W biegu uczestniczyło około 300 osób. I to były biegi rodzinne, były trzy dystanse. Każdy mógł wziąć udział, więc były osoby też z niepełnosprawnością. Najstarszym biegaczem był pan Kaseja, to ponad 90 lat. Więc no i tam myślę, że tak było trochę, myślę, dwulatków. No, było tak miło popatrzeć na zaangażowanie tych rodzin i mnóstwo pozytywnej energii i ci ludzie z nami bawili się po prostu. To nie tylko bieg, świętowali, było bardzo uroczyście, podniośle, więc i to jest na stałe wydarzenie, także wszyscy zostali z nami na grochówkę, na kiełbaski, też był popcorn i wata i to wszystko obsługiwali moi ludzie, całe biuro, także i kadrowa, i kierownicy, i poszczególnych działów, także i my też praktycznie jako ta rodzina Mosirowa razem braliśmy udział. No ja biegłam 2004 metry.
1: Tak, udało się.
2: Nie, świetnie, świetnie. Moja córka brała udział, dużo znajomych i naprawdę bardzo byli zadowoleni. Moje dziecko było przeszczęśliwe, że mogło wziąć udział w takim wydarzeniu. Także ja się
1: cieszę
2: bardzo.
1: Więc to był pierwszy taki bieg z flagą, ale na pewno nie ostatni.
2: Pierwszy w Łomży, myślę, że z tego, co się zorientowałam, jest trochę takich biegów organizowanych, ale bardzo niewiele w Polsce. Na pewno nigdzie nie ma dystansu na 2004 metry, jak my to postanowiliśmy, w zasadzie ja, bo to jest data, kiedy to święto zostało wprowadzone w Polsce i te mniejsze dystanse 2004, żeby po prostu trochę się kojarzyło, ale że każdy mógł wziąć udział i już to będzie na stałe to wydarzenie i także już zapraszam w przyszłym roku, na pewno warto, także już mamy dużo doświadczenia takiego, potem był turniej samorządowy i też to pięknie wyglądało, wszyscy uczestnicy wyszli z flagami, no bardzo, bardzo wzruszające.

0: mieszkańców, żeby oni wiedzieli, że takie wydarzenie jest. Mamy tego bardzo dużo i tak naprawdę co dwa tygodnie coś się dzieje, nawet częściej, więc zachęcam do sprawdzania, bo teraz będziemy mieć bardzo poważne wydarzenie w piątek, 15.
1: Tak. I to jeszcze nie koniec, drodzy Państwo, więc ten sezon wiosenno-letni dopiero się rozpoczyna i przed nami w Łomży kolejne duże wydarzenie.
0: Tak, drugi dzień rodziny na sportowo, więc zapraszam Państwa bardzo serdecznie z całymi rodzinami od 15 do 19 będzie mnóstwo atrakcji, różnych stref, a od 19 zacznie się międzypokoleniowa dyskoteka i to będzie inauguracja naszych dyskotek czwartkowych w porcie.
1: Najważniejsze, gdzie? W Parku Jana Pawła.
0: W Parku Jana Pawła II to będzie Dzień Rodziny, tak jak było w tamtym roku. Będzie strefa zabaw i rodzinnych atrakcji, strefa sportu i aktywności. Tak w skrócie powiem, mamy dużo do powiedzenia. Strefa zdrowia i bezpieczeństwa, strefa muzyki i tańca i strefa gastronomiczna. W tym roku zagoszczą u nas koła gospodyń wiejskich na dniu właśnie rodziny, żebyście Państwo mogli przyjść po pracy, skorzystać bezpłatnie ze wszystkich atrakcji, a obiad można będzie kupić u pań z KGW.
1: Więc w piątek nikt nie gotuje, tylko każdy ze swoją całą rodziną udaje się do Parku Jana Pawła.
0: Będą kartacze,
1: świętować.
0: Pierogi, babka ziemniaczana, różności będą, także i zupy, i kozy. Także zapraszamy, będzie można swojsko zjeść zdrowo, ale przy okazji tego dnia chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim księżom, proboszczom w Złomży, że umieścili, poinformowali w punkcie ogłoszenia parafialne o tym wydarzeniu, że będzie to święto rodziny w Parku Jana Pawła II Pielgrzyma. U nas 15 w piątek od 15.
1: Od 15, oprócz tego, że pielęgnujecie takie wartości jak aktywność fizyczna, mówicie o tym, jak to jest ważne w takim codziennym życiu, ale chyba chcecie to też łączyć z tymi wartościami wyższymi.
0: Tak, bo rodzina jest najważniejsza i myślę, że budowanie relacji, najlepiej buduje się te relacje poprzez spędzanie razem czasu, więc my organizujemy takie wydarzenia, gdzie razem cała rodzina może przyjść, spędzić czas, wziąć udział z dziećmi w konkurencjach, różnych atrakcjach i budować to, co jest najważniejsze, bo najważniejsze w życiu to są właśnie relacje, jak my dorośli, rodzice, chcemy mieć dobre relacje z dziećmi, to budujmy je od maleńkiego.
1: To już jest kolejne wydarzenie, pani dyrektor, które zorganizowaliście chociażby w tamtym roku po raz pierwszy. Teraz będzie druga edycja, bieg z flagą w tym roku po raz pierwszy, więc wprowadzacie takie nowości.
0: Tak, i następne wydarzenie już niedługo to będzie Noc Kupały i to też będzie dedykowane do całych rodzin, więc 21 czerwca już Państwo zapiszcie sobie, będzie Noc Kupały na bulwarach i na pewno będzie dużo świetnych atrakcji i też będzie jedzenie, koła gospodyń wiejskich, także będziemy mogli spędzić po południu, bo to będzie niedziela. Fajnie niedzielę po południu i będziemy pleść wianki i puszczać te wianki, także bliżej będziemy to, o tym wszystkim informować, więc no i później już nie będę dalej wybiegać, bo mamy dużo tych atrakcji teraz, w czerwcu, więc tak jak powiedziałam, międzypokoleniowe dyskoteki już inauguracja będzie i coś, co nowego wprowadzimy.
1: Co to za nowość?
0: Co to za nowość? To od czerwca przy współpracy z siłownią Extreme, z którą mamy tak naprawdę stałą współpracę i bardzo dobrze nam się z nimi współpracuje, bo też brali udział w biegu z flagą i był sala była zabaw rozrabiaków i oni tam zajmowali się dziećmi, no i było wyciskanie sztangi. A od czerwca co niedziela zapraszam Państwa na bulwary, zabieramy ze sobą kocyk czy kalimatę i rozpoczynamy cykl godzinnych zajęć sportowych i to będą tego typu zajęcia, joga, zobaczymy co będzie, na co Państwo będziecie mieli bardziej ochotę, bo jest ten taki

0: Wachlarz tych zajęć takich rozciągających, spokojnych dużo, więc mam na myśli tutaj jogę, mobility, stretching, pilates i ćwiczenia na zdrowy kręgosłup. Więc my wychodzimy z ofertą na czerwiec, lipiec i sierpień, na te ciepłe miesiące. Mam nadzieję, że lato nam dopisze w niedzielę rano. I to będą zajęcia bezpłatne.
1: Właśnie o to chciałam zapytać. To są zajęcia bezpłatne, każdy może przyjść?
0: Każdy może przyjść w każdym wieku, wziąć ze sobą kocyk, kalimatę i my zapewniamy, siłownia Ekstrem zapewnia trenera, a my całą obsługę.
1: Czyli to wszystko od czerwca, niedzielę,
0: każdą niedzielę,
1: o poranku, żeby dobrze rozpocząć niedzielę i później cały tydzień.
0: To jest bardzo istotne. Rano, myślę, że najlepsza godzina to by była 9:00. Nie trzeba się zapisywać, będą informacje, jeszcze będziemy umieszczać te informacje, ale już tego jest tak dużo, że tutaj Państwo notujcie, żeby nie umknęło.
1: Więc zabieramy ze sobą sportowy strój, matę i ćwiczymy.
0: I ćwiczymy.
1: Na bulwarach.
0: No i coś do picia, wodę najlepiej.
1: Tak. No i jeszcze dobry humor. I
0: dobry humor i chęci. Więc jeszcze z tych rzeczy, które w tej chwili się dzieje, no to już ruszył aktywny Orlik i mamy pierwsze zajęcia już dzisiaj, 3 grupy po 30 osób i te zajęcia też są bezpłatne w godzinach popołudniowych na ulicy Katyńskiej i niestety listy już są zamknięte, mamy pełne.
1: Czyli już nie można się zapisać.
0: Ale Mosir pozyskał 20 tysięcy dofinansowania na realizację programu aktywny Orlik z ministerstwa i organizujemy kolejne 5 wydarzeń sportowych na Orliku i to też już 3 czerwca będzie Olimpiada Zdrowo i Sportowo, 20 czerwca będzie turniej piłki nożnej kobiecej, wiek od 8 do 12 lat, 27 czerwca będzie piknik sportowo-taneczny dla wszystkich mieszkańców, 25 lipca będzie turniej siatkówki plażowej i 17 października już będzie turniej w bule. Więc tutaj będziemy na bieżąco informować o tych wydarzeniach, ale będzie oprócz tych wszystkich takich wydarzeń, które mamy stałe, bo będzie Dzień Dziecka 1 czerwca u nas w parku letnim przy parku wodnym i my będziemy tam w tym parku letnim organizować zajęcia sportowe dla dzieci, dla rodzin. I to już zapraszamy na 1 czerwca, ale też informacja będzie u nas na stronie i będziemy komunikować. No na pewno będzie, to o tym wspomniałam, o Nocy Kupały i będzie rozpoczęcie wakacji
1: tak,
0: 26,
1: no
0: więc no na pewno ten...
1: A 27, jak dobrze zapamiętałam, piknik, tak? Kolejny.
0: 27 piknik sportowo-taneczny, a 26 mamy rozpoczęcie wakacji, więc będzie dużo atrakcji też u nas w parku letnim i w parku Jana Pawła II, więc naprawdę w Łomży nie można się nudzić.
1: No właśnie, jeśli ktoś mówi, że w Łomży nie ma atrakcji, no to niech wejdzie na stronę waszą i zobaczy,
0: na stronę.
1: Ile jest tych zbliżających się wydarzeń.
0: Poza tym,
1: bo ten czerwcowy kalendarz, no to naprawdę jest, że tak powiem kolokwialnie mówiąc, upchany wręcz tymi wydarzeniami.
0: Jest. Jeszcze 27 maja robimy zamknięcie sezonu i robimy żeglarski wieczór saunowy w strefie spa. I to będzie wyjątkowy ostatni sezon zimowo-jesienny i to zamykamy, bo wrócimy na jesieni, więc w tamtym tygodniu było spa dla kobiet i też otwieramy się właśnie na takie spotkania, żeby mogły, bo słuchamy po prostu społeczeństwa.
1: Kobiety, mieszkańców.
0: Tak, kobiety chcą spędzić same w spa, w saunowanie sobie zrobić i mamy i my robimy.
1: Ale nowością jest też relaks, prawda, na relaks na wodzie.
0: Tak, też w tej chwili, ostatnio, już nie pamiętam, tydzień temu.
1: Tak, chyba tydzień temu albo 2 tygodnie temu.
0: 2 tygodnie temu był wieczór relaksacyjny na materacach w parku wodnym, ale też w tej chwili na sezon ten wiosenno letni zamykamy i wracamy na jesieni, bo wiemy, że teraz jest zapotrzebowanie na inne zajęcia, więc tutaj jeszcze, żebym nie zapomniała, to już niebawem zaraz otwieramy listy na półkolonie letnie i już mieliśmy telefon, już zaraz moment, będzie można się zapisywać, będzie 4 turnusy, także już ułożony jest plan, niedługo to się wszystko pojawi u nas na stronie, będzie dużo atrakcji, na pewno będzie warto pociechy swoje do nas pod opiekę dać.
1: Pani dyrektor, ten sezon letni zbliża się, tak naprawdę już rozpoczęty, ten sezon letni zbliża się wielkimi krokami. To, co będzie się działo w tych najbliższych tygodniach, to już wiemy, o tym wszystkim pani dyrektor już powiedziała, ale co jeszcze w wakacje będzie można robić w Łomży? Jak ten czas będzie można spędzić, no bo nie każdy ma możliwość, żeby wyjechać gdzieś gdzieś indziej.
0: Pogoda ma być piękna w tym roku, lato ma być piękne, więc u nas my się zajmujemy w tygodniu, pociechamy, będą te półkolonie, ale u nas ja zapraszam do portu, bo w porcie mamy nowe atrakcje, mamy park dmuchańców zrobiony, więc można z dziećmi w porcie skorzystać. Mamy nowe propozycje, to są supy do pływania, to są takie deski dmuchane. Mamy też w porcie autka elektryczne dla mniejszych dzieci. Tak myślę, że do 7-8 roku życia zależy, jakie jest dziecko, więc można z tego korzystać. Jest mnóstwo atrakcji, no są łodzie elektryczne, które są wzmocnione drugimi akumulatorami, więc podwójno mają jak gdyby podwójny czas jazdy. Więc żeby nie było takiej sytuacji, bo jest bardzo duże zainteresowanie tymi łodziami i zdarza się, że jak w weekend pierwszy majowy, jak było ciepło, no to musieli niektórzy poczekać, aż łodzie spłyną, więc naprawdę fajna atrakcja. Mamy rowerki wodne, mamy kajaki też mamy jednoosobowe, naprawdę mnóstwo rzeczy, których możecie Państwo skorzystać tu na miejscu. No i park letni, w którym mamy też nowe dmuchańce, mamy też autka elektryczne. No niedługo jeszcze trochę to potrwa, ale będzie zamontowana tyrolka podwójna też w parku letnim i to też będzie nowość, ale na to musimy trochę poczekać, bo tak od razu już jest zamówione, już mamy wykonawcę i więc szanowni Państwo, no mamy zajęcia sportowe, dzieci i młodzież na Orlik zapraszamy. Obserwujcie naszą stronę.
1: Tak, nic, tylko korzystać. Ostatnie już pytanie, pani dyrektor, bo spoglądam na zegarek. Pokładacie nadzieję w tej powstającej drugiej części bulwarów?
0: Oczywiście, że tak. Myślę, że to w przyszłym roku będzie zakończona ta budowa. W ogóle całe bulwary będą miały 2,5 kilometra. Więc jeżeli to jest drugi etap, już wiem, że trzeci też niebawem się rozpocznie budowa. Ten trzeci etap też będzie za stadion. Naprawdę mnóstwo będzie wspaniałych miejsc do relaksu, do odpoczynku i dla Łomży, no to coś niesamowitego. I mam nadzieję, że niedługo rozpocznie się też, dostaniemy środki, to rozpocznie się inwestycja, rozbudowa pola kempingowego, namiotowego i nie wiem, czy Państwo widzieliście, były projekty, bo były konsultacje społeczne. No coś niesamowitego. To będzie tak piękny obiekt do spędzania czasu. Dla nas też, bo będą budynki, będziemy mogli też jeszcze dodatkowe aktywności tam organizować. Więc Łomża jest piękna, ale jeszcze bardziej, jeszcze pięknieje. Tak naprawdę to większość miast może nam zazdrościć. Także tutaj gratulacje dla pana prezydenta, dla przede wszystkim i Rady Miejskiej, no i dla Wydziału Inwestycji. Wiele osób pracuje nad tym, bo to jest naprawdę, żeby to wszystko osiągnąć, jest masa pracy, zaangażowania i poświęcenia.
1: Więc zachęcamy do tego, żeby brać udział w tych wszystkich organizowanych wydarzeniach przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży. No i czekamy na te atrakcje, tak jak pani dyrektor mówiła, żeby było jeszcze piękniej.
0: A my mamy cały czas pomysły, więc jeszcze coś, to co nam przyjdzie, znaczy co mi przyjdzie jeszcze do głowy, to ja nie wiem.
1: Czyli to dopiero początek.
0: Ale już zapraszam przede wszystkim w piątek na Dzień Rodziny. No i pamiętajcie wszyscy chętni, zapraszam całe rodziny na dyskoteki międzypokoleniowe. Naprawdę bardzo miło się patrzy, serce się raduje, jak rodziny przychodzą z małymi dziećmi i bawią się razem z nami.
1: Ona to wszystko zapraszała Bernadeta Krynicka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę miłego tygodnia. Dziękuję bardzo.
2: Nasz gość dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jedyna na świecie Orkiestra Księżniczek już 17 maja w Łomży. Muzyczny fenomen, który zachwycił ponad 500 000 widzów z całego świata. Gwiazdorska obsada, soliści, balet, zjawiskowe kostiumy, show świetlne. To będzie wieczór, którego nie zapomnisz. Bilety znikają błyskawicznie. Nie przegap koncertu jedynej na świecie Orkiestry Księżniczek już 17 maja w Filharmonii Kameralnej w Łomży. Nie czekaj i zobacz show na światowym poziomie. Bilety na orkiestraksiężniczek.pl.
2: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Katarzyny Polewko będzie podkomisarz Karolina Wojciechian, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Łomży. Tematem rozmowy będzie bezpieczna droga do szkoły. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.
3: Radio Nadzieja.

0: Flesz regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Samorządy z regionu chcą ubiegać się o kolejne pieniądze na zadania związane z bezpieczeństwem. W tym celu ruszyły konsultacje społeczne w sprawie propozycji zmian celów strategicznych miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta Łomży. W jego skład wchodzą miasto Łomża, gmina Łomża, gmina Nowogród oraz gmina Piątnica. Przedstawiony do konsultacji projekt aktualizacji strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych to m.in. odpowiedź na zmieniające się uwarunkowania społeczne, środowiskowe i te związane z bezpieczeństwem. Pozwoli to na wykorzystanie pieniędzy z funduszy europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027 na nowe działania, mówi zastępca wójta gminy Łomża Cezary Zborowski.
2: Komisja Europejska pod wpływem tego wszystkiego, co się dzieje za wschodnią granicą Polski, wojny na Ukrainie, Komisja Europejska dopuściła możliwość wydatkowania środków unijnych także z tej perspektywy obecnej na te programy tak zwane ochronne. To dotyczy zarówno gdyby odporności społecznej, przygotowania się na te trudne być może czasy, które nadejdą. I chcemy te pieniądze wykorzystać z jednej strony właśnie na budowę tych miejsc dla naszych jednostek ochotniczych straży pożarnej, bo to są jednostki, które jako pierwsze ruszą, gdy coś się stanie.
1: Po przeprowadzeniu konsultacji i przygotowaniu dokumentu samorządy będą mogły wnioskować do Urzędu Marszałkowskiego o pieniądze na konkretne działania związane z bezpieczeństwem. Gmina Łomża chce inwestować m.in. w kolejne zadania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostawy wody do mieszkańców. Konsultacje potrwają do 27 maja. Projekt aktualizacji strategii ZIT znajduje się na stronach odpowiednich urzędów. Swoje uwagi można zgłosić, składając formularz osobiście w urzędach lub drogą elektroniczną. W Łomży ruszył nabór wniosków o dofinansowanie wymiany starych pieców. Program ograniczenia niskiej emisji na ten rok skierowany jest głównie do właścicieli domów, którym dochody nie pozwalają na samodzielne wykonanie wymiany źródła ciepła. O szczegółach mówi Łukasz Czech z łomdzińskiego ratusza.
3: Osoby o najniższych dochodach mogą otrzymać dotację w wysokości nawet 100% kosztów kwalifikowalnych. W 2026 roku przeznaczono na ten cel kwotę 200 tysięcy złotych. Przewiduje się, że dofinansowanych będzie objętych około 10 nowych źródeł ciepła. Warunkiem ubiegania się o dotację jest posiadanie w lokalu mieszkalnym lub nieruchomości mieszkalnej sprawnego źródła ciepła na paliwa stałe, stanowiącego trwałe wyposażenie nieruchomości, wpisanego lub zgłoszonego jako zainstalowane i eksploatowane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
1: Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do 30 września w Urzędzie Miejskim w Biurze Podawczym. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Wzór wniosku znajduje się na stronie urzędu. Ponad 50 wydarzeń w 24 miejscowościach. Tak w województwie podlaskim ma wyglądać akcja Funduszowy Maj, która ma promować fundusze europejskie i projekty, które udało się zrealizować dzięki unijnemu wsparciu. Marszałek województwa Łukasz Prokorym podkreślił, że wydarzenia odbędą się zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach.
4: Urząd Marszałkowski w ramach tych wydarzeń współpracuje i z naszymi uczelniami, i ze stowarzyszeniami, z różnymi też klubami sportowymi. Pokazujemy to, co najpiękniejsze jest właśnie, co powstało dzięki funduszom europejskim. Będą pikniki, warsztaty, będzie także spływ kajakowy. Bilans naszego członkostwa w Unii Europejskiej, naszego regionu jest bardzo dobry, bo to jest ponad 17 tysięcy projektów, których wartość to jest prawie 60 miliardów złotych.
1: W ramach akcji Funduszowy Maj odbyło się już m.in. zwiedzanie Horten Areny w Białymstoku, warsztaty w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej czy wycieczka po Wigierskim Parku Narodowym. Ósmoklasiści rozpoczęli dziś 3-dniowe egzaminy. Zmierzyli się z językiem polskim, jutro zaś zmierzą się z matematyką, a pojutrze z językiem obcym. Od wyników w dużej mierze zależy, do jakich szkół ponadpodstawowych dostaną się zdający. Katarzyna Polewko sprawdzała, jak poradzili sobie ósmoklasiści z Łomży.
5: Trudność sprawiła w sumie temat przemówienia, bo nie wiedziałam, do czego mam się odwołać. Napisałam opowiadanie. Tak poza tym to trochę się obawiałam o ogłoszenie, ale myślę, że dobrze poszło.
6: Ja pisałem przemówienie. No, ja odniosłem się do Ebenezera Scrooge'a i do Małego Księcia. Temat był ciekawy, nie był trudny. Poszło 5 razy lepiej niż myślałem, że pójdzie. Na początku się tylko stresowałem, a już później trochę mniej.
7: No i co dalej? Jakie plany?
6: Powiem tak, chyba zostanę tutaj w Katoliku, ale złożę też do 3 i 2, a czy gdzie mnie przyjmą, to zobaczymy.
8: Największy problem to chyba ortografia, ale u mnie tak zawsze.
9: Tata mi powiedział, żebym oddychał głęboko przez usta i też żebym zjadł mango.
7: I co pomogło na stres?
9: W skrócie nie.
1: W tym roku do egzaminu podchodzi ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół w całym kraju. Dni Ostrołęki zbliżają się wielkimi krokami. W dniach od 15 do 17 maja na plaży miejskiej wystąpi wielu znanych w całym kraju artystów, m.in. Ira, Happy Set czy Perfect w składzie z wokalistą Łukaszem Drapałą. Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski zapewnia, iż w tym roku repertuar imprezy dobrano w ten sposób, aby każdy znalazł coś dla siebie.
10: W tym roku wyjątkowo, bo koncerty trwają aż 3 dni. Spotykamy się jak zawsze na plaży miejskiej. W tym roku każdy znajdzie coś dla siebie, poczynając od młodzieży, dorosłych, poprzez seniorów. Tak przygotowaliśmy repertuar i wykonawców, żeby zadowolić gusta wszystkich fanów muzyki. Będzie się działo oprócz tego dwie dyskoteki z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę. Myślę, że też bardzo ciekawa inicjatywa, która się przyjmie.
1: Na stronie radionadzieja.pl mogą Państwo znaleźć dokładny rozkład koncertów podczas weekendu w Ostrołęce. Drewna moc całą noc. Pod takim hasłem Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zaprasza mieszkańców na Noc Muzeów. Już najbliższą sobotę muzealne sale zamienią się w przestrzeń pełną teatru, muzyki, warsztatów i zabawy dla całych rodzin. Ale to nie koniec atrakcji, mówi Grażyna Talarek z Muzeum Kultury Kurpiowskiej.
11: Bohaterem tegorocznej Nocy Muzeów będzie drewno. Materiał, który towarzyszy nam na co dzień. Także w zbiorach naszego muzeum kryje się wiele cennych drewnianych zabytków. To właśnie ich będziemy szukać podczas nocnych wypraw po wystawach pod hasłem Na tropie drewna. A to dopiero początek atrakcji. Zaprosimy Was do pracowni rzeźbiarza, gdzie zobaczycie, jak z surowego pnia powstaje prawdziwe dzieło sztuki. W Teatrzyku Lalkowym poznacie przygody najsłynniejszego chłopca z drewna.
1: Noc Muzeów w Ostrołęce rozpocznie się o godzinie 18 i potrwa do północy. Muzyką klasyczną zainaugurowano nowy cykl koncertów w powiecie ostrołęckim. Filharmonia Kameralna w Łomży wystąpiła w niedzielę przed publicznością w Goworowie, ale to nie koniec trasy artystów. Na horyzoncie kolejne muzyczne wydarzenia. Do udziału zaprasza dyrektor Filharmonii Jan Miłosz Zarzycki.
12: Nasza orkiestra koncertuje na terenie starostwa Ostrołęka. Mamy tam koncerty, na które również zapraszamy łomżyńską publiczność, bo jest to niedaleko. Ciekawy koncert. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Nasz maj obfituje w koncerty, będzie ich wyjątkowo dużo.
1: Przed melomanami kolejne koncerty, m.in. w niedzielę w kościele pod wezwaniem Świętego Ducha w Kadzidle po mszy o godzinie 12 oraz tego samego dnia w Bazylice Mniejszej w Myszyńcu po mszy o godzinie 17. Natomiast w niedzielę filharmonicy wystąpią w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu po mszy o godzinie 17. Wstęp na koncerty jest wolny.
0: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
2: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
0: Po reklamie.

0: Pani Anna Kwiecień, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem w poranku 7.09. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Zaskoczyła Panią decyzja kolegi Zbigniewa Ziobro, że opuścił Węgry i szuka schronienia w USA?
1: Nie, tak naprawdę to nawet myślałam, że w momencie, kiedy pierwszy raz wyjeżdżał z Polski, to sama osobiście miałam takie przeświadczenie, że powinien emigrować do Stanów Zjednoczonych, dlatego że w Polsce nie można liczyć na sprawiedliwy proces. Natomiast jednak ja mam takie przekonanie, że Stany Zjednoczone to jest jednak taka utrwalona demokracja i tam będzie mógł starać się nie tylko o azyl, ale także o sprawiedliwe rozstrzygnięcie, czy w Polsce dopuścił się jakiegokolwiek przestępstwa. Jestem przekonana absolutnie, nie na 100%, tylko nie wiem, na 1000%, że Zbigniew Ziobro jest człowiekiem niewinnym, jest dzisiaj ofiarą zemsty politycznej, dlatego że miał odwagę walczyć z mafiami VAT-owskimi, z mafiami paliwowymi, a to były takie pieniądze, to były miliardy, i ci ludzie nie wybaczają. I dzisiaj po prostu jest próba nie tylko zastraszenia Zbigniewa Ziobry, ale także przyszłych ministrów, że są przestępstwa, co do których niech kolejni ministrowie mają baczenie, żeby nie naruszać pewnych interesów, które są interesami nie tylko z poziomu Polski, ale z poziomu Europy, bo te pieniądze wypłynęły z Polski.
0: Ale często słyszymy taki argument, że jeśli ktoś nie ma nic do ukrycia, to po prostu nie ucieka.
1: Ale mamy też argument pana sędziego, który absolutnie nie jest związany z Polską, z PiS-em, w żaden sposób, trudno go w jakikolwiek, najmniejszy sposób powiązać z Prawem i Sprawiedliwością czy ze Zbigniewem Ziobrą, który powiedział wprost: dzisiaj mamy do czynienia z kryptodyktaturą. Ja bym powiedziała, że nie z krypto, z dyktaturą. Ustawianie procesów, skandaliczne wyroki wobec ludzi związanych z wymiarem sprawiedliwości czy z tak zwaną kastą. Przecież my to widzimy na co dzień. Więc absolutnie nie może liczyć na to Zbigniew Ziobro, że stanie przed sprawiedliwym wymiarem sprawiedliwości. Jeżeli mówi się, że on działał w grupie zorganizowanej, że to jest szaleństwo. Przecież człowiek, który nie ukradł, oni sami wiedzą, nie tylko wiedzą, potwierdzają, że tam nie doszło do zagarnięcia choćby złotówki, a dzisiaj się stawia człowieka przed wymiarem sprawiedliwości, zarzuca mu się to, że kupił, nie wiem, tomograf do przekazał pieniądze, że szpital na przykład w Puławach mógł kupić tomograf, czy klinika Budzik dostała środki finansowe, czy zostały zakupione samochody strażackie, które dzisiaj są wykorzystywane powszechnie do ratowania życia ludzkiego, ratowania zdrowia czy gaszenia pożarów. Patrz, ostatni potężny pożar. No, kłady kupowane i tak dalej. Przecież to nie jest coś, co sobie przywłaszczył pan Zbigniew Ziobro. No to przecież my jesteśmy w jakimś szaleństwie. Jeszcze dzisiaj się Polakom wszystkim wmawia, że ten człowiek dopuścił się jakichś 23 przestępstw. No,
0: na przykład za co grozi 25 lat więzienia i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. To chyba ten najcięższy zarzut.
1: No, pani redaktor, to jest szaleństwo, taki zarzut. Przecież jemu stawiają zarzut, że on zabezpieczył środki finansowe na remont prokuratury. Pani uważa, że to są normalne zarzuty?
0: To muszą ocenić wyborcy.
1: Niech pani mi nie mówi, bo to jest właśnie taka narracja. 23 zarzutów. A dlaczego nie 100? I postawienia do każdego samochodu strażackiego, że to jest przestępstwo, że został zakupiony samochód strażacki. Można nawet 1000 powiedzieć, bo nie wiem, jaka tam była ilość tego sprzętu kupiona i przekazana Polakom. A dzisiaj właśnie dziennikarze, właśnie media kreują taką narrację, 23 zarzuty, działanie w grupie zorganizowanej, bo pracował w ministerstwie i pracowali urzędnicy. Dzisiaj się bandziorów, morderców wypuszcza z aresztów, a wsadza się na 7 miesięcy kobiety urzędniczki, gdzie prokuratura miała wszystkie dokumenty. I trzyma się 7 miesięcy i jeszcze się pastwi nad nimi, co zresztą potwierdził Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Obywatelskich potwierdził, że doszło do naruszenia.
0: Pani poseł,
1: mało tego.
0: Donald mało Trump wyraził.
1: Mam nadzieję, że zresztą raport amerykański też potwierdza, że w Polsce prowadzone są działania sprzeczne z prawami obywatela.
0: Uważa pani, że Donald Trump wyrazi zgodę na takie schronienie na dłużej?
1: To nie jest kwestia Donalda Trumpa, to jest kwestia przepisów amerykańskich, a nie
0: Ale
1: Donalda
0: chyba w tym momencie w Stanach nic nie dzieje się z przypadku.
1: Pani redaktor, Stany mają ugruntowaną demokrację. Tak, to w takim razie w Polsce też nic nie dzieje się z przypadku. Te śmieszne oskarżenia, te po prostu obrzydliwe oskarżenia dla mnie też nie dzieją się z przypadku. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, pani redaktor, jest ugruntowana demokracja i ja jestem przekonana, że sędziowie są absolutnie niezależni, niezawiśli i będą... I jestem ciekawa tej całej procedury ekstradycyjnej, którą zapowiada Żurek. Mam nadzieję, że właśnie sędziowie amerykańscy będą rozpatrywać zarówno zarzuty, jak i argumenty obrony w tej kwestii. Jestem przekonana, że absolutnie tutaj Zbigniew Ziobro...

0: Pani redaktor, ta pożyczka to jest po prostu pożyczka, która ma ratować gospodarkę niemiecką. I tyle.
1: Aż tak?
0: Krótka piłka, aż tak. A my będziemy ją spłacać. My, nasze dzieci, pani dzieci, będziemy po prostu biednieć, natomiast inni będą ratować kosztem tych kosztem naszym swoją gospodarkę. Panie redaktor, jaki jest, proszę mi powiedzieć, powód, że umowy mają być podpisane już do końca maja, skoro ona jest rozciągnięta na 40 lat? Proszę mi jakiś logiczny argument. Jest tylko jeden. Te umowy mają być podpisane z zakładami, które są już dzisiaj przygotowane. My nie jesteśmy dzisiaj aż tak w takiej mierze przygotowani do produkcji, więc mówienie, że to trafi do Polski, jest po prostu kłamstwem.
1: No i to jest zasadnicze pytanie, czy polskie firmy są wydolne w tak krótkim czasie te pieniądze otrzymać i wydatkować, żeby to faktycznie zostało w polskiej zbrojeniówce, tak jak słyszymy.
0: Nie zostaną, no przecież już polska amunicja wycofała się dzisiaj, już przejrzałam media, okazuje się, że po polską amunicję będą Czesi produkować i to za dużo większe pieniądze. No przecież Rumuni już mieli. Dali nam przykład, jak się zachował Rheinmetall, który natychmiast kazał im podpisywać umowę na sprzęt, który jest dużo starszy, nie ten, który był negocjowany, i o 30% droższy. No nie, no ten 30 maja, to ja już pomijam wszystkie argumenty prawne. Naruszenie konstytucji artykułu 90, to, że sam sejf jest zaskarżony przez Parlament Europejski do Trybunału. Te wszystkie prawne naruszenie traktatów unijnych, artykuł 4 ustęp 2 o Unii Europejskiej. Przecież to są obszary, których my, obszar bezpieczeństwa jest obszarem wyłącznym dla Polski. To wszystko narusza, ten cały sejf narusza przepisy, zarówno traktatowe, jak i konstytucję. Ale pomijając to, mamy dwie daty. 30 maja i jeszcze druga data, nawet gdyby te umowy nie były podpisywane do 30 maja, to do roku 2030 mają być wszystkie pieniądze wydate, tak naprawdę wyprodukowany i cały dostarczony sprzęt, a spłacać będziemy później do roku 2030. Przecież to jest niewykonalne. To jest niewykonalne. Wybudować fabryki, przygotować linie produkcyjne, wyprodukować, sprawdzić i oddać do użytkowania. Zresztą, pani redaktor, ten sprzęt co roku się starzeje. Nam nie jest potrzebny sprzęt, który już dzisiaj wyprodukujemy i ma nas zabezpieczyć na 40 lat. Niech pani zobaczy, jak się zmieniła wojna na Ukrainie zaledwie w przeciągu 4 lat. Na początku tradycyjny sprzęt, 60-kilometrowa kolumna nacierająca na Kijów, starego sprzętu, standardowego sprzętu ciężkiego, wojennego. Dzisiaj to jest wojna dronowa. Za chwilę nie wiemy, jaka będzie po wejściu sztucznej inteligencji. Natomiast oni mówią, do roku 2030 sprzęt ma być oddany do użytkowania. Za kolejne 15 lat to będzie złom, który my będziemy spłacać, pani będzie spłacać. Nie będzie już stać nas wtedy może na inny sprzęt, biorąc jeszcze pod uwagę, jak wygląda polska demografia. To jest po prostu coś niesamowitego, do czego doszło.
1: Mówi pani i obawia się kryzysu, takiego krachu w Polsce?
0: Ależ oczywiście. Przecież widać po demografii, jako społeczeństwo się kurczymy. Czyli per capita będzie do spłacenia na jednego obywatela dużo więcej niż dzisiaj są symulacje. Jeżeli będzie nas 25 milionów, to tą pożyczkę będzie musiało spłacić 25 milionów. Mówię o wszystkich, dzieciach, niemowlętach i dorosłych. Za te kilka lat.

0: To będą nasze dzieci, nasze wnuczęta. Ja już jestem starą kobietą, pani redaktor, tak mogę o sobie powiedzieć, ale
1: jeszcze
0: naprawdę...
1: Niech nie będzie pani dla siebie taka surowa.
0: Pani redaktor, ale naprawdę bardzo, ale to bardzo martwię się o przyszłość mojej córki, moich wnucząt, nie tylko, po prostu Polaków. Martwię się, pani jest młodą, bardzo młodą kobietą. Martwię się także o panią, o przyszłość pani. Uważam, że to będzie po prostu wielki, młyński kamień przy szyi naszych dzieci, naszych wnucząt. I to mnie bardzo martwi i uważam, że bardzo źle się stało. Mam nadzieję, że ci ludzie, którzy tego się dopuścili, odpowiedzą za to karnie. I mam nadzieję, że przyjdzie taki moment, że my jako Polska po prostu powiemy, że nie będziemy tego spłacać, bo została naruszona nasza konstytucja. Liczę na to, że jak dojdziemy do władzy, będziemy twardo wrócimy do tego tematu.
1: Będziecie to rozliczać, jeśli uda wam się dojść do władzy?
0: Tak, oczywiście. Ależ oczywiście. Pani redaktor, absolutnie tak. I wspomni pani, jakie będą wokół tego różnego rodzaju afery finansowe. Tak jak już dzisiaj europejski fundusz obrachunkowy opublikował, że nie wie, co się stało z, że tak naprawdę nie wiedzą, co się stało z kwotą 570 miliardów euro w radach KPO. Co za to zostało sfinansowane? To jest potężna afera w Unii Europejskiej z tym związana. I to wie pani dokładnie, to są tak miażdżące ustalenia Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, że Bruksela nie wie, na co poszło dokładnie 577 miliardów euro z KPO w Unii. To znaczy nie z KPO, bo to się nazywało Europejski Fundusz Odbudowy. Z Europejskiego Funduszu Odbudowy, który trafiał do poszczególnych państw w ramach KPO. To jest oficjalna informacje.
1: Pani poseł, spoglądam na zegarek. Jeszcze jeden temat. Znalazła się pani w gronie niemal 40 osób, które dołączyły do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Kamień z serca, że zdołaliście się w swoim obozie porozumieć?
0: Ja byłam przekonana, że się porozumiemy. Ja uważam, że my jako Prawo i Sprawiedliwość musimy grać różnymi skrzydłami. Naszym i pana premiera Mateusza Morawieckiego kandydatem na przyszłego premiera jest Przemysław Czarnek. My chcemy absolutnie współpracować tutaj i grać i pracować i działać na rzecz pana Przemysława Czarnka, bo tutaj były próby, że tak powiem, skłócenia, pokazania, że tak nie jest. Nieprawda. Natomiast uważamy, że drogą dla wielu młodych ludzi, drogą do Prawa i Sprawiedliwości, jakby takim przedsionkiem może być takie stowarzyszenie. I uważam, że to jest bardzo dobra koncepcja i uważam, że Mateusz Morawiecki, który jeździ po Polsce, wykonuje potężną pracę, zresztą nie tylko Mateusz Morawiecki, wszyscy jeździmy, spotykamy się z wyborcami, ale szczególnie on cieszy się, bym powiedziała, nie tyle popularnością, ale naprawdę jest przyjmowany bardzo pozytywnie przez młodych ludzi, to widać szczególnie na uczelniach. I nam jest potrzebny taki kontakt z młodymi, przyszłymi wyborcami i uważam, że tutaj mamy ogromną pracę do zrobienia i ta droga poprzez też to stowarzyszenie, ja uważam, że jest drogą bardzo pozytywną dla Prawa i Sprawiedliwości, po prostu dla naszej rodzimej matki partii, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość. Bo uważam, że Prawo i Sprawiedliwość to jest najlepsza partia dzisiaj działająca w Rzeczpospolitej Polskiej, która faktycznie działa w interesie Polski i zawsze działała.
1: A wybory już w październiku 2027. Pani poseł, bardzo dziękuję za rozmowę. Anna Kwiecień z Prawa i Sprawiedliwości była naszym gościem.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam panią redaktor i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
2: 7:09.

0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.
1: Ksiądz Jan Krupka z diecezji łomżyńskiej jest naszym ostatnim już gościem w poranku 7:09. Szczęść Boże, dzień dobry.
2: Szczęść Boże, witam panią redaktor i wszystkich naszych radiosłuchaczy.
1: Księże, mamy maj, moim skromnym zdaniem to jest jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku. Wszystko budzi się do życia i może też nie bez powodu, bo to także miesiąc poświęcony Maryi. Jesteśmy jeszcze krajem, takim społeczeństwem silnie maryjnym?
2: Myślę, że pani redaktor w swoim stwierdzeniu zawarła bardzo wiele treści. Owszem, to jest bardzo piękny miesiąc, to jest miesiąc wiosenny. Obserwacja wokół nas pokazuje, że przyroda budzi się do życia. Kwitną drzewa owocowe, wypuszczają pierwsze listki, później zalążki owoców będą i będziemy się, daj Boże, cieszyć owocami, będziemy się cieszyć plonami ziemi później w ciągu roku, ale to właśnie zwykle najwięcej tych rzeczy z takiej obserwacji zewnętrznej widzimy właśnie w maju. Przenosimy to chyba tak trochę i na naszą relację z Panem Bogiem. To piękno świata, które nas otacza, mówi nam o innym pięknie, o pięknie Maryi, osoby wybranej w historii zbawienia do odegrania szczególnej roli, czyli do tego, by być matką Jezusa. I to, co jest związane z jakimś podziwianiem, uwielbianiem Boga, dziękowaniem Mu za piękno, jakoś przenosimy w wymiar chyba religijny i dziękujemy Panu Bogu za Maryję i podziwiamy jej cnoty i chcemy się od niej uczyć takiej drogi zaufania Panu Bogu i podążania za Nim na codziennych drogach życia. Stąd właśnie maj staje się takim naprawdę miesiącem maryjnym w życiu Kościoła. Myślę, że to jest w różnych krajach, w różnym stopniu jest to uwidaczniane, ale to, co pani redaktor powiedziała, rzeczywiście Polska i naród polski w szczególny sposób tę duchowość maryjną uzewnętrznia,
1: pielęgnuje,
2: realizuje w różnych wydarzeniach, począwszy od 3 maja, od dnia, który jest świętem religijnym, bo to jest Dzień Matki Bożej Królowej Polski, ale również w dziejach Polski ma ten wymiar patriotyczny, historyczny, bo nam przypomina o uchwaleniu tak zwanej Konstytucji 3 maja pod koniec XVIII wieku.
1: Maryja może nam pomóc obudzić to, co jeszcze nie obudzone, skoro tak wszystko budzi się do życia i rozkwita?
2: Może być
1: takim łącznikiem?
2: Może być. Myślę, że dużo też zależy od tego, kto w jaki sposób ten czas przeżywa i chce go przeżywać. Powiedzmy, na pewno jakimś elementem mocno zakorzenionym w naszej modlitwie i pobożności są słowa litanii do Matki Bożej, która zwykle jest śpiewana w czasie codziennych nabożeństw w przeciągu tego miesiąca w naszych kościołach, ale też i poza nimi. Mamy takie pewne tradycje, może troszeczkę już zanikające, ale
1: no
2: wciąż
1: właśnie,
2: obecne.
1: Tak, i ja do tego przejdę, księże. Myślę, że właśnie to ksiądz miał na myśli, że dawniej, jeszcze gdy ja byłam dzieckiem, to ludzie spotykali się przy tych przydrożnych kapliczkach na tak zwane majowe i to jest przepiękna tradycja. Zawsze wzbudza radość, uśmiech, ale niestety zanika. Można to jeszcze jakoś uratować?
2: No, to myślę, że od samych zainteresowanych zależy, czy chcą rzeczywiście włożyć w to pewien wysiłek.
1: No kiedyś w każdej wiosce ludzie spotykali się, mieszkańcy spotykali się właśnie na takie majowe. Teraz, ja takich wiosek nie znam.
2: Trudno mi też powiedzieć, nie mam jakichś obserwacji, to myślę, że księża zaangażowani w duszpasterstwie parafialnym mogliby mówić coś więcej na ten temat szczegółowo. Być może trochę taką pewną przeszkodą jest inna organizacja czasu, w tym sensie, że ten porządek dnia w tej chwili jest u nas troszeczkę inny. Osoby związane z pracą na roli mówią rzeczywiście, że ten czas wieczorny często jest związany z pracą przy inwentarzu, to nieraz jest bardzo wymagająca praca.
1: Ale kiedyś ludzie też mieli pracę, a jednak znaleźli czas na to, żeby przyjść na te 10-15 minut.
2: Zgadzam się, dlatego mówię, być może jest to możliwe, tego nie wykluczam i nawet jeszcze raz to powtórzę, zależy to po prostu od samych zainteresowanych. Ja tylko po prostu próbuję szukać takiego trochę innej strony zagadnienia, że jest chyba inny trochę model naszej codzienności. Nie mówię, że on jest lepszy, gorszy, on jest inny. Być może należałoby to troszeczkę przemyśleć.
1: Ja ostatnio się zastanawiałam nad tym właśnie, jak to można jeszcze uratować, jak to można ocalić, a może właśnie w najmłodszych, którzy przystępują do pierwszej Komunii Świętej, żeby może oni w danym roku pielęgnowali te tradycje, żeby wzięli babcię ze sobą na przykład, niekoniecznie mamę.
2: To jest jakieś rozwiązanie, na pewno, chociaż obawiam się, to jest taki pewien minus, może to lepiej nie mówić o minusach, ale to, że młodzież dojeżdża do szkół. Dzieci często są w tych szkołach gminnych, w tych szkołach trochę oddalonych od własnego domu. To jest kwestia dojazdu, który może trochę utrudnia. Ale myślę, że może to trzeba było wcześniej powiedzieć. Kwestia przemyślenia czasu.
1: Tak, ja też mam na myśli te kapliczki, które są w niemal każdej wiosce. Czy
2: tak,
1: kapliczka, ale, czy krzyż.
2: Jakiś znak tej pobożności. Tak. Zwykle ten znak też bardzo pielęgnowany przez mieszkańców danej miejscowości. Ale uwzględniając nawet ten zmienny kalendarz, który powoduje, że ludzie, właśnie nieraz mówią, że pewne godziny dla nabożeństw na wioskach są trudne właśnie ze względu na pracę. Być może należało to przemyśleć i zrobić zamiast jakiejś tradycyjnej pory wieczornej, może jakoś godzinę popołudniową, przed rozpoczęciem tych prac, gdyby to było możliwe. Tylko tak jak mówię, właśnie wtedy jest ten problem, że osoby dojeżdżające mogłyby nie dotrzeć. No ale myślę, że to jest kwestia po prostu przemyślenia. Tam, gdzie są chęci, nie? To jest zawsze jakaś możliwość, żeby ktoś troszeczkę inaczej swój dzień zaplanował po prostu. Nie?
1: Trzeba tylko chcieć. A skoro to zanika, to może tylko lubimy mówić, że jesteśmy krajem takim silnie maryjnym, a tutaj potrzebne są konkretne znaki, a nie słowa.
2: Być może i tak. Ja zawsze się obawiam jakichś statystyk, jakiegoś podejmowania tego zagadnienia w sensie takim ogólnym, czy ten naród, czy ten kraj, to państwo jest takie, czy inne, bo myślę, że ludzie są różni, to jest bardzo indywidualne. Dla niektórych ta duchowość maryjna jest bardzo głęboka i prawdziwa, dla niektórych może jest taka bardziej tradycyjna, bardziej powierzchowniowa. Być może dla kogoś jest to po prostu też rzecz, która rzeczywiście zanika pod wpływem codziennych realiów, które powodują, że zmusza się do pewnych zmian postępowania i to zmian bardzo szybkich, bo takie są też i czasy. Tak? Różne sprawy, które wchodzą w grę jako tak zwana rewolucja techniczna, informatyczna, różnie bywa ona nazywana, powoduje, że próbujemy te nasze tradycyjne formy jakoś połączyć z tym, co jest nowoczesnością.
1: Księże, a co o Maryi mówi nam litania loretańska?
2: Litania loretańska mówi nam bardzo wiele. To jest zestaw wezwań, które są, powiedziałbym, takie trochę rozpracowane przez historię. Z jednej strony mamy rdzeń sięgający wieki wstecz. Różnie podaje się te daty, różne były te formy. Gdzieś tam czasy średniowiecza pewnie trzeba było powiedzieć. Taka najbardziej rozpowszechniona, najbardziej znana to jest ta litania z tymi wezwaniami, która, jak przekazuje nam tradycja, jest związana z domem Matki Bożej w Loreto we Włoszech, stąd mówimy litania loretańska, ale nawet te tradycyjne wezwania, one przez nawet ostatnie lata były też uzupełniane. Może pani redaktor sobie przypomina, nawet papież Franciszek dodał kilka wezwań w ostatnim czasie, które jakoś ją uaktualniają. Natomiast sama jej treść, te tytuły, które są tam odpowiednio pogrupowane, pokazują nam właśnie Matkę Bożą. Są taką pewną, bym powiedział, głęboką teologią, mówiącą nam o tym, kim jest Maryja, jaka jest jej obecność w historii zbawienia i do czego my jesteśmy zaproszeni, aby ją w jakiś sposób naśladować. Tak jak to jest z tytułami, to są wezwania obejmujące 2, 3, 4 słowa, ale każde z nich staje się, myślę, takim punktem wyjścia do całego rozważania, które można byłoby poświęcić na przykład taką jedną konferencję rekolekcyjną, trwającą pół godziny albo i nawet więcej, nie? To specjalne opracowania też są przygotowywane, gdzie właśnie pisarze, teologowie każde z wezwań ubogacają, rozważają właśnie na tle i Pisma Świętego, i refleksji ojców Kościoła, a więc to jest cała bogata teologia mówiąca nam o tym właśnie, o tym, kim Maryja jest.
1: Kończąc już naszą rozmowę, spoglądam na zegarek. Ostatnio sprawdzałam, odmówienie litanii loretańskiej, takiej mówionej, zajmuje 4,5 minuty, a ta śpiewana około 10 minut, więc myślę, że w tym maju można znaleźć te 4,5 minuty na to, żeby poświęcić właśnie ten czas Maryi.
2: Bardzo słusznie, bardzo słusznie. Myślę, że można, ale po prostu jeszcze raz wraca to, co już mówiłem. Po prostu trzeba chcieć. Trzeba chcieć i trzeba mieć tę chęć właśnie oddać cześć Matce Bożej, przypatrzyć się jej osobie i zastanowić się, w jaki sposób my, żyjąc w XXI wieku, możemy ją naśladować.
1: Ksiądz Jan Krupka był naszym gościem w poranku 7:09. Bardzo dziękuję.
2: Cześć Boże i pięknego maja jeszcze życzę wszystkim radiosłuchaczom i pani redaktor również.
1: Bardzo dziękuję, z wzajemnością, księże.
0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry, laserowa depilacja bez bólu dla pań i panów. Uwaga, nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsuła oraz laser Maxi Lipo. Redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie sylwetki. Przyjdź i zobacz. Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
2: Ogłoszenie nadawcy.
1: Rekolekcje powołaniowe diecezji łomżyńskiej w ośrodku rekolekcyjnym na pięknej Suwalszczyźnie w dwóch turach. Pierwsza tura 1-7 czerwca bieżącego roku. Druga tura 22-28 czerwca bieżącego roku. W programie między innymi msza święta, konferencja, modlitwa w sanktuariach, studzieniczna, sejny i wigry, wypoczynek, rowery. Koszt uczestnictwa w rekolekcjach 230 zł. Bliższe informacje w parafiach. Serdecznie zapraszamy.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM.

0: Tak prezentuje się zespół Owca, to jest Radio Nadzieja w poniedziałek. Hubert Chłynowski, witam serdecznie, bardzo się cieszę z Państwa obecności. To już prawie 18, więc przenosimy się za chwilę do Łomżyńskiego Kościoła pod wezwaniem świętego Brunona z Kwerfurta, aby transmitować mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Czas, w którym żyjemy, to czas działania Ducha Świętego, który był nam obiecany i posłany przez Jezusa Chrystusa. Sami bez pomocy Ducha nie jesteśmy w stanie przyjąć wielkości orędzia miłości Bożej. Dziś w pierwszym czytaniu usłyszymy historię Lidii, która dzięki łasce otwarła się na wiarę i przyjęła chrzest. Niech nam również towarzyszy świadomość konieczności otwierania się na działanie Ducha Świętego. Dobremu Bogu zawierzajmy wszystkie nasze intencje, z którymi się tutaj gromadzimy, i intencje szczegółowe tej mszy świętej. Pierwsza jest ze świętej pamięci Czesławę Bączek. Jest to kolejna msza święta gregoriańska. Druga ze świętej pamięci Elżbietę i Marka. Trzecia ze świętej pamięci Czesława i Mariannę Koiro. Czwarta intencja ze świętej pamięci Mieczysława Makowskiego w 28. rocznicę śmierci Reginy i Henryka. Piąta intencja o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Małgorzaty. I szósta intencja odprawiana poza parafią jest ze świętej pamięci Henryka Sarnackiego. Jest to również msza święta gregoriańska. A na początku stańmy w świadomości własnej niedoskonałości i grzeszności i przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
2: i daj nam swoje zbawienie.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
2: Amen.

0: Módlmy się. Miłosierny Boże, spraw, aby łaska, którą czerpiemy z wielkanocnych misteriów, przyniosła owoce w ciągu całego naszego życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Odbiwszy od lądu w Troadze, popłynęliśmy wprost do Samotraki, a następnego dnia do Neapolu, stamtąd zaś do Filipi, głównego miasta tej części Macedonii, które jest rzymską kolonią. W tym mieście spędziliśmy kilka dni. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, było miejsce modlitwy. I usiadłszy, rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły. Przysłuchiwała się nam też pewna, bojąca się Boga, kobieta z miasta Tiatyry, imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, także uważnie słuchała słów Pawła. Kiedy została ochrzczona razem ze swym domem, zwróciła się z prośbą: jeżeli uważacie mnie za wierną Panu, przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim. I wymogła to na nas. Oto słowo Boże.
2: Bogu niech będą dzięki.

0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Jana.
1: Chwała Tobie, Panie.
0: Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy przyjdzie Paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączę was z synagogi, ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że ja wam o nich powiedziałem. Oto słowo Pańskie. Siostry i bracia, dzisiejsze słowo prowadzi nas przez takie dwa bardzo różne doświadczenia życia. W pierwszym czytaniu z jednej strony słyszymy historię Lidii, jego jej dom, miejsce otwarte, pełne radości, bo zyskała wiarę. A z drugiej strony słyszymy słowa Jezusa, który mówi o odrzuceniu, o prześladowaniu, o tym, że będzie jakaś presja ze świata, który nie rozumie nauki Jezusa, który nie poznał w ogóle Jezusa. Jednak te dwa obrazy łączy jedna prawda, że człowiek wierzący nie jest sam. Ani gdy mu się dobrze dzieje, ani gdy właśnie przeżywa odrzucenie, gdy trudności doświadcza. W pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich właśnie słyszymy o Lidii. Ona dopiero co usłyszała naukę apostołów od Pawła. Dopiero co przyjęła chrzest, a już jej życie zaczęło się zmieniać. Autor zapisuje, że Pan otworzył jej serce. Otworzył jej serce i od razu wszystko się zaczyna. Najpierw Bóg dotyka człowieka, a potem człowiek odpowiada. Lidia nie zatrzymuje dla siebie tego doświadczenia wiary. Ona od razu działa. Do takiego stopnia, że autor zapisuje, że wymogła na nich, żeby weszli. To nie była zwykła uprzejmość, ale właśnie to świadectwo wiary, wiara żywa i gorąca, taka konkretna, ona doświadczyła działania Pana Boga i od razu przystępuje do działania. Właśnie to jest to, że właśnie czego może czasami człowiekowi brakować, że czasem zatrzymujemy się na takim przyzwyczajeniu, na tradycji może. A dzisiejsze słowo pyta nas, czy widać po mnie to, że przyjąłem wiarę, że jestem człowiekiem wierzącym, że Bóg działa w moim życiu. Czy to we mnie widać? Czy konkretnie o tym świadczę? Czy moja obecność wśród innych ludzi o tym mówi? Czy ktoś może być bliżej Boga dzięki mnie? To jest pytanie, myślę, które wypływa z pierwszego czytania, że czy doświadczenie Boga zatrzymuje tylko dla siebie, czy może właśnie idę z Nim dalej, chcę iść dalej, działam, cokolwiek, jakkolwiek robię. Prawdziwa wiara zawsze promieniuje. To jest właśnie świadectwo, że my przyjęliśmy wiarę, że działa w nas Duch Święty. To jest świadectwo tego, że my żyjemy. Ale drugie czytanie, Ewangelia według świętego Jana pokazuje nam drugą stronę życia ucznia. Już nie jest tak kolorowo. Jezus mówi bardzo otwarcie, że będą odrzucać uczniów, będą wyłączać z synagogi, będą krzywdzić po prostu. Chrześcijaństwo nie jest obietnicą życia w sielance, ale to też jest świadomość trudności. I wielu, myślę, że zna takie doświadczenie, kiedy ktoś jest niezrozumiany przez rodzinę albo przez otoczenie, w pracy, w szkole, że właśnie przez wiarę jest jakiś taki inny. czuję się właśnie może taki jakiś wyobcowany. Jezus mówi o tym nie po to, żeby jakoś przestraszyć, zrazić do wiary, że to niesie za sobą jakieś konsekwencje, trudności, ale o tym, żeby kiedy przyjdzie ten moment, żebyśmy się nie zgorszyli, żebyśmy byli pewni, że no i wtedy jest z nami Duch Święty, jest z nami Bóg i On wtedy nas będzie umacniał. To myślę, że jest najpiękniejsza myśl z dzisiejszego słowa, że Bóg jest obecny zarówno kiedy jest dobrze i kiedy pomaga promieniować tą wiarą, tak jak Lidia, ale też jest wtedy, kiedy są trudności, kiedy spotykamy się z odrzuceniem. Bóg wtedy też jest i wtedy też wzmacnia. W inny sposób świadectwo wzmacnia, ale jest. Także prośmy dzisiaj Pana Boga o to, żebyśmy zawsze potrafili działać tak jak nas wzywa Pan Bóg w różnych sytuacjach, w różnych środowiskach, ale żebyśmy zawsze potrafili dawać świadectwo naszej wiary. Niech On nas w tym umacnia i niech posyła nam swojego Ducha. Amen. Otaczając ołtarz Chrystusa, z którego będziemy przyjmować pokarm na życie wieczne, przedstawmy Mu nasze prośby. Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów i diakonów o otwartość na natchnienie Ducha Świętego w posłudze duszpasterskiej. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za pracodawców o szacunek i sprawiedliwość dla wszystkich pracowników. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy trudzą się pracą na roli, o błogosławieństwo Boże i ufność w obfite plony. Ciebie prosimy. Módlmy się za kraje głodujące i pogrożone w nędzy, o skuteczną pomoc niesioną im przez narody zamożne. Ciebie prosimy. Módlmy się o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Małgorzaty. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych o radość przebywania na wieki w Królestwie Bożym. Szczególnie polecamy w tej mszy świętej Czesławę, Elżbietę i Marka, Mieczysława, Reginę, Henryka, Czesława, Mariannę oraz Henryka. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, otaczających ołtarz Pański i za naszą wspólnotę parafialną, o łaskę wiary, nadziei i miłości. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, abyśmy z Twoją pomocą doszli do pełnej chwały nieba, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

0: Panie nasz Boże, przyjmij świąteczne dary Kościoła i skoro dałeś mu powód do tak wielkiego wesela, udziel mu pełnej radości wiecznej przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On zniweczył moc grzechu, odnowił całe stworzenie i nam przywrócił utracone życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją,

0: ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem.
1: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Marią, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Brunonem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
2: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nim jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić.
3: Ojcze.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała.
0: Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na lud swój, który odnowiłeś przez sakramenty dające życie wieczne i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niebezpieczeństwu.

0: nabożeństwo majowe.
1: Na antenie Radia Nadzieja transmitowaliśmy przeświętą z kościoła pod wezwaniem świętego Brunona w Łomży.

0: JP Cooper na antenie Radia Nadzieja, 18.38, za nami transmisja mszy świętej, byliśmy tradycyjnie w kościele pod wezwaniem świętego Brunona w Łomży, jutro o tej samej porze, więc o godzinie 18.00 planujemy przenieść się do Kolna, do tamtejszej parafii pod wezwaniem świętej Anny i stamtąd transmitować Eucharystię. Póki co powiedzmy o tym, że prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę dotyczącą likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W czerwcu minie 20 lat od powołania do życia CBA, co stanowiło zobowiązanie wyborcze prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Likwidacja CBA była projektem dążącym do osłabienia państwa polskiego i jego instytucji, stwierdził w oświadczeniu prezydent Karol Nawrocki. Posłuchajmy.
1: Centralne Biuro Antykorupcyjne było pierwszą służbą zbudowaną od podstaw w wolnej Polsce, niezwiązaną z przeszłością komunistycznego aparatu, nowoczesną, wyspecjalizowaną i skuteczną. Przez lata stało się symbolem determinacji państwa w walce z korupcją, szczególnie tam, gdzie dotyka ona publicznych finansów i skarbu państwa.
0: Prezydent zwrócił uwagę, że w myśl projektu ustawy kompetencje Centralnego Biura Antykorupcyjnego miały przejąć Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Krajowa Administracja Skarbowa. W czasach ogromnych wydatków publicznych na bezpieczeństwo i obronność państwo polskie powinno wzmacniać instrumenty kontroli i przejrzystości, a nie osłabiać wyspecjalizowane służby antykorupcyjne, dodał prezydent.
1: Powstaje ryzyko chaosu kompetencyjnego, utraty ciągłości postępowań i odejścia doświadczonych funkcjonariuszy. Nie można w kilka miesięcy odbudować wiedzy operacyjnej, sieci kontaktów i specjalistycznych kompetencji tworzonych przez 20 lat.
0: Rząd planował przenieść 935 etatów z CBA oraz wszystkich pracowników cywilnych do policji. Do nowego Centralnego Biura Zwalczania Korupcji miało trafić dodatkowo około 300 osób z innych jednostek, a część etatów miały przejąć ABW i KAS. Niektórzy funkcjonariusze mieli zostać odesłani na emerytury. Prezydent zawetował również nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ponieważ w jego ocenie zmiany prowadzą do drastycznego ograniczenia kontroli państwowej nad obrotem polską ziemią rolną. Prezydent podpisał dzisiaj 9 ustaw, m.in. nowelizację o ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz ustawę o pożyczkach z Agencji Rozwoju Przemysłu dla górnictwa i strategicznych przedsiębiorstw.

0: Spoglądam na zegar, w studiu 13 minut brakuje do godziny 19. Teraz Ostrołęka. Dni Ostrołęki zbliżają się wielkimi krokami w dniach 15-17 maja, więc już naprawdę, naprawdę niebawem na plaży miejskiej wystąpi wielu znanych w całym kraju artystów, m.in. Ira, Happy Sad czy Perfect w składzie z wokalistą Łukaszem Drapałą. Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski zapewnia, iż w tym roku repertuar imprezy dobrano w ten sposób, żeby każdy znalazł coś dla siebie.
1: I w tym roku wyjątkowo, bo koncerty trwają aż 3 dni. Spotykamy się jak zawsze na plaży miejskiej. W tym roku każdy znajdzie coś dla siebie. Poczynając od młodzieży, dorosłych, poprzez seniorów. Tak przygotowaliśmy repertuar i wykonawców, żeby zadowolić gusta wszystkich fanów muzyki. Będzie się działo oprócz tego dwie dyskoteki z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę. Myślę, że też bardzo ciekawa inicjatywa, która się przyjmie.
0: Na stronie internetowej radionadzieja.pl mogą Państwo znaleźć dokładny rozkład koncertów podczas weekendu w Ostrołęce, więc powtórzmy, plaża miejska w dniach 15-17 maja. Moc atrakcji, moc koncertów, a to w ramach Dni Ostrołęki. A na antenie Radia Nadzieja już teraz Neil Horan. Nowy utwór Little More Time. Posłuchajmy.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jedyna na świecie Orkiestra Księżniczek już 17 maja w Łomży. Muzyczny fenomen, który zachwycił ponad 500 000 widzów z całego świata. Gwiazdorska obsada, soliści, balet, zjawiskowe kostiumy, show świetlne. To będzie wieczór, którego nie zapomnisz. Bilety znikają błyskawicznie. Nie przegap koncertu jedynej na świecie Orkiestry Księżniczek już 17 maja w Filharmonii Kameralnej w Łomży. Nie czekaj i zobacz show na światowym poziomie. Bilety na orkiestraksiężniczek.pl.
2: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Katarzyny Polewko będzie podkomisarz Karolina Wojciechian, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Łomży. Tematem rozmowy będzie bezpieczna droga do szkoły. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża. Czy można usłyszeć historię miasta? Czy można poczuć przeszłość, spacerując jego ulicami? Śladami przeszłości Łomży. Cykliczna audycja radiowa. Podróż przez czas, tradycję i wspomnienia. Poznaj niezwykłe historie mieszkańców. Odkryj zapomniane miejsca. Wsłuchaj się w opowieści lokalnych artystów, historyków i pasjonatów. To tutaj przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a wspólne dziedzictwo ożywa na nowo. Śladami przeszłości Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: Hollywoodzkie role i Blue na antenie radia. Nadzieja, ósmoklasiści rozpoczęli trzydniowy egzamin. Dziś mierzycie z językiem polskim, jutro matematyka, pojutrze język obcy. Od wyników w dużej mierze zależy, do jakich szkół ponadpodstawowych dostaną się zdający. Z mikrofonem sprawdziliśmy, jak poradzili sobie ósmoklasiści z Łomży. Słuchajmy.
1: Trudność sprawiła w sumie temat przemówienia, bo nie wiedziałam, do czego mam się odwołać. Napisałam opowiadanie. Tak poza tym to trochę się obawiałam o ogłoszenie, ale myślę, że dobrze poszło.
2: Ja pisałem przemówienie. No, ja odniosłem się do Ebenezera Scrooge'a i do Małego Księcia. Temat był ciekawy, nie był trudny. Poszło 5 razy lepiej niż myślałem, że pójdzie. Na początku się tylko stresowałem, a już później trochę mniej.
3: No i co dalej? Jakie plany?
2: Powiem tak. Chyba zostanę tutaj, w Katoliku, ale złożę też do 3 i 2. A czy gdzie mnie przyjmą, to zobaczymy.
4: Największy problem to chyba ortografia, ale u mnie tak zawsze.
5: Tata mi powiedział, żebym oddychał głęboko przez usta i też żebym zjadł mango.
6: I co pomogło na stres?
5: W skrócie nie.
0: Na napisanie sprawdzianek z języka polskiego zdające mają 2,5 godziny. W tym roku do egzaminu podchodzi ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół w całym kraju. Katarzyna Polewko, ósmoklasistów z mikrofonem Radia Nadzieja, odwiedziła. Antek Smykiewicz teraz śpiewa utwór Most. O 19:00 audycja Miłość Cię Znajdzie.

0: Audycja Miłość się znajdzie z Centrum Ewangelizacji Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejny poniedziałek, audycja Miłość się znajdzie. Pozdrawiamy z Centrum Ewangelizacji Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej, ksiądz Marek Żmijewski.
2: Ksiądz Andrzej Surdykowski.
1: Ogromna radość w tym spotkaniu, w którym trwamy w szczególnym czasie zmartwychwstania, zwycięstwa Jezusa. Przygotowujemy serca na uroczystość wniebowstąpienia. Wiemy, że Jezus, który posyła Ducha Prawdy, prowadzi nas do całej prawdy, szczególnie też tej duchowej, którym chcemy do nieba, chcemy, by to zbawienie i zwycięstwo Jezusa stawało się udziałem naszego serca. Dlatego też ten miesiąc maj w tej drodze naszej posługi jest bardzo obfity, bo wierzymy, że każdorazowo, kiedy głosimy rekolekcje, misje, to pozostają one szansą dla tak wielu serca, by usłyszeć o Bogu, aby zrobić ten krok ku niebu, aby ucieszyć się tą drogą wiary, życia, by rzeczywiście Duchem Świętym, Duchem Prawdy się wypełniać. Prawdy o nas samych, prawdy Bożej, o Bożej miłości, bo świadomi, że kochani przez Boga możemy być poprowadzeni i chcemy pozwolić się Bogu prowadzić. Dlatego też, moi drodzy, cieszymy się, że też miesiąc maj jest dobrą okazją, by razem z Matką Bożą przybliżać się do Jezusa, a dla nas to też okres bardzo świąteczny i jednocześnie, mówiąc w cudzysłowie, gorący, obfity w różne wydarzenia, szczególnie w misje święte, które prowadzimy. Chcemy prosić Was nieustannie o tę modlitwę. Chcemy Was dzisiaj zaprosić, abyśmy tak troszeczkę z życia Centrum Ewangelizacji mogli zobaczyć, że tak Kościół żywy i wiele jest serc, które czekają na Ewangelię.
2: Miesiąc maj, to ten szczególny miesiąc, też Maryjny. Dla nas to jest też bardzo taki intensywny czas. Czas głoszenia, szczególnie misji parafialnych. Jako Centrum Ewangelizacji zostaliśmy też posłani przez naszego księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, który wręczył nam krzyże misyjne i posłał, abyśmy też prowadzili takie 8-dniowe, 6-dniowe, 5-dniowe misje w parafii. I staramy się też to czynić i cieszymy się bardzo na każde zaproszenie księdza proboszcza z konkretnej parafii na to, żeby poprowadzić takie misje jako Centrum Ewangelizacji. No i czas misji, który jest nam dany, który staramy się wypełniać Bożym Słowem, Bożą obecnością. I w tym miesiącu maj, od samego początku, można powiedzieć, że jesteśmy w trasie, że jesteśmy w drodze. Kiedy zaczynaliśmy właśnie od 3 maja misję w Olszewce, w parafii świętego Antoniego, nieduża parafia, ale też to był piękny czas, kiedy przez 5 dni takie właśnie misje głosiliśmy, kiedy się spotykaliśmy w naszych spotkaniach misyjnych, wspólnie głosiliśmy naukę misyjną, świadectwa były osób świeckich, także Eucharystię, piękne nabożeństwa, też renowacje misji w Jednorostu, gdzie też od niedzieli do środy, czyli przez 4 dni, połączone z odpustem parafialnym ku czci świętego Floriana. Jest też taki dobry czas w Parciakach. No i teraz obecnie głosimy misję w parafii świętej rodziny w Wyszkowie, z racji też na 25-lecie istnienia parafii i też przygotowanie duchowe do konsekracji kościoła, konsekracji, która będzie 20 czerwca, czyli już niedługo, właśnie w Wyszkowie, w parafii świętej rodziny. I czas też modlitwy, czas głoszenia, czas dawania świadectwa i też z nami są osoby świeckie, które też dzielą się swoją historią życia, swoim doświadczeniem wiary Pana Boga, doświadczeniem też Ducha Świętego. Więc jest to intensywny czas, ale zawsze nas ten czas cieszy, raduje, kiedy możemy być w różnych parafiach, głosić Słowo Boże, modlić się z ludźmi. To jest w trakcie misji właśnie w Wyszkowie. Przed nami też kolejne misje, akurat tu w sąsiedniej diecezji, w diecezji ełckiej, dokładnie w Ełku, w parafii Ducha Świętego. Będziemy też prowadzić misję od najbliższej niedzieli, a potem wracamy do naszej diecezji, dokładnie do Chorzel. Tam również od 24 maja do 31. Prowadzimy misję też przez 8 dni, więc też pokornie prosimy o modlitwę, ponieważ myślę, tej modlitwy potrzebujemy, a z jednej strony też modlitwę za te parafie, w których są właśnie prowadzone misje.
1: Nie ma wątpliwości, że to podążanie drogami odkrywania Pana Boga wciąż trwa i jeżeli ktoś jest w zasięgu, to oczywiście zapraszamy i zachęcamy do uczestnictwa, ale no nic nie da się duchowo uczynić bez tego zaplecza wsparcia modlitewnego. Cały czas też liczymy na Was, drodzy radiosłuchacze, dlatego tak co jakiś czas wracamy do tych wydarzeń, które dzieją się w centrum i ufam, że to nasze wspólne budowanie Kościoła bardzo, bardzo sprzyja i ta współpraca jest odczuwalna, bo każda modlitwa zanoszona za konkretne dzieła, ona przynosi owoce, bez owocu na pewno nie pozostaje i to jest ogromne wsparcie, ale też myślę, że każdy, kto się modli, to też sam doświadcza tego uświęcenia i w tej drodze do nieba nie ustaje, bo niebo jest dla nas otwarte. I myślę, że to bardzo takie urzekające, kiedy sam głosząc tę misję widzę, jak każde kolejne świadectwo osób świeckich jest takim odniesieniem bardzo mocnym do tego, że Bóg działa dzisiaj, że te świadectwa wciąż taką aktualność podkreślają Bożej łaski, zmartwychwstania Jezusa, naszego odkupienia. I myślę, że zadając sobie to pytanie trochę, bo czasem ono pada, dlaczego misje, dlaczego tak długo, czemu nie w poście, czemu nie w adwencie. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że każdorazowo, kiedy otwieramy się na jakieś rekolekcje, spotkania, to nie jest wpisane tylko w adwent i w post, ale po prostu w nasze życie, to jest to nieodzowna szansa do tego, aby się przybliżyć, poznać Pana Boga, pokochać, doświadczać, wybierać to Boże życie, to drogę realizowania Bożego porządku, bo myślę, że to jest największa sztuka dzisiaj, kiedy pozwolimy się miłości odnaleźć, umocnieni tą miłością, zaczynamy realizować w swoim życiu ten Boży porządek. I moi drodzy, angażując Was w te dzieła, prosząc Was o modlitwę, to jest też taka obietnica, kiedy no, my też modlimy się za naszych dobroczyńców, prosząc o te potrzebne łaski, by rzeczywiście jeszcze bardziej uwierzyć, że to realizowanie tego Bożego porządku w drodze życia jest naprawdę możliwe, że Jezus żyje dziś i Jezusowi możesz powiedzieć, ty się tym zajmij na wiele rzeczy, które przeżywasz dzisiaj. Może czujesz się samotny, jest ci trudno, ale pamiętaj, że wszędzie, gdzie jest głoszona Ewangelia, płynie łaska i bardzo Was zapraszamy do szukania takich przestrzeni, może nie tylko misji, bo też wiele innych rzeczy jako Centrum Ewangelizacji chcemy organizować, jest wiele możliwości, spotkań, kursów, bardzo zapraszamy.
2: No właśnie, a propos kursów i innych wydarzeń, na których chcemy serdecznie zapraszać, to już właśnie w maju, na koniec, dokładnie od 29 do 31 maja będziemy prowadzić w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Grajewie kurs Maria Magdalena, czyli rekolekcje dla kobiet, również kurs Maria Magdalena w jednorożcu po raz pierwszy. Tam będziemy też jako kontynuacja po misjach, po renowacji, właśnie taki kurs, rekolekcje weekendowe dla kobiet prowadzone przez kobiety. Bardzo znany kurs, godny uwagi, jest duże zainteresowanie. Potem mamy pod koniec czerwca kurs Moc Przysięgi, rekolekcje dla małżonków. w naszym Centrum Ewangelizacji i potem jeszcze na początku lipca kurs Maria Magdalena właśnie w naszym Centrum Ewangelizacji, tu w Ostrowi, na który też serdecznie zapraszamy. Trwają już zapisy, wszelkie informacje są na naszej stronie internetowej centrumewangelizacji.pl. Można wejść, zobaczyć, też mamy różnego rodzaju pielgrzymki, wyjazdy, różne wydarzenia, z których myślę warto skorzystać.
1: Także moi drodzy, niebo jest dla nas otwarte. Szukamy tej naszej drogi umocnienia, bo wiemy, że Jezus jest tą drogą, bramą dla nas owiec i On jako dobry pasterz nas poprowadzi. Także dziękujemy Bogu za dzieło Centrum Ewangelizacji Dobrego Pasterza i ufamy mocno, że w takiej duchowej współpracy, zaangażowaniu i dzięki za to, że tak wiele serc pozostaje otwartych, by tworzyć to dzieło, dając świadectwo, wspierając, modląc się i ufam, chcemy służyć, możemy służyć i zapraszamy Was bardzo serdecznie. Kto jest w zasięgu, kto ma możliwość do uczestnictwa, słuchania słowa, ale też angażowania się w dzieła ewangelizacji, bo Kościół żyje dzięki Jezusowi, który zmartwychwstał, a dzięki temu, w mocy tego zmartwychwstania Bóg uzdalnia nas do tego, aby szerzyć wielkie dzieła Boga. Możesz to czynić. Panie, Tobie chwała w każdym sercu. Podziękujemy Ci za każde dzieło, za wszystkie misje, parafie, kapłanów wiernych, świeckich, małżeństwa, dzieci, młodzież. Zanurzamy w Twym sercu pełnym miłosierdzia i prosimy, dobry pasterzu, prowadź nas w drodze łaski, błogosławieństwa. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Audycja Miłość się znajdzie z Centrum Ewangelizacji Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Mr. Know It All, ten utwór przed momentem, Teddy Swims, jest 19.24, za nami audycja Miłość się znajdzie, do Centrum Ewangelizacji Dobrego Pasterza Diecezji Łomżyńskiej w Ostrowie Mazowieckiej planujemy przenieść się za, dwa tygodnie, więc jeszcze w maju. Póki co, powiedzmy o muzyce klasycznej, zainaugurowała nowy cykl koncertów w powiecie ostrołęckim. Filharmonia Kameralna imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży wystąpiła wczoraj przed publicznością w Goworowie. Ale to nie koniec trasy artystów. Na horyzoncie kolejne muzyczne wydarzenia. Do udziału zaprasza dyrektor Filharmonii w Łomży, Jan Miłosz Zarzycki. I tego zaproszenia posłuchajmy.
2: Nasza orkiestra koncertuje na terenie starostwa Ostrołęka. Mamy tam koncerty, na które również zapraszamy łomżyńską publiczność, bo jest to niedaleko. Ciekawy koncert, zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Nasz maj obfituje w koncerty, będzie ich wyjątkowo dużo.
1: Przed melomanami kolejne koncerty, między innymi w najbliższą niedzielę w kościele pod wezwaniem Świętego Ducha w Kadzidle po mszy świętej o godzinie 12 oraz tego samego dnia w Bazylice Mniejszej w Myszyńcu po mszy świętej o godzinie 17. To najbliższa niedziela, a za dwa tygodnie w niedzielę, więc 24 maja filharmonicy wystąpią w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu po mszy świętej o godzinie 17. Wstęp na te koncerty jest wolny. I wanna spend my money where the days are sunny and bright.

0: dance with you.
1: Good Time Shepard, jest 19.28 i ten poniedziałkowy, majowy wieczór spędzają Państwo z Radiem Nadzieja w Łomży. Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie wymiany starych pieców. Program ograniczenia niskiej emisji na rok 2026 skierowany jest głównie do właścicieli domów, których dochody nie pozwalają na samodzielne wykonanie źródła ciepła. W szczegółach Łukasz Czech z łomżyńskiego ratusza.
2: Osoby o najniższych dochodach mogą otrzymać dotację w wysokości nawet 100% kosztów kwalifikowalnych. W 2026 roku przeznaczono na ten cel kwotę 200 tysięcy złotych. Przewiduje się, że dofinansowanych będzie objętych około 10 nowych źródeł ciepła. Warunkiem ubiegania się o dotację jest posiadanie w lokalu mieszkalnym lub nieruchomości mieszkalnej sprawnego źródła ciepła na paliwa stałe, stanowiącego trwałe wyposażenie nieruchomości, wpisanego lub zgłoszonego jako zainstalowane i eksploatowane do centralnej ewidencji emisyjności budynku.
1: Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do 30 września w Urzędzie Miejskim w Biurze Podawczym. Szczegółowe informacje udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Urzędu. Maciej Musiałowski, później Łukasz Drapała, a jeszcze później Taylor Swift na antenie Radia Nadzieja.

0: Łukasz drapała na antenie radia Nadzieja. 36 minut po godzinie 19. Łukasz drapała wraz z zespołem Perfect wystąpi na dniach Ostrołęki. Te dni już w dniach od 15 do 17 maja. Miejsce to plaża miejska. Więcej będzie tych gwiazd, więcej koncertów. Szczegóły zamieściliśmy na radionadzieja.pl, ale teraz o 19-letnim żużlowcu klubu Start Gniezno, Patryk Budniak, który podczas niedzielnych wczorajszych zawodów wypadł z toru i uderzył w trybunę, przeszedł skomplikowaną operację kręgosłupa. Lekarze określają jego stan jako ciężki, mówi Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego imienia Strusia w Poznaniu.
1: W szpitalnym oddziale ratunkowym przeprowadzono pełną diagnostykę. Okazało się, że pilna jest operacja kręgosłupa i taką operację pacjent przeszedł. Była to operacja neurochirurgiczna, bardzo skomplikowana. Obecnie znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej. Jest wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej.
0: 19-latek ma także złamaną miednicę, liczne złamania nóg. Przed nim kolejne badania i operacje. Kibice środowisko żużlowe angażują się w akcję oddawania krwi dla młodego zawodnika, wspierają go także załoga i pacjenci poznańskiego szpitala, dodaje rzeczniczka placówki.
1: Wszyscy w szpitalu są poruszeni jego historią i nie mówię tego przez kurtuazję. Przyznam szczerze, że kogokolwiek spotykam na korytarzu dzisiaj, wszyscy pytają się o stan właśnie tego mężczyzny i bardzo mocno trzymamy wszyscy za niego kciuki.
0: Podczas wczorajszego wyścigu dwaj zawodnicy zczepili się motocyklami, z dużą prędkością uderzyli w dmuchaną bandę. 19-latek wypadł poza tor. W wypadku cierpiał także Leon Szlegiel z klubu Śląsk Świętochłowice. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża jednak niebezpieczeństwo. Taylor Swift, już teraz posłuchajmy.

Igo, Bruce, za chwilę Alex Warren na antenie radia Nadzieja. Kwadrans dzieli nas od 20. Książę William otworzy dziś w Birmingham nowe centrum wsparcia dla mężczyzn w kryzysie psychicznym. Placówka organizacji James Place będzie pomagać osobom zmagającym się z depresją i myślami samobójczymi, oferując bezpłatną terapię bez długiego oczekiwania na pomoc. Brytyjskie media podkreślają, że zdrowie psychiczne od lat pozostaje jednym z najważniejszych tematów, w które następca tronu angażuje się osobiście. Książę William podczas dzisiejszej wizyty w Birmingham spotka się z terapeutami oraz rodzinami osób, które odebrały sobie życie. Ośrodek w Birmingham ma działać inaczej niż tradycyjne poradnie czy szpitalne oddziały. Ma zapewniać spokojną, bardziej domową atmosferę i działać jako miejsce natychmiastowego wsparcia dla osób w najtrudniejszym momencie życia. Birmingham nie wybrano przypadkowo. Statystyki pokazują, że w regionie West Midlands w Anglii samobójstwa należą do głównych przyczyn śmierci mężczyzn przed 50 rokiem życia. Brytyjskie media podkreślają, że dla następcy tronu to znacznie więcej niż oficjalny obowiązek. William od lat angażuje się w kampanie dotyczące zdrowia psychicznego, samotności i depresji. Dzienniki przypominają też jego pracę w lotniczym pogotowiu ratunkowym, gdzie uczestniczył także w interwencjach po próbach samobójczych i rodzinnych tragediach. Komentatorzy zwracają uwagę, że książę coraz częściej samodzielnie reprezentuje monarchię i świadomie wybiera projekty społeczne bliskie codziennym problemom Brytyjczyków. Media oceniają, że William buduje dziś wizerunek nowoczesnej monarchii, bardziej zaangażowanej w sprawy społeczne niż tradycyjny dworski ceremoniał. Alex Warren, później Sam Smith na antenie Radia Nadzieja.

0: Sam Smith, za chwilę UB40 na antenie radia Nadzieja, legendarny okręt ORP Błyskawica zasumowany przy skwerze Kościuszki w Gdyni ugości 2 sierpnia prezentację drużyn inaugurującą 83. kolarski Tour de Polonii. Dzień później właśnie z tego słynnego gdyńskiego skweru ruszy wyścig, a pierwszy etap liczyć będzie 240 km i poprowadzi do Koszalina. Mówi dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang. Posłuchajmy.
1: Gdynia obchodzi swoje stulecie. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy tutaj wspólnie z Gdynią mówić o tym, pokazywać to, żeby wyścig zaczął się właśnie na skwerze Kościuszki. A ORP Błyskawica, no to też jest nasza duma. To był niszczyciel bardzo nowoczesny, który był zwodowany chyba w 1937 roku. Jeszcze chyba Piłsudski zrobił takie zamówienie. Miały być 4 takie niszczyciele. Jak wybuchła II wojna światowa, no to on walczył w wielu, wielu kampaniach, w wielu bitwach zawsze z polską banderą. Stąd ten pomysł, żeby właśnie na ORP Błyskawica dzień wcześniej, przed wyścigiem zrobić prezentację ekip, żeby wszystkie ekipy wchodziły na ten okręt, pokazywać. Jak skończy się prezentacja, to też damy salwy tutaj honorowe. Także na pewno będzie przepiękna oprawa, taka oprawa wojskowa.
0: Komandor porucznik Paweł Ogórek, dowódca okrętu ORP Błyskawica, mówi, czym będzie start wyścigu dla jego załogi.
2: Na pewno wyzwaniem nawet takim logistycznym, żeby to wszystko odpowiednio przygotować, zabezpieczyć, natomiast na pewno też i prestiżowe, gdyż wszyscy będą mogli zobaczyć na tle tych ekip sportowych, które będą tutaj prezentowane, również ten marynarski mundur i biało-czerwoną banderę i to, że jesteśmy do morza przywiązani i wzdłuż tego morza będzie ten etap prowadził. Pamiętajmy, że przy Błyskawicy wiele eventów się również odbywało, natomiast chyba po raz pierwszy jest aż tak mocno zaangażowana w prezentację tych ekip, które będą startować Tour de Pologne. To jest 83. wyścig, który będzie się odbywał, a w przyszłym roku Błyskawica ma 90 lat swojej służby pod biało-czerwoną, więc prawie równolatki.
0: Czesław Lang podkreśla, że ludzie z Pomorza już żyją nadchodzącym turem.
1: Myślę, że na pewno będzie to bardzo piękny, ciekawy etap. Widzę, jak duże jest zainteresowanie społeczeństwa, jak wiele powstaje inicjatyw, żeby przy okazji tego wyścigu się można było pokazać, wypromować. Na przykład Stowarzyszenie Kaszubów też tutaj na skwerze Kościuszki. Będą stoiska, będą prezentowane stroje kaszubskie, jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Też jest taka strefa, gdzie właśnie kuczer, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to jest kuczer, to jest woźnica, po kaszubsku kuczer. No i też właśnie jest takie Stowarzyszenie Kuczerów, gdzie chcą właśnie przy okazji, jak będzie peleton jechał, nie wiem, iluś tam jeńców na koniach przy peletonie pojechać właśnie w strojach też kaszubskich.
0: Tour de Pologne wraca nad Bałtyk po 12 latach, z czego cieszy się Agnieszka Baranowska, członkini zarządu województwa pomorskiego. Posłuchajmy.
3: No to jest ogromna promocja regionu, pokazanie jak cudowne Pomorze jest, jakie mamy piękne tereny. To jest też dla nas możliwość pokazania jak Pomorze dba o swoich mieszkańców, ale też o sport.
0: 83. Tour de Pologne potrwa od 3 do 9 sierpnia. Oprócz Pomorza i Pomorza Zachodniego odwiedzi też m.in. województwo lubuskie, Karkonosze, Beskidy czy Tatry. Wyścig zakończy się w Wieliczce. A na antenie Radio Nadzieja za 2,5 minuty katolicki serwis informacyjny.
4: Wieczór w dobrym nastroju.
5: Zapraszamy na reklamy.
6: Jedyna na świecie Orkiestra Księżniczek już 17 maja w Łomży. Muzyczny fenomen, który zachwycił ponad 500 000 widzów z całego świata. Gwiazdorska obsada, soliści, balet, zjawiskowe kostiumy, show świetlne. To będzie wieczór, którego nie zapomnisz. Bilety znikają błyskawicznie. Nie przegap koncertu. Jedynej na świecie Orkiestry Księżniczek już 17 maja w Filharmonii Kameralnej w Łomży. Nie czekaj i zobacz show na światowym poziomie. Bilety na orkiestraksiężniczek.pl.
5: Po reklamie.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małż, zapraszam. 5 alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży przyjęło w sobotę święcenia w stopniu diakonatu. Uroczystość odbyła się w łomżyńskiej katedrze. Waszym zadaniem będzie nieść Słowo Boże ludziom i dawać świadectwo wiary poprzez codzienną posługę, zwrócił się do diakonów pasterz kościoła łomżyńskiego biskup Janusz Stepnowski.
2: Waszym zadaniem, drodzy diakoni, w tych miesiącach przygotowań do kapłaństwa będzie przede wszystkim posługa Słowa Bożego, studiowanie tego Słowa, przyswajanie tego Słowa, życie tym Słowem. Będziecie się przygotowywać do tego, aby później już jako kapłani za rok Chrystusa rozdzielać. Będziecie Go rozdzielać. Będziecie coraz bliżej tego Chrystusowego ołtarza, mając świadomość, że diakon to znaczy sługa Jezusa Chrystusa.
1: Nowi diakoni rozpoczynają teraz przygotowanie do kapłaństwa. W swojej posłudze będą pomagać przy sprawowaniu liturgii, głosić Słowo Boże oraz angażować się w działalność charytatywną Kościoła. W gronie nowo wyświęconych diakonów znaleźli się Folga Tomasz Roman z parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja w Chorzelach, Lasocki Krzysztof z parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem, Skoczeń Michał z parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha w Wyszkowie, Perkowski Jakub z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Grajewie, Zalewski Radosław z parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Zambrowie.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Z okazji 35. rocznicy pielgrzymki świętego Jana Pawła II do Łomży, parafia Sanktuarium Miłosierdzia Bożego zaprasza na festyn rodzinny. W niedzielę 31 maja na Błoniach przy ołtarzu papieskim na uczestników czekać będzie moc atrakcji. Jedną z nich będzie spektakl pod hasłem Nie przegrać prawdziwej miłości w wykonaniu grupy teatralnej Dolina Miłosierdzia. Chcemy pokazać, jakie świadectwo wiary i miłości pozostawił po sobie święty Jan Paweł II, mówi Karol Cuch z grupy teatralnej Dolina Miłosierdzia.
3: Nasza grupa teatralna Dolina Miłosierdzia wystawi krótki spektakl o świętym Janie Pawle II, spektakl pod tytułem Nie można w życiu przegrać miłości. Jest to cytat z homilii papieża w czasie jego pobytu pielgrzymki do Łomży, więc serdecznie zapraszamy oczywiście na cały festyn, ale o godzinie 14 zapraszamy na nasze przedstawienie, które przypomni postać wielkiego naszego Polaka, rodaka świętego Jana Pawła II.
1: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11. Jan Paweł II odwiedził Łomżę w dniach 4 i 5 czerwca 1991 roku. Była to jedyna wizyta papieża w mieście, podczas której celebrował mszę świętą przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ukoronował obraz Matki Bożej Pięknej Miłości oraz spotkał się z wiernymi i pielgrzymami z Litwy.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Pod hasłem Światłem Świata na Drogach w sobotę odbyła się ogólnopolska pielgrzymka kierowców na Jasną Górę. Była to okazja do dziękczynienia misjonarzy za pomoc kierowców w zakupie środków transportu, które trafiają na misję. Możesz być misjonarzem przez to, co czynisz, w jaki sposób postępujesz, czy dajesz piękny przykład odpowiedzialności i szacunku dla drugiego człowieka, który jest również współuczestnikiem tego samego ruchu drogowego. Nie jest jesteś sam, powiedział na Jasnej Górze biskup Janusz Ostrowski, członek Komisji do Spraw Misji przy Konferencji Episkopatu Polski, do uczestników 25. pielgrzymki kierowców i wspierających misję Miwa Polska.
4: Kierowca, który wiezie ze sobą Chrystusa w sercu, wiezie ze sobą również Ewangelię, jest i powinien być misjonarzem. W jaki sposób kierowca może być misjonarzem na drodze? Możesz być misjonarzem przez to, co czynisz, przez to, w jaki sposób postępujesz, przez to, czy dajesz piękny przykład odpowiedzialności i szacunku dla drugiego człowieka, który jest również współuczestnikiem tego samego ruchu drogowego. Nie jesteś sam.
1: Ojciec Stanisław Kazek, misjonarz z Madagaskaru, opowiedział o tym, w jaki sposób misjonarze wykorzystują pojazdy podarowane przez Miwa Polska.
5: Ja pracuję w misji w diecezji Morondawa, misji Befasi, co się tłumaczy dużo piasku. Też korzystam z samochodu Miwa Polska. Franciszka, który służy do odwiedzania 10 punktów, 10 kaplic, do odwiedzania 8 szkół. Także dostarczanie przyborów, wyposażenia szkół. Trzeba dowieźć wszystkie rzeczy do szkoły. Zeszyty, książki, meble, kantyna, więc wyżywienie uczniów. I to, co najważniejsze, mamy przychodnie, gdzie trzeba dowieźć leki, wyposażenie, a także przez piaski, przez rzekę zawieźć chorych do szpitala.
1: Miwa Polska to organizacja na rzecz misyjnych środków transportu. Jej celem jest pomoc misjonarzom w zdobywaniu i zakupie środków transportu.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: inaczej. Wciąż można składać wnioski o wypłatę 800+ na nowy okres świadczeniowy do końca kwietnia. Rodzice i opiekunowie z województwa podlaskiego złożyli niemal 106,5 tysięcy wniosków. Które dotyczyły ponad 153,5 tysiąca dzieci. Ci, którzy jeszcze nie zawnioskowali o świadczenie, a chcą otrzymać wyrównanie za czerwiec, mają na to czas i jest tego czasu coraz mniej, mówi Katarzyna Krupicka, regionalna rzecznik prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych województwa podlaskiego. Posłuchajmy.
1: Przypominamy, że formularze można składać do 30 czerwca. Po tym terminie świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania. Osoby, które złożyły wniosek do 30 kwietnia, zachowują ciągłość wypłaty świadczenia. Pierwsze środki za nowy okres świadczeniowy trafią do nich najpóźniej do końca czerwca. Rodzice i opiekunowie, którzy złożą wniosek w maju lub czerwcu, również otrzymają świadczenie za czerwiec. Nawet jeśli pojawi się przerwa w wypłacie, ZUS przekaże wyrównanie za wcześniejsze miesiące.
0: Nie ma możliwości złożenia wniosku o wypłatę świadczenia w urzędzie.
1: Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Rodzice i opiekunowie mogą skorzystać z platformy eZUS, aplikacji mZUS, portalu Empatia lub bankowości elektronicznej. Obecnie przyjmowane formularze dotyczą okresu świadczeniowego, który rozpocznie się 1 czerwca 2026 roku i potrwa do 31 maja 2027. Jedynie rodzice nowonarodzonych dzieci mogą składać wnioski na trwający obecnie okres.
0: W całej Polsce do 30 kwietnia wpłynęło 3 800 000 wniosków, które dotyczyły 5 200 000 dzieci. 16 minut po godzinie 20. Grupa muzyczna przystanku Jezus, a za krótką chwilę modlitwa różańcowa w studiu. Oczekują już na Państwa siostry benedyktynki, misjonarki. Rozważać dziś będziemy tajemnice światła. Jeśli ktoś z Państwa chciałby te poszczególne tajemnice różańcowe na antenie rozważać, to do Państwa dyspozycji są dwie linie telefoniczne 512-123-502 albo 512-123-503.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego,

0: Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Tajemnica światła. Pierwsza tajemnica, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Z Ewangelii świętego Mateusza. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, aby od Niego przyjąć chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: to ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do Mnie? Jezus mu odpowiedział: ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona

0: między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem. Druga tajemnica, cud w Kanie Galilejskiej. Z Ewangelii świętego Jana. Odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Wtedy Matka Jezusa powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych. Jezus rzekł: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili. Potem powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Mógł zapłać za wspólną modlitwę różańcową, modliła się Jadwiga z mężem błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem. Trzecia tajemnica, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę i nauczał tymi słowami: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Uzapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże, tajemnica, przemienienie Pana Jezusa z Ewangelii świętego Łukasza. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawmy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Tak byli wzruszeni.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
5: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii z Ewangelii świętego Łukasza. Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał, albowiem powiadam wam, nie będę już jej spożywać, aż się spełni w Królestwie Bożym. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, rzekł: weźcie go i pijcie, albowiem powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie Królestwo Boże. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał, mówiąc: to jest moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i za Radio Nadzieja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie. Błogosławionej nocy. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, Bóg zapłać wszystkim dobrej nocy. Z Panem Bogiem.

Witanie Loretańskie do Najświętszej Maryi Panny. Jesteśmy też po modlitwie różańcowej i już teraz godzina 21, więc czas, abyśmy w ramach apelu Jasnogórskiego wyśpiewali Maryjo, Królowo Polski, jestem, pamiętam i czuwam. Chwilkę po modlitwie apelowej, kilka taktów muzyki, a później audycja z Biblią przez życie, godzina 22.10 to aktualności wprost z Watykanu. Dziękuję za uwagę, ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy, do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

0: Słowo Boże udziela nam odpowiedzi na wiele pytań. Audycja z Biblią przez życie.
1: Ksiądz Zbigniew Skuza, zapraszam.
2: Szczęść Boże. Drodzy słuchacze Radia Nadzieja, witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam w naszej cotygodniowej audycji z Biblią przez życie. Drodzy Państwo, piękny jest czas, który teraz przeżywamy. To cały czas okres paschalny. Cieszymy się zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Ciągle wracamy do tego fundamentalnego wyrażenia naszej wiary. Powolutku przygotowujemy się do dwóch wielkich uroczystości, które zakończą ten okres paschalny, a więc do uroczystości wniebowstąpienia Pana Jezusa, a następnie do wspaniałej uroczystości, pięknej, głębokiej, ważnej uroczystości zesłania Ducha Świętego. Drodzy radiosłuchacze, bardzo Was zapraszam do uważnego wsłuchiwania się w czytania mszalne, i to zarówno na mszy świętej codziennej, jak też na mszy świętej niedzielnej. Czytamy kolejne fragmenty Ewangelii według świętego Jana, słowa Pana Jezusa z ostatniej wieczerzy, słowa, w których zapowiadał Parakleta, zesłanie Ducha Świętego, dar Ducha Świętego, Pocieszyciela, Obrońcy. Słowa, które umacniają nas. Również w pierwszym czytaniu wsłuchujemy się w kolejne fragmenty Dziejów Apostolskich, tej księgi, która opisuje pierwszy Kościół, pokazuje nam fragment po fragmencie, jak ten Kościół się rozwijał, jak prowadzony przez Ducha Świętego, umacniany Bożym Słowem, dosięgał ciągle nowych ludzi. Widzimy podróże apostolskie świętego Pawła, który wraz ze swoimi towarzyszami rusza, tak możemy powiedzieć, na cały świat. Rusza do tych wszystkich miejsc, w których Chrystus nie był jeszcze znany, i tam niósł Ewangelię, i tam powstawały te piękne wspólnoty, które rozwijały się i pomimo wielu trudności wzrastały w wierze i, tak możemy powiedzieć, zarażały tą wiarą innych ludzi. Bardzo piękne są te czytania. Po prostu możemy tak się nimi, tak bym powiedział, delektować, ucieszyć, ale też możemy się nad nimi głęboko zastanowić, bo jeżeli pytamy, czym jest Kościół, jak ten Kościół ma żyć, to z całą pewnością te czytania z Dziejów Apostolskich, Ewangelii, wiele światła nam na to rzucają. Ale drodzy Państwo, przeżywamy również ten czas jako czas wiosny. Jest miesiąc maj. Bardzo często w poezji, w takim też powszechnym myśleniu, miesiąc maj to najpiękniejszy miesiąc w ciągu całego roku. Widzimy zieleń, widzimy kwiaty, widzimy, jak wiosna już na dobre przyszła, i ta budząca się wokół nas przyroda zachęca nas do radości, do nadziei. I to nie przypadek, że miesiąc maj tradycyjnie obchodzony jest jako miesiąc maryjny. To miesiąc kwiatów, miesiąc piękna, bo Maryja jest takim najpiękniejszym kwiatem ludzkości, jest Bożym pięknem. Drodzy Państwo, z całą pewnością w naszych parafiach, w rodzinach, we wspólnotach, też indywidualnie modlimy się litanią loretańską, litanią, do której często sięgamy, bo jest to przepiękna litania, modlitwa, która ukazuje nam piękno Maryi. Ale przecież w tym miesiącu maju również mamy takie szczególne święta maryjne. 1 maja przecież wspomnienie świętego Józefa Rzemieślnika każe nam myśleć o świętej rodzinie, o Jezusie, o Matce Bożej, o Nazarecie. A później 3 maja piękna uroczystość Najświętszej Maryi Panny jako Królowej Polski, naszej głównej patronki. Dalej 13 maja kolejna rocznica objawień fatimskich. Jakże nie pamiętać 13 maja również o tym tragicznym, dramatycznym wydarzeniu z 13 maja 1981 roku, kiedy na placu św. Piotra w Rzymie padły strzały w kierunku świętego Jana Pawła II, który umierający został odwieziony do Polikliniki Gemelli i tam cudem, naprawdę cudem został uratowany. I Jan Paweł II bardzo często będzie mówił, że jedna ręka prowadziła pocisk, a druga ręka go ocaliła i to jest ręka Maryi. W Fatimie, w koronie Matki Bożej znajduje się łuska po pocisku, który ugodził Jana Pawła II. Został ten pocisk umieszczony w koronie Matki Bożej jako wotum, jako przypomnienie tego wielkiego cudu, który wtedy się dokonał. Ostatni dzień maja to przecież uroczystość, święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. I cały ten miesiąc upływa nam, tak możemy powiedzieć, pod znakiem Maryi. Drodzy radiosłuchacze, chciałbym w tym naszym dzisiejszym spotkaniu, abyśmy zatrzymali się nad tym szczególnym nabożeństwem, którym jest litania loretańska, która często jest nazywana także litanią do Najświętszej Maryi Panny. Ta litania w tych wszystkich wezwaniach, które kolejno po sobie następują, mówi nam nie tylko bardzo wiele o Maryi. Znajdujemy w tej litanii echa Pisma Świętego, znajdujemy echa Ewangelii, które mówią nam o Matce Bożej. Ale ta litania, ona również uczy nas i ukazuje nam to, czym Maryja jest dla nas. Jaką pełni rolę w naszym życiu. Kim ona dla nas jest. Drodzy Państwo, popularnie nazywamy litanię do Matki Bożej jako litanię loretańską. Tak ją nazywamy. Przymiotnik loretańska w nazwie pochodzi od włoskiego miasta Loreto, gdzie zgodnie ze źródłami w Bazylice Loretańskiej znajduje się przywieziony z Nazaretu domek świętej rodziny, w którym mieszkała Matka Boża i w którym objawił się jej Archanioł Gabriel, zwiastując jej radosną nowinę, że stanie się Matką Jezusa. Jeżeli ktoś uda się do Loreto, czy już tam był, to pamięta, że w tej przepięknej, ogromnej bazylice znajduje się ten nazaretański domek, który jest takim miejscem pielgrzymek, szczególnego kultu. Wokół tego domku, podobnie zresztą jak w sanktuarium na Jasnej Górze, widać jak ludzie kolanami wyżłobili ślady w geście adoracji, takiego klęczącego wędrowania wokół tego domku. Ale wróćmy do litanii. Dlaczego litania nazywa się właśnie tak? Drodzy Państwo, litania loretańska nie narodziła się w Loreto. Tam była bardzo często odnawiana. Dostępne nam źródła historyczne mówią, że litania loretańska powstała już w XII wieku we Francji. I pośród licznych jej wersji, bo ona oczywiście dotarła do nas w różnych wersjach, różne są, tak możemy powiedzieć, warianty tej litanii. I taki najbardziej znany utrwalił się właśnie w Loreto. Czyli litania loretańska nie narodziła się w Loreto, ona powstała we Francji, ale wiemy już z całą pewnością, że od pierwszej połowy XVI wieku w Loreto była wytrwale odnawiana. W roku 1587 papież Sykstus V związał z litanią loretańską przywilej 200 dni odpustu. Jest taki dokument, który mówi o tym. Oczywiście to przyczyniło się do jeszcze większego kultu. I to określenie litania loretańska było stosowane coraz częściej, a już tak na stałe od roku 1575, czyli od drugiej połowy XVI wieku, kiedy to dyrektor chóru w Loreto, którym był włoski dyrygent Costanzo Porta, skomponował najstarsze znane opracowanie muzyczne tej litanii na 8 głosów. Potem ta litania była uzupełniana, niektórzy dodawali różne elementy, niektóre były trochę dziwne, więc w roku 1631 Ojciec Święty zakazał wprowadzania samowolnie jakichkolwiek zmian do tej litanii i ustanowił, że jakiekolwiek zmiany wprowadzane do litanii loretańskiej mogły być dokonywane tylko przez Stolicę Apostolską. I tak jest, drodzy Państwo, aż do dzisiaj. Współcześnie znana nam litania loretańska, którą się modlimy, również w ostatnich latach przeszła kolejne modyfikacje, kolejne uzupełnienia. Wspomnę o tych najważniejszych. 31 grudnia 1995 roku święty papież Jan Paweł II wprowadził do litanii wezwanie Regina Familie. W tłumaczeniu polskim to oczywiście Królowa Rodzin. Modlimy się w litanii Królowo Rodzin. To wezwanie zostało wprowadzone przez Jana Pawła II. 20 czerwca roku 2020 Stolica Apostolska zatwierdziła dla całego Kościoła trzy nowe wezwania litanii loretańskiej. Mater Misericordiae, Mater Spei oraz Solatium Migrantium. A więc Matko Miłosierdzia, to wezwanie następuje po wezwaniu Matko Kościoła. Potem Mater Spei, czyli Matko Nadziei. Ono następuje po wezwaniu Matko Łaski Bożej. I ostatnie wezwanie, Pociecho Migrantów, po ucieczce grzesznych. I w takiej postaci tą litanią się modlimy. Drodzy Państwo, myślę, że nie ma nawet potrzeby specjalnie zachęcać do odmawiania tej litanii, bo ona jest nam taka bardzo bliska. Bardzo często się nią modlimy, nie tylko w tym miesiącu maju, ale też przy różnych innych okolicznościach. Modlimy się tą litanią za siebie, za innych. Ale dlaczego ona jest taka ważna? Drodzy radiosłuchacze, z dwóch powodów. Już o nich króciutko wspomniałem. Litania loretańska to takie, można powiedzieć, podsumowanie, streszczenie życia Matki Bożej. Oczywiście źródłem wiedzy o Matce Bożej, można powiedzieć źródłem, z którego ją znamy, to jest Ewangelia. Zwłaszcza Ewangelia według świętego Łukasza. Jest takie przekonanie pośród chrześcijan, takie przekonanie wyrażało bardzo wielu ojców Kościoła, tych starych ojców Kościoła, którzy mówili, że Ewangelia według świętego Łukasza została napisana również przez świętego Łukasza, który korzystał ze świadectwa Matki Bożej, czyli została napisana również dzięki świadectwu Maryi. I to przekonanie znajdujemy w bardzo wielu źródłach patrystycznych. Ojciec Święty Benedykt XVI w swojej wspaniałej książce trzytomowej, książce Dziele Jezus z Nazaretu, w tomie poświęconym Ewangelią Narodzenia, wraca do tej tezy i mówi, że to jest bardzo możliwe, że rzeczywiście święty Łukasz osobiście korzystał ze świadectwa Matki Bożej, pisząc swoją Ewangelię. A więc to właśnie Ewangelia według świętego Łukasza jest takim źródłem dla nas. To tam znajdujemy scenę zwiastowania, Magnifikat, nawiedzenie. To w Ewangelii według świętego Łukasza znajdujemy całą opowieść o narodzeniu Pana Jezusa. W Ewangelii według świętego Jana znajdujemy wydarzenie przemiany wody w wino w Kanie Galilejskiej oraz scenę pod krzyżem. Również w Ewangelii według świętego Mateusza znajdujemy i Marka, znajdujemy wzmianki o Matce Bożej. I w litanii loretańskiej my znajdujemy cały szereg wezwań, które mówią nam o życiu Maryi. Mówimy na przykład Matko Nieskalana, Matko Najczystsza, Matko Zbawiciela, Matko Stworzyciela, Przybytku Ducha Świętego, Wieżo Dawidowa. Kiedy mówimy Królowo Aniołów, Królowo Patriarchów, Proroków, Apostołów, Królowo Dziewic, mamy tutaj mnóstwo aluzji do wydarzeń z życia Matki Bożej. Ale litania loretańska to, drodzy Państwo, modlitwa, która bardzo pięknie ukazuje nam, kim Maryja jest dla nas. Maryja jest taka nam bardzo bliska, my jej tak bardzo często przyzywamy w różnych sytuacjach. I niektóre z tych wezwań są naprawdę bardzo

0: bliska Matka Boża. Drodzy radiosłuchacze, módlmy się tą litanią. Jest przepiękna, jest głęboka i chociażbyśmy nie wiem ile razy powtarzali te wezwania, to one zawsze nam ukazują jej piękno i jej nieodzowną, niezastąpioną rolę w historii zbawienia, ale też w naszej historii. Może dlatego my tak chętnie modlimy się do Matki Bożej, bo ona jest tak bliska naszemu życiu. Drodzy Państwo, dla mnie taką najbardziej wzruszającą sceną to jest scena, którą opisał ewangelista Jan w rozdziale 19 swojej Ewangelii, słynna scena pod krzyżem. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Para to stauro, obok krzyża. Apostołowie uciekli. Ludzie wyparli się Jezusa. Piłat skazał go na śmierć jego niewinnego człowieka. Wszyscy odeszli, pod krzyżem jest matka. Ona jest wierna do końca i tych kilka kobiet, które razem z nią są i umiłowany uczeń. Drodzy radiosłuchacze, jakże przejmująca scena matczynej wierności. Jakże przejmująca scena miłości do końca. I my tak Maryję postrzegamy, dlatego tak bardzo ją czcimy, dlatego tak bardzo ją kochamy. Pozwólcie, że zakończę tę refleksję słowami naszej polskiej poetki Marii Konopnickiej, która tak napisała, wkładając niejako w usta Maryi te słowa. Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła, nigdym ci mego nie odjęła lica, ja po dawnemu, moc twoja i siła, Boga Rodzica. Moc twoja i siła, Boga Rodzica. Tak, drodzy Państwo, Maryja, Matka Jezusa i nasza Matka jest naszą mocą, jest naszą nadzieją, jest tą, która jest ciągle z nami. To jest ogromna pociecha. Tej głębokiej radości płynącej z wiary wszystkim Wam życzę i zapraszam na kolejne spotkanie. Szczęść Boże!
1: Słowo Boże udziela nam odpowiedzi na wiele pytań. Audycja z Biblią przez życie.
0: Ksiądz Zbigniew Skuza, zapraszam.

0: działalności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Kosmos przypomina nam o potędze Boga, mówił papież do członków Fundacji Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego. Leon XIV zachęcił, by chrześcijanie i muzułmanie działali wspólnie w coraz bardziej obojętnym świecie. Relikwie błogosławionego prymasa tysiąclecia zostaną wprowadzone do Bazyliki Matki Bożej na Zatybrzu. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV przyjął dziś na audiencji członków Fundacji Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego, ośrodka badawczego, który dysponuje jednym z najnowocześniejszych teleskopów na świecie i jest spadkobiercą badań astronomicznych prowadzonych na zlecenie papieży od XVI wieku. Zwracając się do naukowców, Ojciec Święty mówił o konieczności współpracy Kościoła i środowisk naukowych w poszukiwaniu prawdy, a także o tym, że kontemplacja nieba pomaga człowiekowi zdać sobie sprawę z potęgi Boga.
2: Dziś zarówno nauka, jak i religia stają wobec podstępnego zagrożenia ze strony tych, którzy negują samo istnienie prawdy obiektywnej. Zbyt wiele osób na naszym świecie odmawia uznania tego, co jasno wskazują nauka oraz Kościół, mianowicie, że spoczywa na nas wielka odpowiedzialność strzeżenia naszej planety i troski o dobrostan tych, którzy ją zamieszkują, zwłaszcza najbardziej bezbronnych, których życie jest zagrożone przez bezmyślne wykorzystywanie zarówno ludzi, jak i świata przyrody. Właśnie dlatego przywiązanie Kościoła do rygorystycznej i uczciwej nauki pozostaje nie tylko cenne, ale także niezbędne.
1: Ludzkie współczucie i empatia w czasach współczesnych. Pod takim hasłem odbyło się w Watykanie siódme spotkanie dykasterii do spraw dialogu międzyreligijnego i Jordańskiego Królewskiego Instytutu Studiów Międzyreligijnych. Zwracając się do jego uczestników, Leon XIV zaprosił chrześcijan i muzułmanów do wspólnego przeciwdziałania rosnącej obojętności w świecie.
2: Jak tłumaczył papież, chrześcijanie i muzułmanie, czerpiąc z bogactwa swoich tradycji, są wezwani do wspólnej misji ożywiania człowieczeństwa tam, gdzie stało się zimne, dawania głosu cierpiącym i przemieniania obojętności w solidarność. Współczucie i empatia nie są uczuciami marginalnymi, lecz istotnymi podstawami obu naszych tradycji religijnych i ważnymi aspektami tego, co znaczy prowadzić prawdziwie ludzkie życie. Ojciec Święty wyraził nadzieję, że Jordania pozostanie żywym świadkiem współczucia oraz znakiem dialogu, solidarności i nadziei w regionie doświadczonym przez próby.
1: Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński powraca do Rzymu. 28 maja jego relikwie zostaną wprowadzone do Bazyliki Matki Bożej na Zatybrzu. Uroczystości będzie przewodniczył prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak.
3: Uroczystość wprowadzenia relikwii do Bazyliki Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu będzie nie tylko przypomnieniem jego więzi z Rzymem, ale także symbolicznym powrotem prymasa tysiąclecia do miejsca, które sam nazywał swoją duchową przystanią w wiecznym mieście. Pius XII kreował arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego kardynałem już w 1952 roku. Jednak władze komunistyczne nie pozwoliły wówczas, by udał się na konsystorz do Rzymu. Dopiero 5 lat później, po uwolnieniu z internowania, spotkał się z papieżem, od którego otrzymał insygnia kardynalskie oraz bazylikę Matki Bożej na Zatybrzu jako kościół tytularny.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Bernadeta Krynicka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, pani dyrektor.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
2: Maj w Łomży został rozpoczęty na sportowo. Obchody świąt majowych połączyliście z aktywnością. Jako dyrektor, jako jeden z organizatorów, jesteście zadowoleni z frekwencji?
3: Ja powiem szczerze, że jestem szczęśliwa. Po prostu było wspaniałe wydarzenie. Mnóstwo ludzi, a tak naprawdę całe rodziny, i o to nam chodziło. W biegu uczestniczyło około 300 osób i to były biegi rodzinne, były trzy dystanse. Każdy mógł wziąć udział, więc były osoby też z niepełnosprawnością. Najstarszym biegaczem był pan Kaseja, to ponad 90 lat. Więc no i tam myślę, że tak było trochę, myślę, dwulatków. No było tak miło popatrzeć na zaangażowanie tych rodzin i mnóstwo pozytywnej energii i ci ludzie z nami bawili się po prostu. To nie tylko bieg, świętowali, było bardzo uroczyście, podniośle, więc i to jest na stałe wydarzenie, także wszyscy zostali z nami na grochówkę, na kiełbaski, też był popcorn i wata i to wszystko obsługiwali moi ludzie, całe biuro, także i kadrowa, i kierownicy, i poszczególnych działów, także i my też praktycznie jako ta rodzina Mosirowa razem braliśmy udział. No ja biegłam 2004 metry.
2: Tak, udało się.
3: Nie, świetnie. Moja córka brała udział, dużo znajomych i naprawdę bardzo byli zadowoleni. Moje dziecko było przeszczęśliwe, że mogło wziąć udział w takim wydarzeniu. Także ja się
2: cieszę.
3: Więc
2: to był pierwszy taki bieg z flagą, ale na pewno nie ostatni.
3: Pierwszy w Łomży, myślę, że z tego, co się zorientowałam, jest trochę takich biegów organizowanych, ale bardzo niewiele w Polsce. Na pewno nigdzie nie ma dystansu na 2004 metry, jak my to postanowiliśmy, w zasadzie ja, bo to jest data, kiedy to święto zostało wprowadzone w Polsce i te mniejsze dystanse 2004, żeby po prostu trochę się kojarzyło, ale że każdy mógł wziąć udział. I już to będzie na stałe to wydarzenie. I także już zapraszam w przyszłym roku. Na pewno warto. Także już mamy dużo doświadczenia takiego. Potem był turniej samorządowy i też to pięknie wyglądało. Wszyscy uczestnicy wyszli z flagami. No bardzo, bardzo wzruszający widok. W końcu to, jeżeli nam leży na sercu nasza ojczyzna, Polska, to można się naprawdę było wzruszyć.
2: Organizowane przez Mosir wydarzenia pokazują, że zachęcać mieszkańców aż tak bardzo nie trzeba, że ta otwartość i chęć do tego, żeby brać udział w takich wydarzeniach, spotkaniach, imprezach jest.
3: Jest i przede wszystkim informacja, więc ja zachęcam wszystkich państwa do wchodzenia do nas na fanpage'a, na naszą stronę Mosirowo, ponieważ my mamy bardzo dużo wydarzeń i problem jest tylko, żeby dotrzeć do mieszkańców, żeby oni wiedzieli, że takie wydarzenie jest. Mamy tego bardzo dużo i tak naprawdę co dwa tygodnie coś się dzieje, nawet częściej, więc zachęcam do sprawdzania, bo teraz będziemy mieć bardzo poważne wydarzenie w piątek, 15.
2: Tak. I to jeszcze nie koniec, drodzy państwo, więc ten sezon wiosenno-letni dopiero się rozpoczyna i przed nami w Łomży kolejne duże wydarzenie.
3: Tak, drugi dzień rodziny na sportowo, więc zapraszam państwa bardzo serdecznie z całymi rodzinami od 15 do 19 będzie mnóstwo atrakcji, różnych stref, a od 19 zacznie się międzypokoleniowa dyskoteka i to będzie inauguracja naszych dyskotek czwartkowych w porcie.
2: Najważniejsze, gdzie? W Parku Jana Pawła.
3: W Parku Jana Pawła II to będzie Dzień Rodziny, tak jak było w tamtym roku. Będzie strefa zabaw i rodzinnych atrakcji, strefa sportu i aktywności. Tak w skrócie powiem, mamy dużo do powiedzenia. Strefa zdrowia i bezpieczeństwa, strefa muzyki i tańca i strefa gastronomiczna. W tym roku zagoszczą u nas koła gospodyń wiejskich na dniu właśnie rodziny, żebyście państwo mogli przyjść po pracy, skorzystać bezpłatnie ze wszystkich atrakcji, a obiad można będzie kupić u pań z KGW.
2: Więc w piątek nikt nie gotuje, tylko każdy ze swoją całą rodziną udaje się do Parku Jana Pawła.
3: Będą kartacze,
2: świętować.
3: Pierogi, babka ziemniaczana, różności będą, także i zupy, i kozy. Także zapraszamy, będzie można swojsko zjeść zdrowo. Ale przy okazji tego dnia chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim księżom, proboszczom w Złomży, że umieścili, poinformowali w punkcie ogłoszenia parafialne o tym wydarzeniu, że będzie to święto rodziny w parku Jana Pawła II Pielgrzyma. U nas 15 w piątek, od 15.
2: Od 15, oprócz tego, że pielęgnujecie takie wartości jak aktywność fizyczna, mówicie o tym, jak to jest ważne w takim codziennym życiu, ale chyba chcecie to też łączyć z tymi wartościami wyższymi.
3: Tak, bo rodzina jest najważniejsza i myślę, że budowanie relacji, najlepiej buduje się te relacje poprzez spędzanie razem czasu, więc my organizujemy takie wydarzenia, gdzie razem cała rodzina może przyjść, spędzić czas, wziąć udział z dziećmi w konkurencjach, różnych atrakcjach i budować to, co jest najważniejsze, bo najważniejsze w życiu to są właśnie relacje, jak my dorośli, rodzice, chcemy mieć dobre relacje z dziećmi, to budujmy je od maleńkiego.
2: To już jest kolejne wydarzenie, pani dyrektor, które zorganizowaliście, chociaż

0: południu i będziemy pleść wianki i puszczać te wianki, także bliżej będziemy to, o tym wszystkim informować, więc no i później już nie będę dalej wybiegać, bo mamy dużo tych atrakcji teraz, w czerwcu, więc tak jak powiedziałam, międzypokoleniowe dyskoteki już, inauguracja będzie i coś, co nowego wprowadzimy.
1: Co to za nowość?
0: Co to za nowość? To od czerwca przy współpracy z siłownią Extreme, z którą mamy tak naprawdę stałą współpracę i bardzo dobrze nam się z nimi współpracuje, bo też brali udział w biegu z flagą i był sala była zabaw rozrabiaków i oni tam zajmowali się dziećmi, no i było wyciskanie sztangi. A od czerwca co niedziela zapraszam Państwa na bulwary, zabieramy ze sobą kocyk czy kalimatę i rozpoczynamy cykl godzinnych zajęć sportowych i to będą tego typu zajęcia, joga, zobaczymy co będzie, na co Państwo będziecie mieli bardziej ochotę, bo jest ten taki wachlarz tych zajęć, takich rozciągających, spokojnych dużo, więc mam na myśli tutaj jogę, mobility, stretching, pilates i ćwiczenia na zdrowy kręgosłup, więc my wychodzimy z ofertą na czerwiec, lipiec i sierpień, na te ciepłe miesiące, mam nadzieję, że lato nam dopisze, w niedzielę rano i to będą zajęcia bezpłatne.
1: Właśnie o to chciałam zapytać. To są zajęcia bezpłatne, każdy może przyjść?
0: Każdy może przyjść w każdym wieku, wziąć ze sobą kocyk, kalimatę i my zapewniamy, siłownia Extreme zapewnia trenera, a my całą obsługę.
1: Czyli to wszystko od czerwca, w każdą niedzielę, poranku, żeby dobrze rozpocząć niedzielę i później cały tydzień.
0: To jest bardzo istotne. Rano, myślę, że najlepsza godzina to by była 9:00. Nie trzeba się zapisywać, będą informacje, jeszcze będziemy umieszczać te informacje, ale już tego jest tak dużo, że tutaj Państwo notujcie, żeby nie umknęło.
1: Więc zabieramy ze sobą sportowy strój, matę i ćwiczymy.
0: I ćwiczymy.
1: Na bulwarach.
0: No i coś do picia, wodę najlepiej.
1: Tak. No i jeszcze dobry humor. I
0: dobry humor i chęci. Więc jeszcze z tych rzeczy, które w tej chwili się dzieje, no to już ruszył aktywny Orlik i mamy pierwsze zajęcia już dzisiaj, 3 grupy po 30 osób i te zajęcia też są bezpłatne w godzinach popołudniowych na ulicy Katyńskiej i niestety listy już są zamknięte, mamy pełne.
1: Czyli już nie można się zapisać.
0: Ale Mosir pozyskał 20 tysięcy dofinansowania na realizację programu aktywny Orlik z ministerstwa i organizujemy kolejne 5 wydarzeń sportowych na Orliku i to też już 3 czerwca będzie Olimpiada Zdrowo i Sportowo, 20 czerwca będzie turniej piłki nożnej kobiecej, wiek od 8 do 12 lat, 27 czerwca będzie piknik sportowo-taneczny dla wszystkich mieszkańców, 25 lipca będzie turniej siatkówki plażowej i 17 października już będzie turniej w bóle. Więc tutaj będziemy na bieżąco informować o tych wydarzeniach, ale będzie oprócz tych wszystkich takich wydarzeń, które mamy stałe, bo będzie Dzień Dziecka 1 czerwca u nas w parku letnim przy parku wodnym i my będziemy tam w tym parku letnim organizować zajęcia sportowe dla dzieci, dla rodzin. I to już zapraszamy na 1 czerwca, ale też informacja będzie u nas na stronie i będziemy komunikować. No na pewno będzie, to o tym wspomniałam, o Nocy Kupały i będzie rozpoczęcie wakacji
1: tak,
0: 26,
1: no
0: więc no na pewno ten...
1: A 27, jak dobrze zapamiętałam, piknik, tak? Kolejny.
0: 27 piknik sportowo-taneczny, a 26 mamy rozpoczęcie wakacji, więc będzie dużo atrakcji też u nas w parku letnim i w i przy parku Jana Pawła II, więc naprawdę w Łomży nie można się nudzić.
1: No właśnie, 20... jeśli ktoś mówi, że w Łomży nie ma atrakcji, no to niech wejdzie na stronę waszą i zobaczy,
0: na stronę.
1: Ile jest tych zbliżających się wydarzeń. Poza tym, bo ten czerwcowy kalendarz, no to naprawdę

0: Jest, że tak powiem kolokwialnie mówiąc, upchany wręcz tymi wydarzeniami.
1: Jeszcze 27 maja robimy zamknięcie sezonu i robimy żeglarski wieczór saunowy w strefie spa. I to będzie wyjątkowy ostatni sezon zimowo-jesienny i to zamykamy, bo wrócimy na jesieni, więc w tamtym tygodniu było spa dla kobiet i też otwieramy się właśnie na takie spotkania, żeby mogły, bo słuchamy po prostu społeczeństwa.
0: Kobiety, mieszkańców.
1: Tak, kobiety chcą spędzić same w spa, saunowanie sobie zrobić i mamy i my robimy.
0: Ale nowością jest też relaks, prawda, na relaks na wodzie.
1: Tak, też w tej chwili, ostatnio, już nie pamiętam, tydzień temu.
0: Tak, chyba tydzień temu albo dwa tygodnie temu
1: był wieczór relaksacyjny na materacach w parku wodnym, ale też w tej chwili na sezon ten wiosenno-letni zamykamy i wracamy na jesieni, bo wiemy, że teraz jest zapotrzebowanie na inne zajęcia, więc tutaj jeszcze, żebym nie zapomniała, to już niebawem zaraz otwieramy listy na półkolonie letnie i już mieliśmy telefon, już zaraz moment, będzie można się zapisywać. Będzie 4 turnusy, także już ułożony jest plan. Niedługo to się wszystko pojawi u nas na stronie. Będzie dużo atrakcji, na pewno będzie warto pociechy swoje do nas pod opiekę dać.
0: Pani dyrektor, ten sezon letni zbliża się, tak naprawdę już rozpoczęty, ten sezon letni zbliża się wielkimi krokami. To, co będzie się działo w tych najbliższych tygodniach, to już wiemy, o tym wszystkim pani dyrektor już powiedziała, ale co jeszcze w wakacje będzie można robić w Łomży? Jak ten czas będzie można spędzić, no bo nie każdy ma możliwość, żeby wyjechać gdzieś gdzieś indziej.
1: Pogoda ma być piękna w tym roku, lato ma być piękne, więc u nas my się zajmujemy w tygodniu, pociechamy, będą te półkolonie, ale u nas ja zapraszam do portu, bo w porcie mamy nowe atrakcje, mamy park dmuchańców zrobiony, więc można z dziećmi w porcie skorzystać. Mamy nowe propozycje, to są supy do pływania, to są takie deski dmuchane. Mamy też w porcie autka elektryczne dla mniejszych dzieci. Tak myślę, że do 7-8 roku życia zależy, jakie jest dziecko, więc można z tego korzystać. Jest mnóstwo atrakcji, no są łodzie elektryczne, które są wzmocnione drugimi akumulatorami, więc podwójno mają jak gdyby podwójny czas jazdy. Więc żeby nie było takich sytuacji, bo jest bardzo duże zainteresowanie tymi łodziami i zdarza się, że jak w weekend 1 majowy, jak było ciepło, no to musieli niektórzy poczekać, aż łodzie spłyną, więc naprawdę fajna atrakcja. Mamy rowerki wodne, mamy kajaki też mamy jednoosobowe, naprawdę mnóstwo rzeczy, których możecie Państwo skorzystać tu na miejscu, no i park letni, w którym mamy też nowe dmuchańce, mamy też autka elektryczne. No niedługo jeszcze trochę to potrwa, ale będzie zamontowana tyrolka podwójna też w parku letnim i to też będzie nowość, ale na to musimy trochę poczekać, bo tak od razu już jest zamówione, już mamy wykonawcę i więc szanowni Państwo, no mamy zajęcia sportowe, dzieci i młodzież na Orlik zapraszamy. Obserwujcie naszą stronę.
0: Tak, nic, tylko korzystać. Ostatnie już pytanie, pani dyrektor, bo spoglądam na zegarek. Pokładacie nadzieję w tej powstającej drugiej części bulwarów?
1: Oczywiście, że tak. Myślę, że to w przyszłym roku będzie zakończona ta budowa. W ogóle całe bulwary będą miały 2,5 kilometra. Więc jeżeli to jest drugi etap, już wiem, że trzeci też niebawem się rozpocznie budowa. Ten trzeci etap też będzie za stadion. Naprawdę mnóstwo będzie wspaniałych miejsc do relaksu, do odpoczynku i dla Łomży, no to coś niesamowitego. I mam nadzieję, że niedługo rozpocznie się też, dostaniemy środki, też rozpocznie się inwestycja, rozbudowa pola kempingowego, namiotowego i Nie wiem, czy państwo widzieliście, były projekty, bo były konsultacje społeczne. No coś niesamowitego, to będzie tak piękny obiekt do spędzania czasu. Dla nas też, bo będą budynki, będziemy mogli też jeszcze dodatkowe aktywności tam organizować. Więc Łomża jest piękna, ale jeszcze bardziej, jeszcze pięknieje. Tak naprawdę to większość miast może nam zazdrościć. Więc także tutaj gratulacje dla pana prezydenta, dla przede wszystkim i Rady Miejskiej, no i dla Wydziału Inwestycji. Wiele osób pracuje nad tym, bo to jest naprawdę, żeby to wszystko osiągnąć, jest masa pracy, zaangażowania i poświęcenia.
0: Więc zachęcamy do tego, żeby brać udział w tych wszystkich organizowanych wydarzeniach przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży. No i czekamy na te atrakcje, tak jak pani dyrektor mówiła, żeby było jeszcze piękniej.
1: A my mamy cały czas pomysły, więc jeszcze coś, to co nam przyjdzie, znaczy co mi przyjdzie jeszcze do głowy, to ja nie wiem.
0: Czyli to dopiero początek.
1: Ale już zapraszam. Przede wszystkim w piątek na Dzień Rodziny. No i pamiętajcie wszyscy chętni, zapraszam całe rodziny na dyskoteki międzypokoleniowe. Naprawdę bardzo miło się patrzy, serce się raduje, jak rodziny przychodzą z małymi dziećmi i bawią się razem z nami.
0: A na to wszystko zapraszała Bernadeta Krynicka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę miłego tygodnia. Dziękuję bardzo.
2: Nasz gość dnia.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Gość poranka.
2: Pani Anna Kwiecień, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem w poranku 7:09. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Zaskoczyła Panią decyzja kolegi Zbigniewa Ziobro, że opuścił Węgry i szuka schronienia w USA?
3: Nie, tak naprawdę to nawet myślałam, że w momencie, kiedy pierwszy raz wyjeżdżał z Polski, to sama osobiście miałam takie przeświadczenie, że powinien emigrować do Stanów Zjednoczonych, dlatego że w Polsce nie można liczyć na sprawiedliwy proces. Natomiast jednak ja mam takie przekonanie, że Stany Zjednoczone to jest jednak taka utrwalona demokracja i tam będzie mógł starać się nie tylko o azyl, ale także o sprawiedliwe rozstrzygnięcie, czy w Polsce dopuścił się jakiegokolwiek przestępstwa. Jestem przekonana absolutnie, nie na 100%, tylko nie wiem, na 1000%, że Zbigniew Ziobro jest człowiekiem niewinnym, jest dzisiaj ofiarą zemsty politycznej, dlatego że miał odwagę walczyć z mafiami VAT-owskimi, z mafiami paliwowymi, a to były takie pieniądze, to były miliardy, i ci ludzie nie wybaczają. I dzisiaj po prostu jest próba nie tylko zastraszenia Zbigniewa Ziobry, ale także przyszłych ministrów, że są przestępstwa, co do których niech kolejni ministrowie mają baczenie, żeby nie naruszać pewnych interesów, które są interesami nie tylko z poziomu Polski, ale z poziomu Europy, bo te pieniądze wypłynęły z Polski.
2: Ale często słyszymy taki argument, że jeśli ktoś nie ma nic do ukrycia, to po prostu nie ucieka.
3: Ale mamy też argument pana sędziego, który absolutnie nie jest związany z Polską, z PiS-em, w żaden sposób, trudno go w jakikolwiek, najmniejszy sposób powiązać z Prawem i Sprawiedliwością czy ze Zbigniewem Ziobrą, który powiedział wprost: dzisiaj mamy do czynienia z kryptodyktaturą. Ja bym powiedziała, że nie z krypto, z dyktaturą. Ustawianie procesów, skandaliczne wyroki wobec ludzi związanych z wymiarem sprawiedliwości czy z tak zwaną kastą. Przecież my to widzimy na co dzień. Więc absolutnie nie może liczyć na to Zbigniew Ziobro, że stanie przed sprawiedliwym wymiarem sprawiedliwości. Jeżeli mówi się, że on działał w grupie zorganizowanej, to jest szaleństwo. Przecież człowiek, który nie ukradł, oni sami wiedzą, nie tylko wiedzą, potwierdzają, że tam nie doszło do zagarnięcia choćby złotówki, a dzisiaj się stawia człowieka przed wymiarem sprawiedliwości, zarzuca mu się to, że kupił, nie wiem, tomograf do przekazał pieniądze, że szpital na przykład w Puławach mógł kupić tomograf, czy klinika Budzik dostała środki finansowe, czy zostały zakupione samochody strażackie, które dzisiaj są wykorzystywane powszechnie do ratowania życia ludzkiego, ratowania zdrowia czy gaszenia pożarów. Patrz, ostatni potężny pożar. No, kłady kupowane i tak dalej. Przecież to nie jest coś, co sobie przywłaszczył pan Zbigniew Ziobro. No to przecież my jesteśmy w jakimś szaleństwie. Jeszcze dzisiaj się Polakom wszystkim wmawia, że ten człowiek dopuścił się jakichś 23 przestępstw. No,
2: na przykład za co grozi 25 lat więzienia i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. To chyba ten najcięższy zarzut.
3: No, pani redaktor, to jest szaleństwo, taki zarzut. Przecież jemu stawiają zarzut, że on zabezpieczył środki finansowe

0: A dzisiaj właśnie dziennikarze, właśnie media kreują taką narrację. 23 zarzuty, działanie w grupie zorganizowanej, bo pracował w ministerstwie i pracowali urzędnicy. Dzisiaj się bandziorów, morderców wypuszcza z aresztów, a wsadza się na 7 miesięcy kobiety urzędniczki, gdzie prokuratura miała wszystkie dokumenty. I trzyma się 7 miesięcy i jeszcze się pastwi nad nimi, co zresztą potwierdził Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Obywatelskich potwierdził, że doszło do naruszenia.
1: Pani poseł,
0: mało tego.
1: Trump wyraźnie...
0: Mam nadzieję, że zresztą raport amerykański też potwierdza, że w Polsce prowadzone są działania sprzeczne z prawami obywatela.
1: Uważa pani, że Donald Trump wyrazi zgodę na takie schronienie na dłużej?
0: To nie jest kwestia Donalda Trumpa, to jest kwestia przepisów amerykańskich, a nie
1: Ale
0: Donalda
1: chyba
0: Trumpa.
1: W tym momencie w Stanach nic nie dzieje się z przypadku.
0: Pani redaktor, Stany mają ugruntowaną demokrację. Tak, to w takim razie w Polsce też nic nie dzieje się z przypadku. Te śmieszne oskarżenia, te po prostu obrzydliwe oskarżenia dla mnie też nie dzieją się z przypadku. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, pani redaktor, jest ugruntowana demokracja i ja jestem przekonana, że sędziowie są absolutnie niezależni, niezawiśli i będą... I jestem ciekawa tej całej procedury ekstradycyjnej, którą zapowiada Żurek. Mam nadzieję, że właśnie sędziowie amerykańscy będą rozpatrywać zarówno zarzuty, jak i argumenty obrony w tej kwestii. Jestem przekonana, że absolutnie tutaj Zbigniew Ziobro wyjdzie z tym z tarczą, a nie na tarczy. Żurek i ci, którzy dopuszczają się dzisiaj skandalicznego demolowania demokracji polskiej, zostaną ich działania obnażone.
1: I do tego tematu na pewno będziemy jeszcze wracać. Pędzimy dalej. Pani poseł, pożyczka sejf podpisana. Odwrotu nie ma. Ja wiem i pamiętam, że pani tej pożyczce była bardzo przeciwna, ale skoro już jest, to czy Polska będzie w stanie ją dobrze, mądrze wydać, wydatkować?
0: Pani redaktor, ta pożyczka to jest po prostu pożyczka, która ma ratować gospodarkę niemiecką. I tyle.
1: Aż tak?
0: Krótka piłka. Aż tak. A my będziemy ją spłacać. My, nasze dzieci, pani dzieci, będziemy po prostu biednieć, natomiast inni będą ratować kosztem naszym swoją gospodarkę. Panie redaktor, jaki jest, proszę mi powiedzieć, powód, że umowy mają być podpisane już do końca maja, skoro ona jest rozciągnięta na 40 lat? Proszę mi jakiś logiczny argument. Jest tylko jeden. Te umowy mają być podpisane z zakładami, które są już dzisiaj przygotowane. My nie jesteśmy dzisiaj aż tak w takiej mierze przygotowani do produkcji. Więc mówienie, że to trafi do Polski, jest po prostu kłamstwem.
1: No i to jest zasadnicze pytanie. Czy polskie firmy są wydolne w tak krótkim czasie te pieniądze otrzymać i wydatkować? Żeby to faktycznie zostało w polskiej zbrojeniówce, tak jak słyszymy.
0: Nie zostaną. No przecież już polska amunicja wycofała się dzisiaj. Już przejrzałam media, okazuje się, że po polską amunicję będą Czesi produkować i to za dużo większe pieniądze. No przecież Rumuni już mieli. Dali nam przykład, jak się zachował Rheinmetall, który natychmiast kazał im podpisywać umowę na sprzęt, który jest dużo starszy, nie ten, który był negocjowany i o 30% droższy. No nie, no ten 30 maja, to ja już pomijam wszystkie argumenty prawne. Naruszenie konstytucji artykułu 90, to, że sam sejf jest zaskarżony przez Parlament Europejski do Trybunału. Te wszystkie prawne naruszenie traktatów unijnych, artykuł

0: czwarty ustęp drugi o Unii Europejskiej. Przecież to są obszary, których my, obszar bezpieczeństwa jest obszarem wyłącznym dla Polski. To wszystko narusza, ten cały sejf narusza przepisy, zarówno traktatowe, jak i konstytucję. Ale pomijając to, mamy dwie daty, 30 maja i jeszcze druga data, nawet gdyby te umowy nie były podpisywane do 30 maja, to do roku 2030 mają być wszystkie pieniądze wydate, tak naprawdę wyprodukowany i cały dostarczony sprzęt, a spłacać będziemy później do roku 2030. Przecież to jest niewykonalne. To jest niewykonalne. Wybudować fabryki, przygotować linie produkcyjne, wyprodukować, sprawdzić i oddać do użytkowania. Zresztą, pani redaktor, ten sprzęt co roku się starzeje. Nam nie jest potrzebny sprzęt, który już dzisiaj wyprodukujemy i ma nas zabezpieczyć na 40 lat. Niech pani zobaczy, jak się zmieniła wojna na Ukrainie zaledwie w przeciągu 4 lat. Na początku tradycyjny sprzęt. 60-kilometrowa kolumna nacierająca na Kijów. Starego sprzętu, standardowego sprzętu ciężkiego, wojennego. Dzisiaj to jest wojna dronowa. Za chwilę nie wiemy, jaka będzie po wejściu sztucznej inteligencji. Natomiast oni mówią, do roku 2030 sprzęt ma być oddany do użytkowania. Za kolejne 15 lat to będzie złom, który my będziemy spłacać, pani będzie spłacać, nie będzie już stać nas wtedy może na inny sprzęt, biorąc jeszcze pod uwagę, jak wygląda polska demografia. To jest po prostu coś niesamowitego, do czego doszło.
1: Mówi pani i obawia się kryzysu, takiego krachu w Polsce?
0: Ależ oczywiście. Przecież widać po demografii, społeczeństwo się kurczymy. Czyli per capita będzie do spłacenia na jednego obywatela dużo więcej niż dzisiaj są symulacje. Jeżeli będzie nas 25 milionów, to tą pożyczkę będzie musiało spłacić 25 milionów. Mówię o wszystkich, dzieciach, niemowlętach i dorosłych. Za te kilka lat. To będą nasze dzieci. Nasze wnuczęta. Ja już jestem starą kobietą, pani redaktor, tak mogę o sobie powiedzieć. Ale
1: jeszcze,
0: naprawdę,
1: niech nie będzie pani dla siebie taka surowa.
0: Pani redaktor, ale naprawdę bardzo, ale to bardzo martwię się o przyszłość mojej córki, moich wnucząt, nie tylko, po prostu Polaków. Martwię się, pani jest młodą, bardzo młodą kobietą. Martwię się także o panią. O przyszłość pani. Uważam, że to będzie po prostu wielki, młyński kamień przy szyi naszych dzieci, naszych wnucząt. I to mnie bardzo martwi i uważam, że bardzo źle się stało. Mam nadzieję, że ci ludzie, którzy tego się dopuścili, odpowiedzą za to karnie. I mam nadzieję, że przyjdzie taki moment, że my jako Polska po prostu powiemy, że nie będziemy tego spłacać, bo została naruszona nasza konstytucja. Liczę na to, że jak dojdziemy do władzy, będziemy twardo wrócimy do tego tematu.
1: Będziecie to rozliczać, jeśli uda wam się dojść do władzy?
0: Tak, oczywiście. Ależ oczywiście. Pani redaktor, absolutnie tak. I wspomni pani, jakie będą wokół tego różnego rodzaju afery finansowe. Tak jak już dzisiaj europejski fundusz obrachunkowy opublikował, że nie wie, co się stało, że tak naprawdę nie wiedzą, co się stało z kwotą 570 miliardów euro w radach KPO. Co za to zostało sfinansowane? To jest potężna afera w Unii Europejskiej z tym związana. I to wie pani dokładnie, to są tak miażdżące ustalenia Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, że Bruksela nie wie, na co poszło dokładnie 577 miliardów euro z KPO w Unii. To znaczy nie z KPO, bo to się nazywało Europejski Fundusz Odbudowy. Z Europejskiego Funduszu Odbudowy, który trafiał do poszczególnych państw w ramach KPO. To jest oficjalna informacja.
1: Pani poseł, spoglądam na zegarek. Jeszcze jeden temat. Znalazła się pani w gronie niemal 40 osób, które dołączyły do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Kamień z serca, że zdołaliście się w swoim obozie porozumieć?
0: Ja byłam przekonana, że się porozumiemy. Ja uważam, że my jako Prawo i Sprawiedliwość musimy grać różnymi skrzydłami. Naszym i pana premiera Mateusza Morawieckiego kandydatem na przyszłego premiera jest Przemysław Czarnek. My chcemy absolutnie współpracować tutaj i grać i pracować i działać na rzecz pana Przemysława Czarnka, bo tutaj były próby, że tak powiem, skłócenia, pokazania, że tak nie jest. Nieprawda. Natomiast uważamy, że drogą dla wielu młodych ludzi, drogą do Prawa i Sprawiedliwości, jakby takim przedsionkiem może być takie stowarzyszenie. I tutaj i uważam, że to jest bardzo dobra koncepcja i uważam, że Mateusz Morawiecki, który jeździ po Polsce, wykonuje potężną pracę, zresztą nie tylko Mateusz Morawiecki, wszyscy jeździmy, spotykamy się z wyborcami, ale szczególnie on cieszy się, bym powiedziała, nie tyle popularnością, ale naprawdę jest przyjmowany bardzo pozytywnie przez młodych ludzi, to widać szczególnie na uczelniach. I nam jest potrzebny taki kontakt z młodymi, przyszłymi wyborcami i uważam, że tutaj mamy ogromną pracę do zrobienia i ta droga poprzez też to stowarzyszenie, ja uważam, że jest drogą bardzo pozytywną dla Prawa i Sprawiedliwości, po prostu dla naszej rodzimej matki partii, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość. Bo uważam, że Prawo i Sprawiedliwość to jest najlepsza partia dzisiaj działająca na w Rzeczpospolitej Polskiej, która faktycznie działa w interesie Polski. I zawsze działała.
1: A wybory już w październiku 2027. Pani poseł, bardzo dziękuję za rozmowę. Anna Kwiecień z Prawa i Sprawiedliwości była naszym gościem.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam panią redaktor i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
2: 7:09. Gość poranka. Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Rozmowa poranka.
2: I tak jak obiecałam, naszym pierwszym gościem w poranku 7:09 jest profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
2: Zaskoczyło pana to, że Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i szuka azylu w Stanach Zjednoczonych?
3: Nie, zupełnie nie. Zaskoczyło mnie, że Stany Zjednoczone przyjęły Ziobro, dlatego że sprawa jest arcyciekawa ze względów prawnych. Kluczem jest pytanie, co takiego się stało, że zdecydowano się, to raz, a dwa, jakie były procedury, jakim cudem azyl, czy nie azyl, pobyt, prawo pobytu, jeżeli wiza, to w oparciu o jaki paszport, to jest jeszcze wiele ciekawych rzeczy do wyjaśnienia.
2: Donald Trump na pewno musiał wyrazić na to zgodę, bo tam nic nie dzieje się z przypadku. Więc co mówi taka decyzja, co mówi taka sytuacja?
3: Znaczy nam mówi jedno, że Stany Zjednoczone grają jakąś bardzo skomplikowaną grę, zwłaszcza, że wcześniej minister spraw zagranicznych nasz dostał obietnicę od ambasadora, że Stany Zjednoczone nie będą współdziałały przy próbie ucieczki z Węgier i Ziobry i Romanowskiego, więc oznacza to najwyraźniej jakąś dużo bardziej skomplikowaną grę. Na pewno jest to działanie, które nie jest przyjazne i nie można traktować jako normalnego w relacjach sojuszniczych, ponieważ Amerykanie, przynajmniej Trump jest w 100% świadom tego, dlaczego Ziobro ukrywał się na Węgrzech, w jakich okolicznościach i czym był reżim, czym była ekipa tutaj, która siedziała na Węgrzech, czym był Orban i cała reszta, jakie były relacje także z Federacją Rosyjską. To jest bardzo dużo pytań, dlaczego tak się stało i tak naprawdę, czy to oznacza, że Trump jednoznacznie, powiedzmy, staje po stronie polskiej prawicy i dąży do jakiejś eskalacji także wewnątrz naszego kraju. Bo ja nie wyobrażam sobie, że my przyjdziemy do tego tak w spokoju i powiemy, trudno, znikną, bardzo nam przykro, że Stany Zjednoczone go wpuściły. Przecież będzie list w końcu we wrześniu, mam nadzieję, oficjalny i będą działania międzynarodowe, będzie oczekiwanie wydania. Wiadomo, że trudno, tutaj nawet sam Ziobro zdaje się, że się pochwalił, że on wie, że Stany Zjednoczone mogą czasami wydawać osoby, które są na ich terytorium, ale to trwa bardzo długo. Zobaczymy. Nie jest to nic, co może nas cieszyć ze względu na to, że coraz trudniej w ten sposób oceniać politykę Trumpa wobec sojuszników.
2: A spójrzmy jeszcze na Węgry. Jak bardzo zmienia się ich polityka potem, jak rządzi Péter Magyar?
3: Zobaczymy. Na razie to są początki. Na razie to są pewne symbole i bardzo dobrze, że są. Czyli zgoda na przekazanie Ukrainie pieniędzy, które Unia Europejska przewidziała, a które blokował Orban. Mamy pewne gesty wewnętrzne dotyczące też polityki związanej i z Ukrainą, i z innymi państwami. Co do tego, w którym kierunku będzie to wszystko szło, to tutaj będzie pewna taka zmienna wynikająca z systemu, który został zbudowany. Czy ten system uzna, że Orban nie jest już graczem, dla którego warto ryzykować i po prostu będzie tradycyjne umarł król, niech żyje król. Czy też po prostu tu będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której wiele tych rzeczy będzie blokowanych. Ja na pewno nie jestem taką osobą, która wierzy w to, że nagle polityka węgierska zmieni się o 180 stopni, dlatego że sam Peter Madzier jest ze środowiska, które jednak nie ukrywa, że pewne rzeczy, które robił Orban i w polityce wewnętrznej, w polityce zagranicznej, także na kierunku Ukrainy są mu bliskie, więc tu będziemy obserwować po prostu zmiany podobne jak odkuwanie, powiedzmy, systemu komunistycznego w Polsce po upadku PRL.
2: Przejdźmy teraz do Polski, do naszego podwórka i do pożyczki Safe. Decyzja zapadła, mamy kredyt 180 miliardów złotych ze spłatą na około 45 lat. To są dobre warunki, pana zdaniem?
3: Są najlepsze warunki, jakie są aktualnie na rynku. Lepszych po prostu nie ma, dlatego że po pierwsze to są warunki, w których nie my wzięliśmy ten kredyt, tylko Unia Europejska wzięła ten kredyt, a z nami podpisała umowę o użyczeniu części kredytu i o wspólnej spłacie, bo znowu...
2: Ale będziemy musieli to spłacać mimo wszystko.
3: Przypominam, że będziemy musieli spłacać wszystkie zakupy, które zrobiliśmy w Stanach, mimo że Stany Zjednoczone nie mogą nam zagwarantować nawet, że to wszystko, co żeśmy kupili, dostarczą. Że będziemy spłacać wszystkie pożyczki koreańskie, które jakoś tak nikt się nie przejmował, czy były dobre, czy nie były dobre, na jakich warunkach żeśmy je dostali. Więc i tak mamy zaciągnięte gigantyczne zobowiązania wobec Stanów Zjednoczonych i Korei i musimy je spłacać i to też nie będzie okres 2-3 lat i to też potężnie obciąża nasz budżet. Tutaj oczywiście, że spłacamy, tylko że nie spłacamy tego sami, bo SAFE to nie jest pożyczka zrobiona dla Polski. SAFE to jest potężny program, podobnie jak różne inne koncepcje unijne wcześniej, potężny program, w którym Unia bierze kredyty, zawiera tutaj akurat umowy na rynkach międzynarodowych, pozyskuje środki finansowe i rozdysponowuje wśród państw, które uczestniczą w tym i te wszystkie państwa, korzystając z tych środków, solidarnie w ramach Unii je spłacają. To jest okay. Zupełnie innego, niż gdybyśmy sami wzięli ten kredyt.
2: Okej, okay, ale skoro jest tak dobrze, to dlaczego takiej pożyczki nie zaciągnęły kraje jak Holandia, Irlandia, Szwecja, Malta, Niemcy? Oni nie potrzebują się dozbrajać?
3: Oni się dozbrajają, tylko w trochę innej formie. Niemcy akurat mają pieniądze, nie mają możliwości. Po prostu niemiecki przemysł nie był w stanie nawet skorzystać z tej koncepcji 100 miliardów euro, które były w momencie, kiedy kanclerz Merz się pojawił. Wtedy miał płynąć ogromne pieniądze do niemieckiego przemysłu po to, by to wszystko zmieniać, by Niemcy ruszyły z kopyta, by zmienić warunki miejsc pracy i tak dalej. Niemcy nie zaabsorbowały tych środków, nawet własnych, które były. Tutaj mogłyby spokojnie dostać te pieniądze po podobnym kursie, a może nawet trochę lepszym, bo jednak nadal ta gospodarka niemiecka jest dobra. Więc Niemcy tego nie potrzebują w tej formie. Szwecja prowadzi już teraz swój system zbrojeń i tak naprawdę ma wystarczające środki na to, by produkować, by rozwijać się, więc ta pożyczka nie byłaby dla niej aż tak kluczowa, a mniejsze kraje po prostu mają inne sposoby działania, inne wydatki. No, to nie jest tak, że wszyscy muszą skorzystać z takich pieniędzy, jakie są. Mało tego, myślę, że tu też chodziło o kwestię koncepcji zbrojenia się Unii Europejskiej, bo znowu, SAFE to nie jest program na zasadzie takiej, to ja wam pożyczam, wy kupujecie szybko czołgi i to działa. SAFE to jest koncepcja takiego militarnego planu Marshalla dla Europy wewnętrznego, w którym ogromne środki pożyczane w ramach Unii Europejskiej mają służyć budowaniu wspólnych zdolności obronnych i odstraszających Europę, polegających nie na kupowaniu gdzieś z zewnątrz czegoś, tylko na budowie infrastruktury, produkcji uzbrojenia, podnoszenia poziomu produkcji uzbrojenia, rozwoju myśli technicznej, a więc...
2: Ale to też jest obarczone tym warunkiem, mechanizmem warunkowości właśnie, więc teraz pytanie. Mówimy o tym, że pieniądze mają trafić do naszej rodzimej zbrojeniówki, prawda? Ale czy Polska jest wydolna, żeby takie środki wykorzystać? Bo też no, obarczone jest to pewnym czasem, żeby dostać kolejną transzę, musimy spożytkować poprzednią, prawda? Więc czy te pieniądze będziemy w stanie dobrze spożytkować? Czy jesteśmy na tyle rozwinięci?
3: Rozwinięci jesteśmy. To jest kwestia raczej tego, w jaki sposób sensownie rzeczywiście zostanie to wpompowane, bo to jest wielki wysiłek. No ale my mamy coraz mniej przewidywalną Rosję po drugiej stronie. Więc w tym momencie to nie jest kwestia zastanawiania się nad tym, czy możemy, czy nie możemy, tylko musimy stanąć na głowie, żeby to wszystko zadziałało. Te środki pójdą przede wszystkim na zdolności obronne, produkcyjne. Tutaj mam nadzieję, że w ramach tych środków będziemy budowali także tą rozproszoną odporność, to znaczy także te mniejsze firmy, a nie tylko te największe nasze. Że znajdziemy wystarczającą ilość robotników, wykwalifikowanych ludzi, którzy będą tą broń produkować, bo to nie jest taśma, na której, prawda, każdy ma kilka ruchów wykonać. No, produkcja współczesnego uzbrojenia jest dosyć skomplikowana. Więc no zobaczymy w praktyce.
2: No właśnie, wiele pytań jest bez odpowiedzi, a decyzja już zapadła. Decyzja już zapadła.
3: Tak, bardzo dobrze, że zapadła, bo gdyby nie zapadła decyzja, to odsuwano by pewne decyzje wewnętrzne w naszym kraju w nieskończoność. To jest na tej samej zasadzie, na której w pewnym momencie zapadła decyzja o przekazaniu Ukrainie naszego uzbrojenia postsowieckiego, co spowodowało, że Polska została zmuszona wewnętrznie do potężnych zmian. Gdyby nie wojna, gdyby nie decyzja o przekazaniu środków Ukrainie, nadal wiele technologii, wiele koncepcji, wiele pomysłów byłoby przesuwanych w czasie, no bo mamy sprzęt, mamy zapasy, mamy ludzi wykształconych do jego użytku, a tak zrobiliśmy de facto skok na głęboką wodę, bo nie mieliśmy innego wyjścia. Więc no, to jest kolejny element, który wynika z tego, z tej układanki, która zaczęła się, kiedy podjęto decyzję o tym, by przekazać nasze uzbrojenie Ukrainie, by ją ratować.
2: Opozycja grzmi, że jako Polska, jako kraj bierzemy kota w worku. Nie wiemy, jakie będzie oprocentowanie. Słyszymy, że 3%, około 3%. Ta pierwsza transza, o oprocentowaniu tych kolejnych transz, kolejnych puli już nie słyszymy. Pan się z tym zgadza?
3: Nie, dlatego że oprocentowanie, które jest, wynika z oprocentowania Unii i tego, w jaki sposób Unia bierze te środki. Od wielu, wielu lat to oprocentowanie jest mniej więcej stałe. No, to nie jest tak, że będzie to na przykład 3, nie wiem, 11 setnych i jeszcze parę tysięcznych, ale będzie to między na przykład 3
2: a 3,5. A jeśli będzie na przykład 7, nagle coś się nie wydarzy, będzie krach, ale nie mamy takiej pewności, że nie będzie.
3: Powiem szczerze, nie będzie, dlatego że no, szansa na krach Unii Europejskiej taki, aby nagle te pożyczki stały się tak niekorzystne, jest mało prawdopodobna, bo Unia jest dosyć dobrym gwarantem środków finansowych i nawet przy zawirowaniach na rynkach to te środki, które są dostępne, w przypadku Unii będą i tak lepsze, na lepszych warunkach niż w przypadku Polski. My nie osiągniemy na razie ratingu, który, powiedzmy, niemieckiego. To nie to, że nie możemy dążyć w kierunku ratingów niemieckich, ale ich nie osiągniemy. A pieniądze potrzebujemy tu i teraz, nie za rok, nie za dwa, nie za trzy, nie za pięć, tylko tu i teraz. One muszą natychmiast wejść do przemysłu, dlatego że Unia po prostu musi zbudować, bo to znowu, my nie jesteśmy jedynym beneficjentem. Unia w ramach programu SAFE musi zbudować zdolności obronne, zdolności odstraszania. I jeszcze jedna rzecz, której tutaj się w ogóle nie wspomina, że tego typu zmiany, tego typu inwestycje będą powodowały, że powstanie taki wspólny, unijny też rynek broni i uzbrojenia, który oznacza nie tylko za, powiedzmy, dawanie tego, co Unia potrzebuje, nie wiem, Ukraina czy ktoś jeszcze, ale przede wszystkim zdolność do sprzedaży tej broni, uzbrojenia i amunicji na zewnątrz. A świat stał się na tyle nieprzewidywalny, że ta nowoczesna broń, amunicja, to wszystko będzie potrzebne wielu państwom na świecie. I tutaj można by nawet powiedzieć, że rynek unijny będzie ciekawym rynkiem i tu będą miejsca pracy,